kosztował. Kto naprzód wojsko szykował i wynalazł swoją głową strzelbę srogą, piorunową. Jakie ludzkie głupie sprawy szukać śmierci przez bój krwawy. Ona i tak, człowieczy, upadł ma na swojej pieczy.

Już przemykam dobre parę lat, a żeby mnie ktoś chociaż wyruszał pluł. Za nic nie liczy się już ze mną świat. Może to ja mam się z nim liczyć w końcu. Ludzie

0: Campus.
1: Co chcesz?

sami ludzie muszą. Choć kiedy się im odechce, to zrobi to za nich sztuczne płuco. Do góry brzuchem, żadnego wysiłku, spoko co u was? Nie pytam, wszyscy mi się otwierają jak fotokomórka. Bary otwarte mam, chcą ze mną opróżniać otwarte butelki. To jeszcze dzieci, zbieram dla nich nakrętki. Są jak ich rodzice i by nie przeżyli samopas. To jeszcze dzieci, które ktoś inny wychowa.

równie się do innych, po co im zaglądać w życie, że Martusia już w Japonii opalony gładzi lice, że nie możesz przebić głową dawno szklanego sufitu. Innym tak wspaniale idzie jak tym bohaterem.

0: są w twarz.
1: Radio Campus, same sztosy.

powoli kroczę ścieżkami mojego miasta. Mijam zardzewiałe trzepaki, przy których nie ma już beztroskich twarzy, przy których bawią się tylko dorośli, trzepiąc stare dywany, których szare twarze obserwuję przez zakurzone miraże. Mijam przystanki autobusowe, wokół których gromadzą się ludzie, otulają się dymem papierosa i pogardliwie spoglądają na ławkę, która zajęta jest przez kloszarda śpiącego w potłuczonym szkle i rozlanym płynie. Mijam zablokowane ulice, którymi przejdzie kolejna manifestacja albo pobiegnie kolejny bieg długodystansowy. Przez zaciemnione szyby widzę w mojej wrócę miny kierowców rzucających puste słowa przed siebie. Spoglądam w kalendarz, za tydzień znów tam będę i znów spod

Obiecałem sobie, że na dół nie wracam. Nie obiecujcie nic sobie, bo możecie się okłamać. Nie o to chodzi, że życie to jakaś kara. W sumie zawsze przeżyjemy, póki czeka na nas kawa. Chcę być człowiekiem z żelaza, jestem człowiekiem z tektury. Domy z betonu pozamykały mi umysł. Może jest sposób, bym się nie czuł tak wybrudy. Znowu daleko od domu wyjechałem, żeby wrócić. No i wrócę, mimo że mnie coraz rzadziej ciągnie tam. Kładę napić rzeczy, których se nie powiem w twarz. No i tak leżę, jak z życia wyjęty pół dnia. Czemu znowu się czuję, jakby był 30 grudnia? Powiedz proszę, czy to do mnie wraca? Może trochę. Czy chcę o tym gadać? Może potem. Ale w każdym razie nie teraz, nie tutaj. Pytań nie rzucaj, nie mów nic, słuchaj. Posłuchaj mnie, kiedy mówię. Nienawidzę robić głupich błędów i z nich wniosków nie wyciągać. Słabości momentów, kiedy łzami spływa z oka. Smutnych urzędów oraz zapachu Aikosa. Frajerów BMW, którzy mają się za bossa. Kocham ciastka w czekoladzie, no i soulowe albumy. Słoneczny poranek, stare kino, trochę sztuki. Swoją rodzinę, pewną dziewczynę, granie na scenie. Lecz to nie ma znaczenia, jeśli nie pokocham siebie. Truizm. Ha, yeah. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak noś wikły truizm. A ja mam już dosyć trucizn, którymi się żywię. I bywa, że chcę wszystko rzucić. Tak choćby na chwilę przeglądam IG. Na rozbitym telefonie znowu widzę czyjeś życie. Znowu marzę, że jest moje, bo to czasem łatwiejsze niż budować swoje własne. Wiem to, muszę wziąć siebie samego na rozmowę taką męską. Czasem się budzi we mnie Michał, ale nie wiem. Może ta przypadłość znika, jeśli pokochamy siebie. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Yeah, yeah, yeah. Wszystko wokół, wszystko wokół, wszystko wokół.

mówiąc wprost ludziom, że już prościej się nie da. Yo, smark ten biznes. Trochę się rozeznałem, trochę już w tym siedzę i mam przemyśleń niewiele, nie wiem kto jest przyjacielem i czy nadal pragnę być na tego czele i czy to w ogóle jest challenge. Połowa z nich playback, połowa z nich dla mnie trochę gra wesele.

0: troszkę, to ci kuzyn wyjdę z pralki. Don't give a fuck. I tak by się z nas śmiali na Brooklynie, gdybym podszedł, żeby płytę dać. Uratowałem hip-hop. Brawo, tylko kim ty k***a jesteś, Vito?
1: Gdyby Mat nie samplował MP3-ek, nie nauczyłby się tego, co dziś umie. Super producent, ale za mało prawilny. Widzisz winyl? Wreszcie żeście na siebie trafili. Dziś bez przeszkód, przez bez przewód. Audiofile mówią o jakości dźwięku.

konturka. Gdzie wiewiórka szura szyszką po korze, dzięcioł stuka, skrzydłami macha orzeł. Tu mi dobrze, a ty chłopcze, trzymaj odstęp i mów mi, panie Piotrze. Gram koncerty, rzucam wersy do tysięcy, a na mieście nikt nie męczy o autograf od pana Piotra. Można? Można.

szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż żyć.

0: Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.
1: Ka, ka, ka, ka.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: I know.
1: Radio Campus, same sztosy.

Na się postawi autostradę. O, dużo fal, którą w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą porwie.

0: Etki Radyo Kampus.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

0: Right, nice one, boys.
1: Nice, yeah.
0: Fucking weirdos, aren't they? Long hair.
1: Yeah.
0: It's mad up.
1: Because they don't live in London anymore.
0: Yeah, that's right, isn't it? Yeah. Anyway, all right. All right, sweet boys, see you in a bit. Nice one.
1: I hear that.
2: Ktoś gdzieś dzwoni, ale to nie my dzwonimy, to wy będziecie mogli do nas zadzwonić już za chwilę. 22 827 72 05. Tutaj będziecie mogli dzwonić 886 971 971. Tutaj przyjmujemy wasze wiadomości SMS-owe i WhatsAppowe. Dzień dobry, to jest Kapitan Poranek. 11 minut po godzinie 7. Już za moment zaczynamy na całego, ale najpierw no signal.

0: 7:17.
1: Tak właśnie jest, moi drodzy, o godzinie 7:17.
0: Halo, halo, co z tym hip-hopem było nie tak, że przerwałeś? Przestawkę nastroju trzeba zrobić teraz. A, że leciał hip-hop, a teraz nie leci, bo...
1: Przestawiłeś.
0: Drodzy państwo, w tym radiu...
1: Nie,
0: po prostu leciał jakiś kawałek rapowy, tak przypuszczam. W tym radiu jest tak, że gramy różnie i utwory nie muszą być ze sobą powiązane jeden po drugim.
1: Tematycznie nawet też.
0: Tak. Coś, co je spaja, to to, że wychodzą z jednego radia.
1: To jest prawda.
0: Tak, to nie jest kłamstwo.
2: Kapitan Poranek.
0: To nie jest też nieprawda. Halo, halo, dzień dobry. Z kim mamy przyjemność?
3: Marianką i Ilkiem.
0: O, ale miło. Marianko, powiedz, co ty robisz, że o 7:18 w ostatnim tygodniu wakacji już nie śpisz?
4: Dlaczego nie śpisz?
3: No bo się zawsze budzę pierwsza.
0: Zawsze?
4: Jesteśmy na wakacjach, żeby było śmiesznie. I my nie jesteśmy tak ortodoksyjni, że uznajemy, że na wakacjach trzeba spać do oporu. Tylko wręcz przeciwnie. Trzeba robić mnóstwo atrakcji.
0: Gdzie jesteście na wakacjach?
4: Kalina też wstała. Kalina, chłopaki gradują.
0: Kalina to wasz...
1: Nie no, Kalina to też...
0: To też dziecko. Nie, nie.
4: Kalina to też moje dziecko.
0: Znałem kiedyś psa, który się nazywał Kalina.
1: O nie, nie mów tak. Nie można tak mówić do ludzi, którzy mają na imię tak samo jak...
0: Faktycznie to najgorsze. Przepraszam
1: nie można
0: was bardzo.
1: Mówić.
4: Miałem kiedyś psa Filipa. Nie, nieprawda, nie miałem.
0: Nie, we wszystkich bajkach. Ale to koń był zawsze.
1: To był koń Filip, tak?
0: Tak, we wszystkich bajkach. Dlaczego jakby ci wszyscy...
4: Nie, mi się kojarzyć Filip nieodzownie, od 8 albo 9 lat, tą wersję z życia Warszawy 1, tam gdzie wchodzi Felipe, człowiek prosty, z krzyi kości, swojej praworości do godności.
0: To już mów o koniu. To już mów o koniu.
1: Słyszę. Ja nie wiem, o czym mówi.
0: Tak. Tam, Hemp Gru, te sprawy.
4: Nie. Hemp Gru, życie Warszawy, Wilku WDZ, był na moich urodzinach w tym roku.
0: Wilku, kogo nie
4: Może
0: było?
4: To jest pierwsza sprawa do wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic. Molesta gra 29, czyli w piątek, w Podkowie Leśnej, za darmo, ale... Molestę supportuje w tym roku Mezo.
0: No i historia zatoczyła koło, wszyscy żyją w zgodzie. Jak to się, wygrał hip-hop jak mamy Hirek Wrona.
4: Hip-hopowa symbioza.
0: Dokładnie. Kamil,
3: tata jest w samych majtkach.
0: Słuchajcie, musimy kończyć.
1: Za dużo szczegółów.
4: Przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Jak było z Ameryce, muszę powiedzieć.
0: W porządku. Ja tam byłem na wakacjach dla tych, którzy nie wiedzą i było, podobało mi się. Dziękuję Ilku ci za twoje podrzutki, które mi dawałeś.
1: Wielokrotnie ludzie, tutaj słuchacze, denerwowali się na to, że... Znaczy denerwowali się. Zwracali uwagę, że bardzo często robimy sobie żarty z Donalda Trumpa i śmiejemy się z niego. I w związku z tym już od dzisiaj przestaniemy, bo Filip był w Stanach i dostał przykazanie, że nie może, tego robić dłużej.
4: Jak wy nie możecie, to ja mogę.
0: Nie, no,
4: ten już z delegacji z Chin.
1: No, wróciłby, robiliśmy alternator we wtorek.
0: Co, przyjdzie dzisiaj?
1: Będzie no dzisiaj.
0: Mówimy o Maćku Kopetowskim.
1: Będziemy dzisiaj w całym zestawieniu.
0: Właśnie.
4: To jeszcze do ciebie pytanie.
1: Tak.
4: Ty bagaż dachowy zakupiony?
1: Jeszcze nie, ale będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu już zamówiony.
4: Mam pewne polecajki, więc napiszę ci tam poza osobą.
0: Irek, a możemy sobie po prostu założymy jakąś, wiesz,
1: grupę
0: czy coś, no, bo żebyśmy jest fajnie się gada, ale to, wiesz, też, no i to i obcy ludzie też są. Wiesz, my słyszymy, że ty jesteś w samej bieliźnie, tak pytasz o bagażnik dachowy. Nie wiem, czy to wszystkich interesuje.
4: Idziemy z
0: dziećmi
4: do akwaparku, mam nadzieję, że to
1: dobrze,
0: pa, pa.
1: Super, papa.
0: A ty gdzie dzisiaj mnie, Kamil, zabierzesz?
1: Ja cię dzisiaj zabiorę?
0: No.
1: Dlaczego? Gdzie mam cię zabrać?
0: No Irek zabiera dzieci do akwaparku.
1: A, no tak, to ja ciebie, Filip, zabiorę.
0: Gdzie mnie nie zabierzesz? O, może tak, ucieszę się, że mnie tam nie zabierzesz.
1: To prawda, nie zabiorę cię do Disneylandu na przykład.
0: O, dziękuję, bo nie wybierałem się. No,
1: to nie wybierzesz się też ze mną.
0: Bardzo miło. Kamil Kuć.
1: Filip Polczak.
0: Dzień dobry.
1: I będziemy z wami do godziny 10:00 w takim bardzo przyjemnym klimacie.
0: Dokładnie, tak. Zagraj, ja ciebie proszę, czy mogę zaproponować tej utwór?
1: Mhm, jasne.
0: Utwór muzyczny. Czy mamy Hemp Gru, Życie Warszawy tutaj?
1: No pewnie mamy, no. Czemu mamy
0: tylko jak nie będzie mieć? Druga część tego kawałka, to nie puścię. Nie, mamy pierwszą.
1: Mamy pierwszą, tak.
0: Klasa.
1: To co, gramy go?
0: Gramy.
1: No dobra.
0: Będzie takie tum-tum.

0: To zanim,
1: powiedz mi, w takim razie, czego potrzebujesz?
0: Zanim Dizzy Rascal, który już za chwilę wybrzmi na naszej antenie, ja bym chciał powiedzieć, że wszystkiego najlepszego składam na ręce Cezariusza, Fortunata, Gebharda, Honorata, Liceriusza, jak i Manei i Przybymira, Rufusa, Sabiniana i Serapiona.
1: Tym wszystkim pięknym ludziom składamy jeszcze piękniejsze życzenia. Niech wam się w życiu wiedzie.
0: I tak oto przenosimy za chwilę wiadomości na naszej antenie.
1: Tak, dokładnie. Prawie, że punktualnie.

0: szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Mamy godzinę 7.30. Piękny mamy dzisiaj dzień, bo nie wspominaliśmy o tym, a bardzo piękny jest to dzień, bardzo piękny, prawdopodobnie najpiękniejszy dzień na świecie.
2: Jest z
1: i
2: nami.
1: Gdyby był lepszy dzień, to bym powiedział, że jest lepszy, ale nie powiem, bo to jest najlepszy dzień w historii. Najpiękniejszy dzień. Prawdopodobnie najlepszy, sam go wybrałem. Najlepszy dzień.
2: Jest z nami Donald Trump, moi drodzy, ale też jest z nami Emilia Młynarczuk z wiadomościami. Cześć Emilia.
3: Hej.
2: Jak?
4: Akademickie Radio Campus.
1: Przepraszam, Filip,
2: zapytać,
1: przepraszam,
2: jak jest. Masz pół godziny, przy sporcie zapytamy, jak ci jest, możesz wymyślić, co chcesz. Wiadomości!
3: Błyskawiczna powódź w Nepalu, system antydronowy już za niedługo w Warszawie, sensacyjne odkrycie na Mazowie.

0: Już wkrótce w Warszawie pojawi się nowoczesny system wykrywania i rozpoznawania latających statków bezzałogowych, który potocznie można nazwać systemem antydronowym. Będzie on umożliwiał monitorowanie przestrzeni powietrznej oraz rejestrowanie aktywności dronów. Pozwoli na wczesne wykrywanie ewentualnych zagrożeń, szybką reakcję służb oraz skuteczniejsze przeciwdziałanie incydentom z udziałem latających urządzeń. Sensacyjne odkrycie na Mazowszu, gdzie natrafiono na antyczną monetę z Zeusem oraz brązowy hełm celtycki. Oba pochodzą z IV wieku przed naszą erą. Artefakty zostały znalezione na stanowisku Łysa Góra w Baginicach Wielkich koło Chorzel. Jak przekazuje mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, moneta ma wtórnie wykonany otwór i ślady wytarcia od rzemyka. Najwyraźniej ktoś nosił ją jako zawieszkę lub amulet. Jest to również najstarsza znaleziona moneta na terenie obecnej Polski. Od 1 września w planach lekcji znajdzie się nowy przedmiot obowiązkowy – edukacja zdrowotna. Nie jest on jednak nowością w szkole, ponieważ w ubiegłym roku szkolnym zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. Chętni uczniowie mogli wówczas chodzić na nieobowiązkowe zajęcia. Decyzję o zmianie statusu przedmiotu Ministerstwo Edukacji Narodowej uzasadnia rosnącym kryzysem zdrowia psychicznego i fizycznego młodzieży oraz potrzebą powszechnej profilaktyki.
1: Korki. Moi drodzy, jeśli macie tę przyjemność jechania ulicą Wawelską, to ta przyjemność pewnie jest stosunkowo ograniczana przez pojawiające się miejscowo korki. Współczuję, ale jeśli na przykład macie taką przyjemność podróżowania ulicą Bagno, to na skrzyżowaniu z Wallenberga też się delikatnie korkuje.
2: Ej, tam faktycznie jest jakiś korek.
1: Faktycznie. I jak ktoś was zapyta, co wy tu robicie, to ty wtedy odpowiadasz: bagno.
2: Bagno.
3: Pogoda.
2: Nie wiem, dlaczego miałby odpowiedzieć ktoś bagno akurat.
1: Tak?
2: Nikt tak nie mówi.
1: To ci zaraz od... No.
4: Przepraszam, muszę się włączyć w tym momencie do dyskusji. Wtedy się odpowiada: miał, kurde.
2: Dlaczego miał?
1: No. Bo to był kot. Macie
4: nie. Gdzie... No to jest ten filmik, gdzie właśnie jest bagno, gdzie są cyganie na bagnie. No tak. Ludzie, no proszę was.
1: Tam występuje rzecznik. To jest rzecznik Romów i on pytany, co wy tu robicie, odpowiada: bagno.
4: Podstawowe dzieło polsko-romskiej kultury.
1: To jest tekst kultury, na który możesz powoływać się już na maturze.
2: No, tak. Ja chyba muszę zaznajomić się w takim razie z nim, bo nie słyszałem o nim. Tak czy inaczej, 25 stopni dzisiaj maksymalnie. Ostatnio miałem taką dziwną rozmowę na temat pogody, że takie dziwne to lato mamy, takie dziwne, wiesz.
1: A na czym polegała dziwność tej konkretnej rozmowy?
2: No, nie wiem. Właśnie miałem takie wrażenie, że mamy w miarę normalne lato, mam wrażenie.
1: No, ale... Czemu?
2: Takie przyjemne lato, ale może szukamy czegoś, żeby się do czegoś przyczepić.
1: Właśnie.
2: Wiesz, po prostu.
1: Wczoraj byłem w naturze, mój drogi.
2: W naturze?
1: Tak. I powąchałem powietrze. Kwiatka. I pomyślałem sobie, nie, po prostu taki las.
2: Las.
1: I zdałem sobie sprawę, rety, to jest jeszcze zapach lata, korzystajmy z tego.
2: To jest zapach lata jeszcze,
1: ostatnie
2: tak, jeszcze
1: kilka
2: wychodzisz.
1: Dni.
2: Jeszcze mamy kilka fajnych dni lata, tym bardziej, że w ten weekend szykuje się dosyć przyjemna pogoda. Może nie bezpośrednio w weekend, dlatego że w sobotę będzie padać deszcz. W niedzielę może też trochę padać deszcz, ale będzie już 26 stopni, a w poniedziałek będzie 28.
1: Czyli chcesz powiedzieć,
2: 30.
1: Że przez weekend nie będzie ładnie, ale...
2: Ale w poniedziałku, kiedy będzie znowu wracać do pracy, będzie już super!

0: O nie! Śródmieście Południowe i Kacperczyk przed chwilą na naszej antenie, a teraz na naszej antenie pojawił się pewien przystojny jegomość.
1: Ale Filip jest tutaj już od pół godziny.
2: Nie dość, że zabójczo przystań, to jeszcze zabójczo dowcipny i skromny Maciej Kopytowski.
0: Dobry.
2: To jest podkład muzyczny, który zażyczył sobie dzisiaj Maciek. Z racji tego, że jesteśmy
1: Daj
2: w programie, który
1: trochę.
2: Spełnia...
1: Cicho jest strasznie.
0: Daj głośniej.
2: Głośniej?
1: Tak.
2: Aż tak?
1: Tak, oczywiście, że tak. Panowie, to nie przez przypadek ten podkład sobie zażyczyłem, ponieważ jest próba skłócenia dwóch bratnich narodów.
2: Które są bratnie i skłócone w tym tygodniu?
1: Polaków i, jak możecie się domyślić po tej melodii,
0: Czechów,
1: tak jest. Więc ja w ramach tego Dnia Przyjaźni Polsko-Czeskiej chciałbym opowiedzieć o całej sytuacji, ale także solidaryzować się z Czechami i chciałbym cały fragment dzisiejszy jedziemy właśnie na tym podkładzie z kultowej bajki Sąsiedzi poprowadzić.
2: Mam nadzieję, że po prostu Maciek ten cały wstęp i podbudowę do skłócenia tych naszych dwóch bratnich narodów opiera na tym, że po prostu przytnął mu mandat z Czech. Teraz będzie ambasadorze Republiki Czeskiej. Apeluję!
1: Pisałem już 10 listów na Hradczany do Pragi i nic. I nic.
2: Jeśli nie odwołacie tego, co wysłaliście, to nie wjadę już do Czech. A co napisali? Żebym już nie przyjeżdżał.
1: Nie, panowie, sprawa jest bardzo poważna, ponieważ najprawdopodobniej nasi trochę dawni przyjaciele, chociaż w sumie to prawie nigdy nie, Rosjanie chyba jednak chcą pokłócić nas i Czechów. Taki portal czeski doszedł do tego, że w mediach społecznościowych, zwłaszcza w Czechach, roznosi się informacja o tym, że Polacy chcą zająć część terytorium Czech.
0: Okej.
1: No, między innymi sfałszowano notę dyplomatyczną, którą miał niby przesłać do Pragi ambasador Czech w Polsce. Co wy tam robicie?
0: Odsuń telefon od mikrofonu, to robimy.
2: No brzęczy.
0: Brzęczy.
2: Ale rozumiem, że to wszystko była nieprawda. Nie było żadnej
1: noty. Oczywiście,
2: Polacy nie chcieli zająć Czech.
1: Nie ma żadnej noty.
2: Na co nam Czechy?
1: Przyjaźń między nami a Czechami trwa w najlepsze. Natomiast rzeczywiście ktoś nawet sobie postawił stronę internetową, która miała udawać portal czeski informacyjny. I tam właśnie pisał o tym, że Polacy mają taki zamiar. A jeszcze jedna rzecz.
0: Ale to przepraszam, to kto był bardziej smutny? Polacy czy Czesi byli bardziej smutni z tego powodu?
1: Jak to smutni?
0: No z tego powodu, że chcemy zająć Czechy.
1: No jak ja bym ciebie próbował skłócić z Filipem, to kto byłby bardziej smutny?
0: No właśnie, to jest pytanie.
2: Nasi rodzice.
1: Nie, no to chodziło o to, żeby Czesi zdenerwowali się na Polaków, że oni chcą, że my chcemy zająć część ich terytorium.
2: A to wszystko jest nieprawda.
1: To jest wszystko nieprawda. W tym motywie, który teraz słyszymy, co jakiś czas słychać szczek.
0: Szczekanie psa, no.
1: Tak jest. To jest szczek właśnie rosyjskiej propagandy, który tym razem nie odniosła skutku. Tak, nawet był człowiek, który tym wszystkim kierował, Adam Marciniak, chyba tak on się nazywał, ale on nigdy nie istniał. Nigdy nie istniał.
0: Okay.
1: Więc to rzeczywiście nawet sobie wymyślili człowieka, żeby nas z Czechami pokłócić.
2: Ale jest, mam wrażenie, że ci ludzie ze wschodu, którzy wymyślili ten pomysł, to nie jest pomysł oryginalny. To jest adaptacja. Ponieważ Mariusz Max Kolonko, znany youtuber, swego czasu występując w swoim schowku na miotły, kiedy Polska miała kłopot z polską kopalnią odkrywkową, która Czechom wadziła i tam instytucje unijne w związku z tym interweniowały, to Mariusz Max Kolonko mówił, że powinniśmy wziąć nasze czołgi, polskie czołgi i wjechać do Liberaca.
1: Tak jest.
2: Tak. Zająć miasto i wtedy co? Nikt nam nie podskoczy z tą kopalnią, więc jakby były takie głosy.
1: Tutaj miała się odbyć nawet manifestacja w obronie czeskich granic. Ten człowiek, który nigdy nie istniał, nazywał się Adam Sikora, przepraszam, bo użyłem innego nazwiska. W Trzcińcu pod hasłami obrony czeskich granic mieli zgromadzić się ludzie. Na szczęście nic z tego nie wyniknęło, a
0: I
1: nasza przyjaźń
0: zgromadził?
1: Z Czechami kwitnie. Nie, nikt się nie zgromadził.
2: No to pięknie, Maćku. Rozumiem, że zostajesz jeszcze z nami, ale wracamy z innym podkładem. Chyba, że ciągle będziemy w Czechach.
0: Nie, ten podkład jest super.
2: Tak?
0: Zostawmy go
1: super
0: dzisiaj.
1: Super jest?
0: Nie, moim zdaniem jest
1: dobrze,
0: bardzo
1: fajny. Dobrze, to zostawmy.
0: Zostawmy go.
2: Wracamy za momencik.

0: Ale to widać nie jest tak, że widzisz, obawy Czechów są nieuzasadnione, prawda?
1: Nie, że ruska propaganda uderza w struny, które mogą być już mocno napięte.
0: No właśnie.
1: W maju 2020 roku polscy żołnierze w ramach ochrony granic, pilnowania granic w trakcie COVID-u zajęli przez przypadek czeską kapliczkę.
0: No zdarza.
1: Dokonali okupacji.
2: Tak, to była taka historia, że ci ludzie szli na mszę do kapliczki właśnie w niedzielę. Czesi. I powstrzymało ich polskie wojsko. Powiedziało, że oni tam nie mogą pójść.
1: A tak w ogóle to wiemy to dzięki jednemu z naszych słuchaczy, więc dziękujemy za przypomnienie tej historii.
0: My też o tym mówiliśmy. Ale
1: to było 5 lat temu.
0: To było 5 lat temu, więc mogliśmy już zapomnieć o tym, że o tym
2: ciekawostek
0: mówiliśmy.
2: Geograficznych, z tego co pamiętam, nie przypomnę sobie, o jakie rejony dokładnie chodziło, ale wydaje mi się, że około 10 lat temu, może trochę więcej, na podstawie jakiegoś traktatu granicznego sprzed kilkudziesięciu lat, Czesi nam kilkanaście hektarów swojego terytorium rzeczywiście oddali. Do czego się zobowiązali po latach 50. i mniej więcej 10 lat temu to nastąpiło.
1: I bardzo dobrze.
2: Tak jest. Po malutku.
0: Po malutku, całe czagie rozebrane.
1: Oglądaliście taki film, że facet kopał tunel w więzieniu i wysypywał na spacerniaku po prostu codziennie po garści ziemi. Był taki film. I tam przez plakat, później siup. I to my musimy tak samo. Jesteście w górach. Kiedyś nawet taki dzieciak na TikToku nagrał filmik, że idziesz takim szlakiem górskim idącym równo po granicy, na przykład polsko-słowackiej, no to co? Polska po prawej, Słowacja po lewej? To co, patyczek? Dzieciach na prawo.
2: Jesteśmy już PKB? Pyk, pyk, pyk.
1: Do góry. Rośnie.
0: Gdyby tak każdy u patyczku zabrał?
1: Prawda? 30 parę milionów osób. Ciach? Ile byśmy mieli fajnych patyczków?
0: Ile patyczków?
2: Panowie, 3 najważniejsze i największe festiwale w Polsce tego roku. Co byście
1: Roztańczony
2: mieli?
1: Narodowy.
2: Mhm.
0: Disco Dance 2026.
1: No i Sopocka Nocka Baletowa.
2: A także, ja bym dodał tej listy Święto Mleka i Chleba w Chorzelach.
0: Zapomniałem, faktycznie.
2: Święto Mleka i Chleba w Chorzelach w ubiegły weekend się odbywało. Chorzele to jest naprawdę, to są północne kresy województwa mazowieckiego.
0: Wiemy.
2: Za Chorzelami to już tylko warmińsko-mazurskie. Tam już tak naprawdę...
1: Bardziej nawet Warmia niż Mazury.
2: Ja powiedziałem, że województwo warmińsko-mazurskie.
1: Tak, ale tak ja doszczegółowuję.
2: Być może tak jest.
1: Jakby ktoś jechał i znak widział.
2: No i po zakończonym Święcie Mleka i Chleba w Chorzelach pewien 22-latek wsiadł w kombajn, bo widocznie przyjechał kombajnem na Święto Mleka i Chleba w Chorzelach, chociaż to jeszcze ustala policja, i odjechał. No i w sumie ktoś by mógł powiedzieć, no i co się chłopaka Chorzelaka czepiają. Tylko że kombajn był podpięty pod scenę, która w Chorzelach na Święcie Mleka i Chleba stała, no i scena runęła, kiedy 22-latek z pięknej miejscowości Chorzele odjechał. No i w sumie on mógł wtedy powiedzieć, ola Boga, co się stało? Ale nie, on kontynuował ten rajd ze sceną przyczepioną do kombajna przez 10 kilometrów.
1: Pijany, meczpany,
2: no właśnie,
1: jakby...
2: Właśnie nie ma takiej informacji nigdzie. Co więcej, on następnego dnia rano zgłosił się do organizatorów i na policję i powiedział, że on za wszystko zapłaci.
1: A może on nie zauważył?
2: Wydaje mi się, że znaczy, ten kombajn rzeczywiście, bo on nagrywał ten filmik w trakcie prowadzenia tego kombajnu, ten kombajn chodził dosyć głośno, ale nie wiem, czy można nie usłyszeć tego, że ciągnie się za sobą scenę, a właściwie już sam dach on ciągnął w pewnym momencie.
1: Wiecie, są takie patenty, że siedzą u was goście i już tak siedzą i wy już jesteście zmęczeni, jak goście jeszcze nie, no to po prostu na przykład przebieracie się w piżamę i to jest taki sygnał, że impreza powoli przygasa. A tutaj po prostu zabierasz ze sobą scenę i też jakby impreza jakoś się rozwiązuje.
0: Strasznie daleko w ogóle.
2: Wiecie, że policja z Prostyża się zajmuje tą sprawą i oni badają to pod kątem artykułu 289 kodeksu karnego, czyli krótkotrwałego użycia pojazdu.
0: Ale nie,
2: bo wiecie, bo ten kombajn nie był jego.
1: Oni się zastanawiają. To jest istotna informacja, Maćku.
2: Nie, ale to nie było też tak, że ktoś zgłosił kradzież kombajna. Nie, oni badają, czy właściciel pozwolił mu jechać.
1: Okej.
2: Okay. Po prostu. W Chorzelach żyją sami przyjaciele i najprawdopodobniej większość z nich...
0: Pożyczył komuś kombajn.
2: Tak, jest rodziną i jakby tutaj może byłby problem. Natomiast no, może dojść do skandalu takiego, właściwie wojny lokalnej, ponieważ scena była pożyczona od gminy Janowo. To nie była scena...
1: ale ale myślę, że wójt Janowa tak się wściekł, jak się dowiedział, że chłop ciągnął jego scenę przez 10 kilometrów. Dajcie spokój.
2: Może się rzeczywiście wściec, bo wartość strat oszacowano na około 50 tysięcy złotych, natomiast 22-latek zadeklarował organizatorom, że pokryje wszystkie powstałe straty.
0: No to miło.
1: Znaczy, że tak miało być właśnie. Matku, czy ty już zmykasz, czy jeszcze zostajesz chwilkę?
2: No mogę jeszcze chwilę zostać.
1: No to Maciek, chwilę zostaje.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, punktualnie o godzinie 8.
2: Jest z nami Emilia Młynarczuk, która będzie prezentowała wiadomości sportowe, ale najpierw musi nam powiedzieć, jak jej jest.
3: Dobrze.
2: Dziękujemy.
3: Proszę.
2: Kamilu...
1: I tyle? Wszystko?
2: To Emilia zdecydowała, mogła nam powiedzieć znacznie więcej, ale wybrała taką...
1: Nie no tak, ale myślałem, że może jakieś pytanie, wiesz, pomocnicze będzie padnie. No, żeby...
2: Jak ci nie jest?
3: Wow.
4: Sportowy kampus.
3: Martyna Kubka jest już tylko o jedno zwycięstwo od debiutu w głównej drabince wielkoszlemowego US Open. Polka awansowała do trzeciej i jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji. 25-latka wygrała z rozstawioną z numerem 21 Hiszpanką Mariną Basols 6-3 i 6-2. Debiutująca na tym poziomie polska tenisistka w pierwszej rundzie kwalifikacji poradziła sobie z 16-letnią Amerykanką Aniką Penickową. W drugiej rundzie jej rywalką była Basols. Jej decydujący mecz będzie z Rosjanką Kristiną Liutową, a o wygraną powalczą już dzisiaj o 20. Mistrzostwa Europy siatkarek nabierają tempa. Polki odniosły do tej pory 3 zwycięstwa w trzech meczach, a po dniu odpoczynku czeka je kolejny sprawdzian. Tym razem zmierzą się w Stambule z Niemkami. Polskie siatkarki pokonały wcześniej reprezentantki Węgier, Łotwy oraz Słowenii. Początek meczu o godzinie 15. Po zakończonych w środę eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów znamy już wszystkich 36 uczestników tych rozgrywek. Będzie to trzeci sezon najbardziej prestiżowego z europejskich pucharów po zmianie formatu. Losowanie fazy ligowej odbędzie się dzisiaj o godzinie 18 w Monako. W nadchodzącym sezonie 4 kluby zadebiutują w Champions League. Włoskie Como, austriacki LASK Leeds, azerski Sabah Baku i norweski Viking. Finał najbliższej edycji Champions League zaplanowano na 5 czerwca na stadionie Atlético Madrid.

0: Maciek Kopytowski jest cały czas z nami i w tak zwanym cyklu, w tak zwanym jedziemy.
1: Witaj, Maciek.
2: Jeszcze dojadam bułkę. Bo zaskoczenia mnie wzięliście.
1: Kojarzycie te programy, w których dyskutują politycy, krzyczą głównie na siebie i tam zawsze leżą kanapki, słodkości na stole. Ale to i nikt ich nikt, nie je.
0: Nikt nie dotyka nigdy.
1: Kiedyś była taka historia, że był taki program w radiu ciągle po internecie krąży takie nagranie, że jeden z polityków postanowił, to już było kilkanaście lat temu, jeśli nie ze 20, zjeść i co się wydarzyło? Dostał po łapach od prowadzącej. Wszystko słychać. Więc Maćku, gdyby nie ta szyba, dostałbyś od nas po łapach.
3: Ale to jest moja bułka. Ja sobie sam ją kupiłem i przyniosłem.
1: Ale to tam nie chodziło o fakt posiadania, czyje to było, że ten polityk zabrał tej dziennikarce. Tylko chodziło, że ciamkę na antenie.
3: No tak, panowie. Sydney. W Sydney był maraton. A jak maraton, to i medal. I organizatorzy wpadli na taki pomysł. Niezbyt oryginalny moim zdaniem, ale jednak, że na rewersie medalu będą znane budowle z Sydney. Między innymi.
0: Pałac Kultury.
3: Pałac Kultury i Nauki.
0: Naprawdę?
3: W Sydney.
0: Naprawdę?
3: Tak jest.
0: Strzelałem z Pałacu Kultury.
3: No nie, Kamil, no oszalałeś. Nie ma Pałacu Kultury w Sydney.
1: Jest, tylko do góry nogami.
3: To jest Pałac Nauki i Kultury.
0: Pałac Nauki i Kultury.
1: To jest wtedy Całap.
3: Co?
0: Całap Nauki i Kultury.
3: Całap, no rzeczywiście.
0: No.
3: Jeszcze sprawdźcie, jak jest nauka i kultura od tyłu i ten żart.
1: Akanui i Arnhove.
3: Dzwońcie po lekarza. Nie, chodzi o to, że jest między innymi stadion Allianz Sydney w Sydney. Aha. No i projektanci tego medalu wrzucili tam oczywiście operę, Sydney i tak dalej. No i wrzucili też stadion Allianz. Tylko, że wrzucili Allianz Arenę w Monachium.
0: No.
3: A nie Allianz Sydney.
0: Czyli blisko byłem.
3: Musiało to wyglądać tak, że po prostu wpisali w wyszukiwarkę stadion Allianz. Wyskoczył im ten w Monachium. Nie zdziwiło ich pewnie, że tam jest jeden wielki napis Bayern Monachium. Prawdopodobnie nie zauważyli tego. I umieścili go na rewersie medalu. Bardzo się to wszystkim spodobało i wydaje mi się, że to w sumie...
1: Perełka.
3: No właśnie, ale został jakby efekt marketingowy chociaż, bo osiągnięty niesamowity, bo nagle tutaj na drugim końcu świata w czwartkowy poranek w Warszawie ktoś mówimy o maratonie w Sydney. Tak to byśmy w życiu o tym słowa nie powiedzieli.
1: I teraz tysiące Polaków ruszy do Sydney na maraton w przyszłym roku.
3: Tak, zobaczyć Allianz Sydney.
0: Zobaczyć rewers.
3: Zobaczyć rewers. Tak
0: tego
3: jest.
0: Pięknego tego.
3: A jeszcze tak z ciekawostek wam powiem, że w nowym Wiedźminie, jak ktoś będzie chciał wybrać język rosyjski, tego przełączę na polski.
0: Bardzo dobrze. Klasa.
3: To tak zamykamy klamrą to, co... Tak,
1: to jeszcze jedną rzecz mogę wam powiedzieć. Ktoś wykopał, słuchajcie, artykuł z 2014 roku, takie medium jak The Telegraph opublikowało cytat z Władimira Putina: jeśli zechcę, mogę zająć Kijów w 2 tygodnie.
0: O!
1: Kiepsko poszło, powiem tak.
3: Albo nie chcę.
0: Albo nie chcę, może.
1: Oj, myślę, że bardzo chcę.
3: Też tak mi się wydaje.
0: Słyszałeś, panie Filipie, że będzie nowy, że będzie remaster Wiedźmina za darmo dostępny.
1: Za darmo?
0: Za darmo.
1: Ale
0: dla posiadaczy
1: którego
0: gry.
1: Wiedźmina?
0: Dla posiadaczy gry. Wiedźmina trzeciego.
1: A to jest w ogóle bardzo... Czyli musiałeś i tak mieć tę grę. To za darmo to oznacza coś innego.
0: No nie no, ale to wiesz, teraz w tym klimacie, w którym wydaje się...
1: że powinieneś za to zapłacić.
0: Remastery, tak? To absolutnie nikt by się nie zdziwił, że hej, dajcie nam jeszcze tam 150 zł i dostaniecie cudowny, piękny remaster.
3: Ale to jak
0: remaster
3: to będzie wyglądało? Jak,
0: każdy, jakby... kto ma grę, dostaje darmową aktualizację.
3: Ale to jak mam na płycie?
0: No to będziesz miał możliwość pobrania sobie dodatkowej aktualizacji.
3: No ale to i co ja mam? Z płytą gdzieś mam iść do jakiegoś biura CD Projekt? Tam przy tym?
1: Musisz jechać
3: na targówku?
1: Tam, na targówek, do FSO, oni tam mają biuro, przychodzisz tam, wchodzisz na recepcję i mówisz: widzi pani to? Wiedźmin.
3: Tu ma pani mojego maila.
1: Tu jest czysta płyta DVD.
3: Proszę przepalać.
1: Ja tu posiedzę, a pani nagra.
0: Tylko tę wersję remaster, prawda?
3: Tak.
1: To jest ta nowa gra, tak?
3: No i teraz wszystko wiem. Ja co prawda nie mam żadnego Wiedźmina. Nigdy nie grałem w Wiedźmina.
0: Dobra grałem.
3: Ale no tak zrobię. Pojadę.
0: No, więc dlatego jest fajnie i w ogóle znowu CD Projekt w ogóle na cały świat rozsławiony. Jakim cudem w ogóle taka firma dała za darmo taką rzecz? Ojej.
3: Bogactwo w Polsce panuje.
1: Bogactwo, część pierwsza. 8:11, Maciek Kopytowski był z nami. Bardzo ci, Maćku, dziękuję
3: serdecznie.
1: Trzymaj się.
3: Pozdrawiam.

0: 27 dzień sierpniowy, moi drodzy, i rzeczy, które się działy, ale już się nie dzieją.
1: Kapitan Poranek.
0: Zaczniemy od rzeczy nowszej, mój drogi. 23 lata temu, sprawa polityczna, ponieważ była wielka opozycja Marsa.
2: I wobec czego się tak sprzeciwiali?
0: Właśnie, wobec Ziemi. Bo znalazł się od prawie 60 tysięcy lat najbliżej Ziemi właśnie.
2: Dlaczego to jest opozycja, skoro najbliżej?
0: Prawda?
2: Opozycja najdalej powinna być.
0: Ale jest takie przysłowie, że przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów jeszcze bliżej.
2: No i tak oto Ziemia i Mars stały w opozycji.
0: Pewnie jesteś ciekawy, jak blisko był Mars do Ziemi, skoro aż o tym piszą. Otóż był tylko 55 758 006 km od Ziemi. Bardzo blisko.
2: Znaczy, w perspektywie kosmosu to musi być bardzo blisko, jak się domyślam.
0: Natomiast 71 lat temu, właśnie 27 sierpnia, ukazało się pierwsze wydanie Księgi Rekordów Guinnessa. I postanowiłem sprawdzić, jak w ogóle wygląda bicie rekordów Guinnessa. I słuchaj, jest specjalna strona właśnie prowadzona przez organizatorów tej księgi. I okazuje się, że to jest całkiem niezły biznes, ponieważ jest specjalna oferta, że jak masz swoją firmę, to możesz zorganizować ludzi, że będą razem z twoją firmą bili rekord Guinnessa, tylko oczywiście, że musisz zabolić.
2: No wiadomo.
0: Co prawda te dane nie są podane, ile firmy muszą bolić, ale możesz się dowiedzieć, ile bolą ludzie. Okazuje się, że jeśli jesteś bardzo cierpliwy, to płacisz tylko taką drobną, wynoszącą kilkadziesiąt złotych opłatę manipulacyjną za to, że chcesz zgłosić się do pobicia jakiegoś rekordu i minimum 12 tygodni czekania cię czeka na odpowiedź, bo jest cała wyszukiwarka, jeśli utworzysz konto rekordów istniejących i możesz na przykład zgłosić się do pobicia aktualnego rekordu, albo zgłosić pomysł na swój rekord. Na miejsce, kiedy już to się wydarza, przyjedzie sędzia specjalny, który będzie cię tutaj sprawdzał, ale jeśli jesteś wyjątkowo niecierpliwą osobą, no to możesz też podjąć próbę, żeby ci w ciągu 5 dni roboczych sprawdzili, czy możesz bić ten rekord i ewentualnie ci to prawo przyznali. I mój drogi, ta usługa już jest płatna, bo to jest 500 funtów albo $800, a dla tych rekordów, które już istnieją, a dla świeżych rekordów to jest 650 funtów albo $1000.
2: Żeby nowy rekord.
0: Żeby coś nowego wymyśleć.
2: No
0: i
2: tak,
0: zrobić.
2: Ale w pierwszym przypadku to jest faktycznie tylko opłata manipulacyjna, no ale jest szansa, że w ogóle nie będą chcieli cię przyjeżdżać
0: Tak, bo rekord będzie słaby, kiepski.
2: Nie będzie im się podobać.
0: Nieciekawy. No właśnie, tak to jest z tymi rekordami. Ale okazuje się, że właśnie rekordy są najróżniejsze, na przykład rekord w obieraniu jabłek na czas w ciągu godziny. Albo taki rekord dosyć trudny do pobicia, najstarsza osoba na świecie. Jest niepobity. Od 97 roku, kiedy zmarła właśnie pani, która dożyła 122 lat i 164 dni.
2: Ale to niesamowite, ile rzeczy w ogóle się zmieniło za jej życia.
0: Podobno spotkała żyjącego Van Gogha, kiedy była małą dziewczynką.
2: Naprawdę?
0: Tak, bo urodziła się w 1875 roku.
2: Wow.
0: Przeżyła zarówno córkę, jak i wnuka. Hardcore.
2: 122 lata i 164 dni.
0: Więc obieranie jabłek na czas, ludzie grający na flecie w jednym miejscu, nuda, spróbujcie tego.
2: 22, jak ktoś ma 22
0: lata. Nie, dożywasz do setki, evenement.
2: Tak, już
0: wszyscy mówią, babcia ma już 100 lat.
2: Już niedługo się zabije.
0: Ale zaciągnęła hamulec, ale naprawdę imponujące.
2: Babciu, spisz testament.
0: I wszyscy mówią, nie, to babcia nas wszystkich przeżyje.
2: I mieli rację. Wszystkich przeżyła.
0: Łącznie z wnukiem. Gratulacje dla pani, naprawdę imponujące.
2: 122 lata, ile to czwartków?
0: Zbyt dużo, policzmy, ile to czwartków. Jeśli zakładamy, że czwartków są 52 w roku, tak uśredniając, to w takim razie przeżyła 6344 czwartki w życiu. Tyle, bardzo dużo czwartków.
2: Tyle poranków do poprowadzenia.
0: Ja nie przeżyłem najprawdopodobniej łącznie z tobą, Kamil, do tylu dni.
2: No nie, na pewno nie. Musiałem to przekalkulować.
0: Ale że łącznie z tobą, że nie, że we dwóch, tylko że razem w życiu. Tylko...
2: A razem w życiu.
0: A ty potraktowałeś, że razem ze mną. Że...
2: Tak.
0: A to uznajmy, że tak było. To urocze na maksa. Nie no, razem, Kamil. 8.24.
3: Rytmy, nie algorytmy.

0: Jeden z naszych słuchaczy słusznie zauważył, że gdyby pożył 122 lata, umarłby dopiero w 2108 roku. Więc ja sprawdziłem, jak gdybym pożył jeszcze 102, jak gdybym miał 122 lata, to faktycznie w 2117 umarł.
1: Tego jest, ci życzę.
0: Brzmi to totalnie absurdalnie.
1: Żyłbyś w trzech stuleciach łącznie.
0: Trzy stulecia zaliczone. Niesamowite.
1: Coś pięknego.
0: Coś pięknego.
1: W internecie są takie informacje, że ta pani, która żyła najdłużej na świecie, paliła papierosy przez prawie 100 lat. Okazuje się, że CNBC napisał artykuł i pani spróbowała papierosów, kiedy była młodą kobietą, ale słuchajcie, zaczęła palić w wieku 112 lat, ale później rzuciła, bo miała problemy ze wzrokiem i nie miała jak sama sobie odpalić.
0: I nie widziała już, nie widziała końcówki, więc paliła tak naprawdę przez ostatnie 5 lat, znaczy przez ostatnie 5
1: i
0: lat.
1: Nie chcę nic mówić, ale całe 112 lat dożyła bez ślubów, zaczęła jarać i umarła.
0: No właśnie.
1: Co by było, gdyby nie paliła?
0: Co by było, gdyby nie paliła?
1: Do dzisiaj by żyła.
0: Nigdy by nie umarła.

0: Dzień dobry, witajcie wszyscy o godzinie 8.30 i będziemy teraz wiadomości mówić.
1: Emilia.
0: Znaczy nie my, nie mamy nic wspólnego z wiadomościami.
1: Tak, to Emilia Młynarczuk ma wspólne rzeczy z wiadomościami. Emilio, jaka w ogóle jest taka twoja, nie musi być dzisiejsza, ale po prostu ulubiona wiadomość?
2: Myślę, że sport albo jakiś tenis.
1: Ale jakaś konkretna wiadomość, jakbyś miała taką jedną.
2: Konkretna? Ale tak z dzisiaj?
1: Nie, w ogóle.
0: Nie, ogólnie,
1: w ogóle.
0: Tak ogólnie.
2: Nie mam pojęcia. To jest za ciężkie pytanie.
0: No, jest trudne.
1: A ty, Kamil, masz jakąś taką ulubioną wiadomość?
0: Ja ostatnio jestem ogromnym fanem jeżozwierza w Warszawie.
1: I co to za wiadomość?
0: No, że jeżozwierz się pojawił na Białołęce, dobrze pamiętam?
1: Mhm.
0: O, super wiadomość w ogóle.
1: No to cieszę się bardzo.
0: Albo że puma była w tym, to super. Ja w ogóle
1: wiesz, że
0: lubię takie wiadomości.
1: A wiesz, że z tą pumą to nieprawda była?
0: Nie
1: to
0: było
1: opowiem
0: w końcu
1: później.
0: Lasie.
1: Opowiem
0: ale
1: później.
0: Ale to były fotopłapki były tam.
1: Mówię ci, zaraz
0: naprawdę?
1: O powiadomościach opowiem.
0: Kurczę.
1: Emilia Młynarczuk.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Zmiana ruchu w ramach asfaltowania Wisłostrady.

0: W związku z tym od piątku skrzyżowanie przy Feminie zostanie całkowicie zamknięte. Ruch na skrzyżowanie wróci w poniedziałek. Izrael rozważa wydalenie grupy europejskich urzędników skierowanego przez USA Międzynarodowego Centrum Wsparcia Gazy za krytykę polityki premiera tego kraju Benjamina Netanyahu wobec Palestyńczyków. Minister spraw zagranicznych Izraela nakazał w środę opuszczenie kraju dwóm holenderskim urzędnikom. Decyzję uzasadnił wprowadzonym przez Holandię zakazem importu produktów z Izraela. Premier Wielkiej Brytanii zapowiedział już zaostrzenie stanowiska wobec Izraela, jak donosi dziennik Financial Times. Realizacja wynegocjonowanego przez USA porozumienia o zawieszeniu broni z października ubiegłego roku utknęła w martwym punkcie. Izraelskie wojska nadal kontrolują ponad połowę strefy Gazy, palestyński Hamas nie został rozbrojony, a odbudowa enklawy jeszcze się nie rozpoczęła. Stołeczni policjanci we współpracy z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzech obywateli Rosji za nielegalne posiadanie broni palnej. Do zatrzymania, jak podała dzisiaj policja, doszło w miniony weekend w mieszkaniu na Warszawskiej Woli, po tym jak służby otrzymały informacje o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Podczas przeszukania mieszkania w jednej z szaf w sypialni policjanci znaleźli trzy sztuki broni palnej wraz z amunicją. Najstarszemu z mężczyzn grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Za nami trzeci wieczór festiwalu Top of the Top w Sopocie. Tym razem był to koncert pod tytułem Opera Leśna w czterech aktach, w którym wybrzmiały najróżniejsze odcienie polskiej piosenki, a na scenie pojawili się przedstawiciele kilku pokoleń cenionych twórców. Wśród nich były prawdziwe legendy: Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Michał Bajor, Artur Rojek oraz Katarzyna Nosowska. Podczas drugiego dnia festiwalu nagrodę bursztynowego słowika zdobył duet Kuba i Kuba, którzy tak skomentowali swoją wygraną.
1: To jest przede wszystkim takie zwieńczenie tej pracy, którą do tej pory zrobiliśmy, bo czujemy, że ta kariera idzie w zawrotnym tempie, naprawdę. To wszystko oczywiście dzięki wspaniałym ludziom, dzięki naszemu managementowi, naszym przyjaciołom, naszym znajomym, naszym rodzinom, że mamy tak ogromne wsparcie i że możemy tak szybko pędzić do przodu, a ten słowik udowadnia tylko to, że to, co robimy, ma sens.
0: Dzisiaj czeka nas ostatni dzień festiwalu pod tytułem Top of the Rock, a koncert już o 19.30.
2: Korki. Chciałbym z Kamilem zdementować informacje, które przesyła nam pewien słuchacz, który pyta, czy przypadkiem jeden z was nie ożenił mi dziurawych kaloryferów trutnie.
3: Absolutnie.
2: To nie my.
3: Nie mamy nic wspólnego z kaloryferami.
2: Ani z tymi niedziurawymi, ani z dziurawymi też.
3: Normalnych też nikomu nie dawaliśmy.
2: Właśnie,
3: kaloryferów.
2: Żadnych. Ani żeliwnych, ani takich lżejszych. Zero. No,
3: nie robiliśmy.
2: Ja nawet podłogówki nie mam w domu. Nawet z podłogi nic nie dałem.
3: Masakra, ale to po podłodze nie ma kaloryferów wtedy.
2: To są takie rurki. Rur też nikomu.
3: Są takie rurki alupeksowe, które wkładziesz pod podłogą i takie ślimaczki. Znaczy ślimaczki to nie, ale takie pse, takie jakbyś zobaczył, takie ślimaczki.
2: Rozumiem. To były korki.
3: No.
4: Pogoda.
3: A w pogodzie ciepło jest, wiecie, więc nie potrzeba żadnego ogrzewania. Jeszcze chwilowo. Dzisiaj aktualnie 18 stopni, dzisiaj maksymalnie stopni 25. Jutro będzie 26, czyli lepiej, ale cały weekend spokojnie. Jak będziecie mieli akurat wolne i skończycie pracę, to akurat wszystko się składa perfekcyjnie, dlatego że będzie cały weekend padać, więc spoko, co nie?
2: Klawo.
3: No... I od poniedziałku znowu będzie fajnie, bo akurat wyjdzie słońce i będzie 28 stopni. Akurat jak będziecie w pracy, to perfekcyjnie się składa.
2: Super.
3: No.
5: Radio Campus. Same sztosy.

trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubią orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenia. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki. W tych konwersacjach

0: Dzień dobry, 8:45. Ja bym chciał przenieść się w tematy, uwaga, koni. Koni.
1: Dobrze.
0: O koniach będziemy mówić.
2: Kapitan Poranek.
0: A dokładniej o polo. Słyszałeś, wiesz na czym polega polo?
1: Że to jest taki uni hokej, tylko że na koniu.
0: Tak, dobrze, właśnie o to chodzi. Tak, dokładnie o to chodzi. Taki hokej, bardziej taki hokej, uni hokej na koniach, nie ma problemu. Po prostu zawodnicy siedzą, biegają na tych koniach z pałeczkami, przez takie małe brameczki wszystko przechodzi. Generalnie bardzo trudny sport to jest. Naprawdę, żeby to robić, to trzeba nie dość, żeby mieć bardzo dużo pieniędzy w swoim życiu, to jeszcze naprawdę ogromną sprawność fizyczną. No i taką absolutną legendą polo jest pan Adolfo Cambiasso. Legenda polo pochodząca z Argentyny. Mówi się o nim, że jest Leo Messi polo właśnie. Już w wieku 18 lat dostawał... Przyznano mu, uwaga, cytuję, nie wiem o co dokładnie chodzi, nie znam się tak bardzo na polo, przyznano mu najwyższy handicap w tym sporcie, plus 10, który ma zaledwie kilku graczy na całym świecie.
1: Już też nie wiem o co chodzi, ale brzmi naprawdę poważnie.
0: Nie, miał 18 lat, kiedy to było. On po 25 latach dalej zdobywa tytuły i dalej wygrywa, więc udaje mu się. Generalnie Cambiasso był tak dużą legendą, że wcześniej przed nim ludzie, wiesz, przebijali po prostu piłeczkę, bo to było trudne przez tą małą bramkę i nie było żadnych problemów. I wszyscy się cieszyli. A Cambiasso, co? Cambiasso zaczął dryblować z tą małą piłeczką, więc naprawdę, no, zrewolucjonizował ten sport. I udało mu się zrobić wielkie rzeczy. Generalnie wszystko było spoko i wszystko jest spoko dalej i było ekstra. Generalnie polo polega na tym, że podczas meczów każdy z czterech zawodników z drużyny używa kilku koni, które się wymienia, gdy się zmęczą. To jest ważna informacja. Zwierzęta muszą być silne, zwrotne, wytrzymałe, posłuszne graczowi, dlatego najczęściej korzysta się z klaczy. Ogiery używane do polo są zazwyczaj kastrowane, ale po kastracji uznaje się je wtedy za zbyt porywcze, więc rzadziej się korzysta z ogierów. Ale Cambiasso oczywiście i z ogierami również grał, wygrywał również z tymi ogierami. No i pewnego dnia w 2006 roku, kiedy była taka Liga Mistrzów Polo, pan Adolfo Cambiasso, jego ogier wtedy, na którym jeździł Iker Kur, dostał, złamał sobie nogę i niestety musiał być uśpiony. Była konieczna amputacja i uśpienie tego konia, no i załamał się strasznie pan Cambiasso, bardzo lubił tego konia, no i stwierdził i wpadł na pomysł. Zapytasz jaki? On powie: sprytny. Przed swoim ogierem miał, mimo tego, że ogiery spoko, to miał ulubioną klacz, na której wygrywał masę turniejów. I ta klacz nazywała się, uwaga, mam zapisane, pani klacz nazywała się ojejku, i nie mogę Quartetera. Klacz Quartetera. No i stwierdził, że mam taką ulubioną klacz, która już jest na emeryturze, ale nie będę jej usypiał. Sklonuję ją. Więc pan Adolfo Cambiasso wraz ze współpracą z jedną z firm, która się zajmuje takimi rzeczami, sklonował swoją ulubioną klacz Quartetera i wystąpił na zawodach z sklonowanymi końmi i miał 6 koni, które wymieniał w trakcie tych zawodów. Quartetera B1, Quartetera B02, Quartetera B03, Quartetera B04, Quartetera B05 i Quartetera B06.
1: Czyli już samo granie w polo nie jest wystarczającym dziwactwem. Jeszcze nie. Musisz klonować konie, żeby
0: musisz jeszcze klonować podkręcić konie.
1: Tę historię.
0: Uwaga! Wygrał te zawody i Quartetera B06 została uznana najlepszym koniem na tych zawodach. Generalnie mówi się, że w polo 70% sukcesu to jest koń tak naprawdę. To nie jest zawodnik. Musisz mieć dobrego konia, który będzie sobie świetnie radził w tym terenie, będzie się ciebie bardzo dobrze słuchał. No i pan Cambiasso doskonale to wiedział. Zresztą pan Cambiasso, żeby nie mówić nie o nim, że jest jakimś świrem czy coś takiego. Nie, jest naprawdę dobrym człowiekiem, który robi fajne rzeczy. udziela się bardzo mocno w organizacjach, które zajmują się też dbaniem o zwierzęta, dba o to, żeby w tym sporcie generalnie dbało się o konie bardzo, bardzo mocno i żeby nie wykorzystywało się ich nadmiernie, więc działa to wszystko jakoś.
1: A sprawdziłem, kiedy opowiadałeś, że pod Warszawą też można grać w polo.
0: Tak, można.
1: Są całe pikniki, jest miejsce, tak, gdzie, które organizuje, więc jak ktoś umie w konie, to może też będzie umiał w polo.
0: Jeśli byście chcieli kupić takiego konia, to możecie to zrobić. 100 tysięcy dolarów taki sklonowany koń.
1: Czy można kupić zwycięskie sklonowane konie?
0: Nie zwycięskie, po prostu sklonowane.
1: Okay.
0: Już teraz się to robi trochę częściej niż wtedy, ale Quartetera była sprzedana innym zawodnikom, była sprzedana za 800 tysięcy dolarów. Ten koń zwycięski ostatecznie, sklonowany.
1: Bardzo podobają mi się SMS-y, które do nas przyszły w trakcie twojej historii. Co on gada, ten człowiek? Dokąd zmierza ta historia?
0: Nie no, długa była, ale wprowadzenie właśnie było tutaj kluczowe.
1: Było potrzebne,
0: tej historii,
1: tak, no, byśmy nie pojęli jakby powagi sytuacji, gdyby nie to wprowadzenie. Skoro jesteśmy przy zwierzętach, to jeszcze dokończmy sprawę Pumy, o której mieliśmy opowiedzieć.
0: O właśnie, Puma.
1: Bowiem Puma była ostatnio poszukiwana. Otóż w rejonie Wałbrzycha i Świdnicy, jak poinformowały miejscowe jednostki Lasów Państwowych, miała być widziana na fotopułapce prawdziwa puma. Zwołano nawet sztab kryzysowy, tylko jak się później okazało, ta puma została wygenerowana. Nie istniała tak naprawdę i nawet jeden z leśników się tłumaczył, że dostali to zdjęcie od wiarygodnej osoby znanej z imienia i nazwiska, która do tej pory ich nie zawodziła. No i kiedy policja wzięła to zdjęcie w swoje ręce, to okazało się, że ta puma tak naprawdę nie istniała, a ludzie pumy się bali. Więc puma, uwaga, mieszkańcy Wałbrzycha i Świdnicy, nie ma pumy.
0: Nie ma pumy. A mówiliśmy o tej pumie też w czwartek, więc okazuje się, w zeszłym tygodniu, więc okazuje się, że tej pumy nie ma.
1: Czyli jednak w takim rankingu rzeczy, które są, to konie do polo są i to są nawet sklonowane,
0: tak,
1: a pum nawet nie ma prawdziwych, oryginalnych.
0: Nie ma nawet zwykłych pum.
1: Ósma.
0: Przynajmniej w Polsce.
1: Przynajmniej w Wałbrzychu.
0: W Unii Europejskiej jest zakazane sklonowanie zwierząt.
1: Tak?
0: Tak. Więc nie możemy u nas sklonować. Tak? Nie możemy u nas takich operacji przeprowadzać w ogóle.
1: Okej. Okay. Dlatego nie mamy sukcesów w, widzisz,
0: dokładnie,
1: hobby horsingu chociażby.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. Pięć gwiazdek dla waszej historii. Zarezerwujcie wasz weekend na villaport.pl.
2: Reklama.

0: Back to Funk, tak się nazywał ten kawałek.
1: Back to Funk!
0: Bardzo fajny.
2: Bash Baby i Danny P przed chwilą.
0: A teraz najważniejsza część tego wspaniałego programu.
3: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej.
0: W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
2: No i wy oczywiście musicie wiedzieć, co macie mówić, dlatego że rozpoczynamy właśnie prawdopodobnie, na pewno, największy i najważniejszy program, turniej w... Nie tylko w eterze, ale w historii świata właśnie. Chciałem, tutaj nie bójmy się używać dużych słów, bo to jest duża rzecz. Tutaj wiecie, dzwonicie, wygrywacie i cieszymy się, przeżywamy ogromne emocje wspólnie, więc musicie sobie też wyobrazić, jaka na nas ciąży odpowiedzialność w tym momencie. Recepturniej, wszyscy wiemy, o co chodzi, ale i tak wytłumaczymy, żeby każdy wiedział i ta dobra nowina szła w każdy rejon świata. Moi drodzy, trzy przepisy, my czytamy składniki, wy z tych składników musicie wydedukować, co to jest za potrawa. Za każdym razem odpowiedź jest tylko jedna. A w jaki sposób wziąć udział?
0: Wysłać SMS-a z odpowiedzią, albo zadzwonić z odpowiedzią. I jak jest poprawna, to wtedy jako jedyni możecie gotować daną rzecz przez najbliższe 7 dni, a jeśli zadzwonicie i odpowiedź będzie zła, to staniecie publicznie z besztani na naszej antenie.
2: Tak właśnie będzie. I proste. My zapisujemy też wszystkie wasze odpowiedzi telefoniczne w Excelu, który mamy i prowadzimy. Prowadzimy ogólne statystyki recepturnieju w tym roku. W SMS-ach oczywiście kto pierwszy, ten lepszy. 228 27 7205. To jest telefoniczny numer.
0: 886-971-971 to jest numer SMS-owy, WhatsAppa teraz wyłączamy.
2: Kto pierwszy, ten lepszy.
0: Dokładnie, tak. I chciałbym taki apel, że to jest jednak takie zawody, w których wszyscy jesteśmy równi. To nie jest tak, że wam rodzice coś załatwią i,
2: nie.
0: I zostaniecie na przykład zawodowymi piłkarzami i
2: albo
0: gracie,
2: graczami w polo.
0: Albo graczami w polo, bo wam tato załatwił.
2: No.
0: I dlatego na przykład gracie w Manchesterze. To jest konkurs, w którym trzeba samemu wziąć sprawy w swoje ręce, a konkretnie telefon i zrobić.
2: I tutaj każdy za każdym razem ma takie same szanse.
0: Dokładnie. Dobrze. Kamilu, czy byłbyś tak miły i przeczytał składniki na potrawę numer 1?
2: Ja bym chciał na sam początek sprostować słowa naszego SMS-owicza od Patryka, który napisał: Henio jest równiejszy.
0: Henio to równy gość, ale nie jest równiejszy.
2: Ale nie jest równiejszy.
0: Wszyscy są tutaj równi.
2: Tutaj absolutnie dementujemy. Henio nie ma żadnej taryfy ulgowej. Ani w drugą stronę nie ma też taryfy nieulgowej.
0: Jaka jest?
2: Jest ulgi, po prostu
0: jest
2: równy.
0: Przeciwieństwo ulgi. Jakie jest przeciwieństwo ulgi? Myślisz sobie brak ulgi. Dociążenie.
2: Deulga.
0: Deulga. Nie ma też taryfy deulgowej. Kamilu, składniki poprosimy teraz.
2: Ja? Dobrze, może.
0: Możesz
2: nie, no, może
0: być.
2: Ty.
0: No to mogę być ja.
2: Może być ty, dawaj.
0: Szklanka mąki pszennej. 1/3 łyżeczki soli. 1/3 łyżeczki sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia, 2 łyżki cukru wanilinowego, albo łyżeczka takiego ekstraktu w płynie.
2: Ja nie wiem, cukier waniliowy też jest spoko, uważam. I to jest lepszy cukier.
0: 100 gramów masła, 80 gramów cukru trzcinowego, 80 gramów cukru białego, tego cukru na pewno można też mniej wsypać i będzie okej, okay. 1 jajko, i 300 gramów czekolady. I uwaga, 100 gramów białej, 100 gramów mlecznej i 100 gramów gorzkiej. W tych 300 gramach się mieści. Co to jest
2: co za... Co to za przepis?
0: Dokładnie.
2: Co to za przepis? A co to jest? Co to jest?
0: Martyna napisała, że przeciwieństwem ulgi jest dyskomfort, ale ulga przychodzi...
2: Nie no, jest komfort i dyskomfort,
0: właśnie,
2: no, ale
0: tak, tutaj tak.
2: Więc komfort by się łączył...
0: Dyskomfort to jest tak, że na przykład jest za chłodno, a ulga to jest jednak coś innego. Halo, halo, dzień dobry, ktoś do nas zadzwonił.
4: Janka, chciałam by zgadnąć.
0: Jeszcze raz powiedz, jak masz na imię?
4: Marianka.
0: Marianko.
2: Marianko, zdajesz sobie sprawę z tego, co się stanie, jeśli źle odpowiesz?
4: Nie.
0: Marianko, Będziemy musieli ci wtedy powiedzieć
2: brzydkie rzeczy.
0: Brzydkie rzeczy, że źle zgadłaś. Czy jesteś na to przygotowana?
2: To jest w ogóle nieuczciwe, mam wrażenie.
0: Że myślisz, że nie
2: jesteśmy wystawieni tu na próbę, Filip. Tutaj powiedzieliśmy Patrykowi, że wszyscy są równi.
0: I ktoś
2: akurat dzwoni i w tym momencie dzwoni. Marianka.
0: Żeby... Marianko, dobrze.
2: Dobrze.
0: Proszę bardzo. Marianko, co to za przepis?
4: Ciasto czekoladowe.
0: Marianko, powiedz mi, ty chodzisz do przedszkola, do szkoły, do żłobka, gdzie chodzisz się uczyć?
4: Będę chodzić, jeszcze w tym roku, we wrześniu pójdę do szkoły.
0: Do szkoły? Ja nie wiem, czy cię przyjmą do tej szkoły.
2: Bo to zła odpowiedź jest. Absolutnie tragedia. Weź
0: to nie jest ciasto.
2: Niech twój tata w końcu nauczy cię, jak działają... Przepisy
0: działają. Marianko,
2: ewidentnie nie wiesz tego, no. No trudno, no.
1: Nie zgadłaś. Nie zgadłaś.
4: To jest ciasto czekoladowe.
0: No nie, Marianko.
2: Nie, Marianko, zupełnie to nie jest
5: Oni
2: prawda.
5: Kłamią.
2: Rozłącz się. Tragedia.
0: Ale chciałbym zwrócić uwagę, że chyba przekaz, który stosujemy do naszych słuchaczy, nie będę ich dzielił na wiek, ale po prostu do słuchaczy, chyba jest nie do końca zawsze zrozumiały, ponieważ tam był potrzebny ojciec, który wytłumaczył, nie wygrałaś. To jakby...
2: No nie był zrozumiały przekaz może, że zła odpowiedź, no nie wiem, no trudno. 22 827 72 05, czekamy na kolejnych chętnych zawodników do tego, żeby może wygrać, a może i przegrać.
0: SMS-y przychodzą najróżniejsze i mogę wam powiedzieć, że w tym momencie konkurs został już rozwiązany, ponieważ kilka odpowiedzi poprawnych się w nich pojawiło.
2: Ale zobacz, tutaj jest jedna taka bardzo poprawna.
0: Tak, ale to nie jest pierwsza odpowiedź.
2: No nie jest, ale tamta jest bardziej poprawna.
0: Czyli sugerujesz, że...
2: Zobacz, tu mamy taką super poprawną, ale to...
0: Czy można ją... No, ktoś do nas wydzwania. Ludzie wydzwaniają i się po sekundzie rozłączają. No zastanówcie się nad sobą, przecież to są też impulsy.
2: Jak dzwonicie, to dzwoncie.
0: Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Z kim mamy przyjemność?
6: Paweł Zdzisław.
0: Pawle Zdzisławie, czy ty nie myślałeś o tym, żeby jakieś dzieci swoich albo cudzych wystawić tutaj na front jako do pierwszej linii i w razie jakiejś kompromitacji po prostu, żeby one wzięły za to odpowiedzialność?
6: Nie, moja wnuczka jeszcze jest za mała.
2: Okay. Bardzo dobrze.
0: Ale naprawdę masz wnuczkę? Nie kantujesz nas?
6: Nie, a dzieci za duże.
0: Rozumiem, to gratuluję.
2: A ty w takim razie? Jesteś za duży czy za mały?
6: A ja jestem wiecznym dzieckiem.
2: Dobrze, panie Pawle. W takim razie.
0: Pierwszy raz rozmawiamy tutaj z jakimś dziadkiem, jeśli to jest prawda, że faktycznie wnuczka u ciebie występuje.
2: Nie, myślę, że nie pierwszy raz rozmawiamy.
6: Od 2 miesięcy.
0: Gratulacje.
6: A dlaczego nie pierwszy? Pierwszy.
0: A właśnie, no okay. Właśnie. Dokładnie. Pawle Zdzisławie, co to za przepis, powiedz nam proszę.
6: Budyń.
0: Kompromitacja.
2: Kompromitacja, żenada i okropne...
0: To nie jest nawet dziadek, to jest po prostu dziad.
2: Nie wracaj do kraju, proszę cię.
0: Żegnaj. Kompromitacja.
2: Naprawdę, jak tak można się skompromitować?
0: Wnuka albo wnuczkę, w życiu nie chciał, żeby
2: nie
0: miliony
2: się.
0: Ludzi słyszało nie. O mojej jakby niekompetencji.
2: Nie, ja też bym nie chciał.
0: Koszmar.
2: Okropne.
0: 22 827 72 05. Pytamy was, co można upichcić, ugotować, upiec, usmażyć z szklanki mąki pszennej, troszeczkę soli, troszeczkę sody lub proszku, troszeczkę cukru, takiego smaku wanilii, z masła, z różnych rodzajów cukrów pozostałych, jajka i czekolady. Halo, dzień dobry, ktoś do nas dodzwonił.
7: Witam, Martyna.
0: Witaj, Martyno. Czy to jest twój pierwszy raz w recepturnieju?
7: Niestety nie.
0: Dobrze, a jaki masz przydomek? Jaki przydomek podawałaś w przeszłości?
7: Nie mam przydomka, niech będzie bez przydomka.
0: Nie, no to nie możesz, Martyna bez przydomka to ma być twój przydomek? Pomyśl, że jakby zapiszesz się w historii, możliwe, że tak będzie i chcesz być tak przez następne pokolenia określana?
7: Tak, chcę być bez przydomka. Już zapisałam się tydzień temu w historii, więc trzeba to poprawić.
2: A, to prawda, Martyna się zapisała tydzień
0: temu. I tak samo była zapisana jaka bez przydomka? Bo mnie tydzień temu nie
2: tak,
0: było.
2: Tak, nie zapisywałem przydomka Martyny.
0: Dobrze, Martyno. I zrealizowałaś swój przepis od zeszłego tygodnia, czy stwierdziłeś, że jakby zachowasz się jak prawdziwy bogacz Krezus i po prostu będziesz miała ten przepis na koncie, ale z niego nie skorzystasz?
7: No przepisu z tamtego tygodnia nie mogłam zrealizować.
0: A, bo przegrałam.
2: Przepraszam.
7: Cierpiałam cały tydzień i nie mogłam...
2: Przegrała.
0: O losie. No dobrze, czyli kompromitacja, zostawić was na chwilę i tak to się właśnie kończy. Dobrze, Martyno, co to jest za przepis?
7: Moim zdaniem są to takie kruche ciasteczka z czekoladą. Cookies, chocolate chip.
0: Martyno, powiem ci tak. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, bo zostałaś zwycięszczynią!
2: Brawo! Brawo! Yes! Niesamowite! No po prostu, no pięknie, no tak precyzyjne odpowiedzi, to się nie spodziewaliśmy tak naprawdę. No, mieliśmy kilka takich...
7: Sprawdziliście się czekoladą, skoro trzy rodzaje, to wiadomo.
2: No to wiadomo, no to widać ekspertka. No, prostu, widać ekspertka tutaj, Martyna. No tu, wiesz, klasa sama w sobie. Myślę, że wielu ludzi, nie tylko, wiesz, zwykłych ludzi, ale też szefów kuchni powinno od ciebie się uczyć, bo no, czuć tutaj, no czuć tę pewność siebie w odpowiedzi. Czuć tę precyzję w dobieraniu tych składników, każdy po trochu. No niesamowite.
0: Ty, no ten przepis jest twój, oczywiście odpowiedź jest poprawna, gratulujemy. Trzymamy kciuki w rundzie drugiej i trzeciej, żebyś się do nas także dodzwoniła i odpowiadała poprawnie. A w SMS-ach, Kamilu, kto był pierwszy? Którą odpowiedź uznajesz jako pierwszą poprawną?
2: No dobrze, uznajmy w takim razie odpowiedź tą, co ty zaznaczyłeś wcześniej, czyli dokładnie to. Henio XD zwycięża w rundzie SMS-owej.
0: Odpowiadając ciasteczka
2: brawo,
0: z czekoladą.
2: Henio, świetna robota. Oczywiście tam się zastanawialiśmy, czy nie uznać
0: angielskiej odpowiedzi, ale w zasadzie jesteśmy w Polsce, więc mówmy.
2: Więc obie
0: po
2: rzeczy
0: polsku
2: były poprawne. Ciasteczka z czekoladą oczywiście zaliczamy, a tymczasem zaraz przechodzimy do drugiej rundy.

0: 9.16. Tak właśnie rozpoczyna się druga runda recept turnieju, konkursu, w którym wy zgadujecie, co można ugotować z danych składników, a jeśli zgadniecie poprawnie, to macie jako jedyni prawo do gotowania, pichcenia, robienia danej rzeczy przez najbliższe 7 dni.
1: Recept turniej.
0: Nie przedłużając, Kamilu, czy byłbyś tak miły i uroczy i przeczytał nam składniki na potrawę numer 2?
2: Uraczę cię oczywiście składnikami na potrawę numer 2 z wielką przyjemnością. Kilogram batatów, 300 gramów marchwi, około 170 gramów cebuli, 4 ząbki duże czosnku, 25 ml oleju do smażenia, 230 gramów mleczka kokosowego, 600 ml wody, jedna płaska łyżeczka soli, po pół płaskiej łyżeczki pieprzu, imbiru oraz chili w płatkach i 1/4 łyżeczka kuminu, gałki muszkatołowej oraz kurkumy.
0: Co to za przepis? My pytamy, wy mam nadzieję, że odpowiadacie, pojawiają się pierwsze odpowiedzi w SMS-ach, ale podkład, Kamilu.
2: Tak, oczywiście. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Znowu ze mną.
2: Marianka, ty dzisiaj próbujesz. Teraz już startujesz z czystą kartą, znowu.
0: Umówmy się, że zapomnieliśmy o twojej poprzedniej kompromitacji.
2: My już zapomnieliśmy.
4: Oszukaliście dziecko.
3: Oszukaliście nas, to były ciastka z czekoladą i jajkiem.
2: Ale nie były ciastka.
0: To były ciastka, a powiedziałaś ciasto.
2: Powiedziałaś ciasto, to się nie
0: Marianko.
4: Dziecku nawet nie dacie.
0: Przepraszam, ucisz swojego starszego brata, Marianka.
4: Dobra, nieważne, odgadujemy teraz. Oni pytają, co to za przepis, a ty odpowiesz.
2: Uwaga!
0: Co to za przepis?
3: Potrawka z batatów.
2: O nie!
0: Poprawkę to ty będziesz miała, jak pójdziesz do szkoły, jak będziesz tak odpowiadała.
2: Dokładnie tak.
0: Koszmar, zła odpowiedź.
2: Tragedia. Jak śmiesz w ogóle? Nie, no weź.
0: Rozłączamy się, żegnaj.
2: Rozłącz się na razie. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
5: Z Heleną.
2: Helena,
0: ale
2: miło cię słyszeć.
0: Wymyśliłaś to imię teraz. Nikt długo tak nie odpowiada, jak ma na imię, jeśli naprawdę tak się nazywa.
2: Faktycznie brzmiało, jakby zmyśliła imię.
0: To jest prawdziwe imię?
5: Tak.
0: A czy w ramach potwierdzenia, jak się rozłączymy, to mogłabyś wysłać nam po prostu...
2: Dowód osobisty,
0: tylko z dwóch stron zdjęcia i też karta płatnicza.
2: Z numerem PIN najlepiej.
0: Tak? To jakby mówimy... Dobrze. Heleno, a jak masz na drugie imię?
5: Nie mam drugiego imienia.
0: I to już jest prawda.
2: Widzisz, to już mi się podoba ta odpowiedź.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A powiedz jeszcze, jak masz na imię na pierwsze?
5: Helena.
2: Okej. Okay.
0: Nie wiadomo, czy zmyślę, czy mówi...
2: Czy już się wyrobiła po prostu właśnie, w tym kłamstwie.
0: Właśnie, tak. Heleno.
2: Heleno, ale już zapominamy.
0: Teraz już jakby, wiesz, świat fikcji, łudy i zwodzenia innych ludzi jakby jest niemożliwy do osiągnięcia, ponieważ teraz tylko prawda się będzie liczyła, a liczymy na prawdziwą odpowiedź na pytanie. Co to za przepis?
5: Czy to jest krem z batatów?
0: Możemy uznać tę odpowiedź.
2: Okej, niech będzie. W takim razie wygrywasz. Brawo, Heleno!
0: Widzisz? A mogłaś podać prawdziwe imię.
2: No właśnie!
0: A tak
2: udało...
0: potwałszywym cię zapiszemy.
2: No, tak.
0: Jaki jest twój
2: będzie.
0: Przydomek?
5: Nie wiem.
0: Bo chodzi o to, że mamy taki ranking, jak cię zapiszemy po prostu Helena, to może kiedyś będzie inna Helena i nie będziemy wiedzieli, która Helena.
2: No właśnie.
0: Więc jak na przykład był Władysław Jagiełło, to ty możesz być Helena?
5: Helena O.
0: Helena O. A kim jest ta osoba?
5: Z mamą jestem w samochodzie.
0: Ty jesteś z mamą. Czyli ty nie jesteś pełnoletnia.
5: Nie jestem.
0: To dlaczego?
5: Dlaczego
0: bierzesz udział w grach, które mogą jakby ryzyko przynosić?
2: Nie, no przynoszą ryzyko, no ale jest to legalne, co nie?
0: To jest legalne.
2: Nie jest nielegalne,
5: ona
2: ale ten.
5: Sama zgadła, ja nie miałam na to żadnego wpływu.
2: Nie, no dobrze.
0: Helena, ty też idziesz do pierwszej klasy teraz, jakby od września?
1: Tak, do zajówki idę.
0: O, to widzisz, patrzcie jakie, patrzcie jakie bystre dziecko.
2: Prawda,
0: w końcu ktoś potrafi.
2: Końcu
0: dobrze, Helena, dziękujemy ci bardzo, trzymaj się, papa.
1: Pa, do widzenia.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia. A jako pierwsza osoba odpowiedziała, chyba to jest też poprawna odpowiedź.
2: Tak, wydaje mi się, że
0: Martyna,
2: tak.
0: Martyno,
2: będzie, Martyno,
0: serdeczne gratulacje.
2: Martyna przez 2 Y u nas zapisała.
0: Dokładnie,
2: więc,
0: tak, więc tak też będzie w rankingu. Dobrze, mili państwo, za chwilę wielki finał.
2: Przepraszam, że zapytam, a muszę zapytać
0: mnie publicznie. Osobiście.
2: Nie, publicznie bym chciał zapytać.
0: Ależ
2: publicznie. Martyny bym chciał publicznie zapytać, czy to ta sama Martyna, co dzwoniła, bo już się zastanawiałem nad tym wcześniej i mam 2 wpisy jednej Martyny i drugiej Martyny.
0: A skąd będziemy... Ale to teraz dzwoniła, w sensie, że...
2: No...
0: Czy możesz, kiedyś dzwoniła?
2: Możemy to w sumie sprawdzić.
0: W jaki sposób? Bo dzisiaj nie dzwoniła Martyna.
2: No dzwoniła Martyna
0: przed
2: dzisiaj.
0: Przed chwilą?
2: No wygrała Martyna bez przydomka.
0: A, faktycznie. Jestem po prostu...
2: No, czy to jest ta sama Martyna?
0: Czekaj.
2: Tak, to jest ta sama Martyna. Dobrze, super.
0: Och, Martyno. Pusmar.

0: Myślałem sobie przed chwilą.
1: A to nowe, to coś ciekawego.
0: Wiem, dziękuję. Myślałem sobie przed chwilą, powinniśmy wystosować jakieś takie, wiesz, zalecenie, tak jak ministerstwa wystosowują zalecenia, prawda, o pewnych działaniach, powinniśmy wystosować zalecenie, że może jednak byśmy zalecali, żeby małe dzieci na przykład nie brały udziału w recepturze.
1: Nie!
0: Nie?
1: Rodzice ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci.
0: No oczywiście, ale to jest zalecenie. Mogą dalej to robić, mają do tego pełne prawo. Ale żeby było takie, wiesz, zalecenie takie, że bo to są złe rzeczy.
1: Dobrze,
0: takie dziecko może
1: moglibyśmy
0: potem...
1: Moglibyśmy zalecenie dać, że na przykład blondyni nie mogą brać. Ale w jaki sposób to zweryfikujemy?
0: Nie musimy to weryfikować. Właśnie o to chodzi, że nie musimy tego weryfikować.
1: To ja bym chciał, mogę się zgodzić na twoje zalecenie, pod warunkiem, że wąsacze.
0: Wąsacze też odpadną.
1: To też czy zgadzasz się na to?
0: Nie, no ale mi bardziej chodzi dla ich dobra własnego, rozumiesz?
1: Myślisz, że wąsacze nie potrzebują jakby tego?
0: No ale wąsacze są w takim razie bardziej wrażliwi?
1: No, możliwe.
0: Nie wiem, możliwe. Bo boję się po prostu o to, żeby...
1: Znasz jakiegoś niewrażliwego wąsacza? Ja znam tylko wrażliwych i jakby takich...
0: Maciek czasem z wąsem przychodzi.
1: Jaki wrażliwy chłopak.
0: Jaki wrażliwy.
2: Recepturniej. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: Wy oczywiście w finałowym... W takim razie nie wystosowujemy żadnych zaleceń. Tak postanowiłem. Zalecenie jest takie, że niech róbcie sobie co chcecie, więc...
1: Słuchajcie, składników teraz będzie naprawdę dużo, więc się skupcie, bo to nie będzie łatwe. Tyle mogę wam powiedzieć.
0: Ojej, faktycznie dużo tego jest, panie Filipie. Patrzę teraz na listę i mam takie... Ohoho. Są pewne kuchnie, mam wrażenie, które... zazwyczaj mają dużo składników w przepisach swoich.
1: Mm-hmm. Masz na myśli jakieś kuchnie narodowe?
0: Na przykład narodowe, ale są też takie inne kuchnie w ogóle. Na przykład w kuchni, na przykład u mojej mamy jest dużo, dużo jedzenia. Dużo składników.
1: To ciekawe. I masz więcej takich ciekawych historii? Mam
0: Filipie.
1: Jeszcze pół godziny programu. Czymś trzeba to wypełnić.
0: Filipie, czy jesteś gotowy na przeczytanie składników na potrawę numer 3?
1: Oczywiście. Moi drodzy, łyżka oliwy, jedna mała cebula, dwa ząbki czosnku, dwie gwiazdki anyżu, cztery goździki, 4-centymetrowy kawałek cynamonu, łyżeczka nasion kolendry, cztery suszone papryczki chili i połówka świeżej papryczki chili, ale bez pestek. 3 szklanki bulionu drobiowego lub warzywnego. 4 łyżki zmielonych migdałów bez skórek. 3 łyżki ziaren sezamu. Dziwne, że nie podają jakby w konkretnej liczbie ziaren, ale no już trudno. 3 łyżki orzeszków ziemnych solonych. 1/3 łyżeczki mielonego cynamonu. 0,5 łyżeczki soli morskiej. Łyżka cukru. 1/3 szklanki rodzynek. 0,5 szklanki przecieru pomidorowego, dla osób światowych nazwa passata. 100 gramów gorzkiej czekolady wysokiej jakości, minimum 75% kakao. I 2 łyżki gorzkiego kakao. Co to jest za przepis?
0: Co to za przepis?
1: Czekolada i bulion?
0: Co to jest?
1: Poszaleli. Cynamon i anyż? Cebula,
0: gdzie
1: cukier?
0: Gdzie są, moi drodzy, takie mieszanki smaków? Co tam się dzieje? Dzień dobry.
1: Ścisz radyjko u siebie.
3: Dzień dobry.
1: Z kim mamy przyjemność?
3: Cleo.
1: Cleo?
3: Cleo.
1: Donatan? Przepraszam, nie mogę się powstrzymać.
0: Ale za każdym razem z nią rozmawiamy i za każdym razem tak? mówimy to samo, tak.
1: Widzisz,
0: tak.
1: To się nazywa starość, mój drogi.
0: Nie wiem, czy starość, ale...
1: Droga Cleo, gdzie teraz jesteś? Gdzie przebywasz? Jaki plan na dzień? Znów radio ścisz u siebie.
3: Jestem w aucie. Jadę z moją najlepszą przyjaciółką, bratem i tatą do Częstochowy.
1: I co tam będziecie robić?
3: Chodzić po galerii i spotkam się z znajomym.
1: Tyle miejsc ciekawych w Częstochowie, a ty wybierasz, a to będzie galeria z obrazami, czy galeria handlowa?
3: No handlowa.
1: Okej, no dobrze.
0: Częstochowie jest taka piękna świątynia.
1: Tak. Dobrze. Cleo, Powiedz nam proszę, co to za przepis?
3: Jest to meksykański sos mole. Nazwa taka bardziej ładniejsza się. Mole poblano.
1: Kleo! To jest prawidłowa odpowiedź!
0: To jest! Za pierwszym strzałem! Wow! Niesamowite, Kleo, to po prostu coś nieprawdopodobnego. Ja jestem bez słów, naprawdę, bez słów. Nie mam co powiedzieć, a to wszystko dlatego, że odpowiedziałaś tak dobrze, że już nikt więcej dobrze nie może odpowiedzieć.
1: Brawo.
0: Brawo, no, niesamowite.
1: Geniusz, takie rzeczy.
0: Geniusz kulinarny. W moich słuchawkach. Oj, niesamowite to jest. Jestem zaszczycony, Kleo, że mogliśmy z tobą porozmawiać. Naprawdę. Jestem zaszczycony.
3: Dziękuję, mi też bardzo miło.
1: A ty z Warszawy jedziesz do Częstochowy? Czy ty gdzieś stamtąd jesteś?
3: No, spod Warszawy, więc tak.
1: Na zakupy do Częstochowy. Tak żyją zwycięzcy finału.
0: Tak żyją zwycięzcy finałów recept turnieju, wiesz, jeżdżą sobie na zakupy gdzieś tam.
1: Po świecie.
0: Wiesz co, ona nawet i do Rzeszowa by mogła dojechać.
1: Nawet
0: do Rzeszowa.
1: Kleo, gratulacje, Kleo, do usłyszenia. Zamilkła. Pa.
0: Pa. Zwycięzcą w rundzie SMS-owej jest!
1: Szukamy,
0: uwaga,
1: szukamy. Ten drań!
0: Henio XD. Henio XD, zwycięzca rundy SMS-owej po raz kolejny.
1: To nie jest tak, że wy nie wysyłacie, tylko
0: nie,
1: że on jest
0: właśnie,
1: pierwszy po
0: on
1: prostu.
0: On jest po prostu pierwszy. Druga osoba tam dosłownie 10 sekund po nim napisała.
1: No dobrze, teraz tak długo. Sokół, a po Sokole wiadomości.
0: No i tak duży zapas miał w tym zwycięstwie. 10 sekund, masę zapas.

samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Antireflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
4: Reklama. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie o godzinie 9.30. Cześć.
5: Emilia Młynarczuk jest z nami w studiu. Emilio, bo może nie wszyscy cię jeszcze znają, ktoś może zaczął słuchać naszego radia dzisiaj i jakby co to o tobie świadczy, że wiadomości powinny być o 9.30, a jakby 9.36 jesteś tu z wiadomościami. Jakby,
4: no właśnie.
5: Jakbyś mogła się wytłumaczyć.
6: O mnie?
5: Na czyje to są wiadomości?
6: Chłopaki, ja myślę, że to nie ode mnie zależy.
4: To co sądzisz?
6: To jest akurat, co myślisz? Niestety, powinniście się tłumaczyć.
5: Niestety nie skłamała.
4: No trochę ma racji, no ale...
5: No niech będzie. Słuchaj, musimy kończyć, Emilka.
4: No...
6: Świetnie.
5: To się my musimy kończyć. Teraz twoja część.
4: Tak.
7: Akademicki Radio Campus.
6: Wniosek o nałożenie kary dla firmy Meta, odrzucony pozew Elona Muska, tramwaje wracają na trasę oraz dotychczasowa przygoda Mai Chwalińskiej w Meksyku.
7: Wiadomości.
6: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że wysłał do Komisji Europejskiej wniosek o nałożenie na firmę Meta, właściciela m.in. platformy Facebook, kary w wysokości 1 000 000 000 zł. Wszystko za sprawą bezczynności i nieskuteczności w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści. Rząd zapowiedział walkę z fałszywymi reklamami publikowanymi na Facebooku i Instagramie, które przedstawiają tzw. deepfake, posty i grafiki wykorzystujące wizerunki znanych osób. Ministerstwo cyfryzacji dało firmie Meta czas na reakcję i przedstawienie konkretnych działań. Sędzia federalny w Nowym Jorku odrzucił pozew platformy X należącej do Elona Muska. Firma chciała zablokować stanowe prawo, które nakazuje portalom społecznościowym jasne informowanie użytkowników o tym, jak walczą z mową nienawiści, dezinformacją i nękaniem. Sędzia uznał, że przepis ten nie narusza wolności słowa, wbrew wcześniejszym zarzutom Muska. Za nieprzestrzeganie ustawy platforma może grozić kara nawet $15 000 dziennie za każde naruszenie. Od poniedziałku warszawska komunikacja miejska wraca do pełniejszego rozkładu. Tramwaje niemal wszystkich linii ponownie pojadą przez Most Poniatowskiego, a także Aleję Solidarności i Aleję Jana Pawła II. Na trasy wrócą m.in. linie 9, 22, 24 i 25. Od 1 września zwiększy się także

0: częstotliwość kursowania niektórych linii autobusowych, a kilka będzie miało wydłużone trasy. Maja Chwalińska zakończyła udział w rywalizacji singlowej podczas turnieju WTA 500 na kortach twardych w Monterey. Rozstawiona z numerem trzecim, tenisistka przegrała z grającą z tak zwaną dziką kartą Amerykanką Alicją Park 3-6, 6-2 oraz 6-2. O półfinał Alicja zagra z Ann Lin. Chwalińska pomimo przegranej nie opuszcza jednak Meksyku. Polka występuje tu także w deblu z Austriaczką Sinią Kraus. W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu zagrają ćwierćfinał z Japonką Shuko Aoyama i Anne Sholiang z Tajwanu.
1: Korki. Słuchajcie, po tych wszystkich wiadomościach ze świata, to człowiek musi troszeczkę zejść na ziemię i porozmawiać o tym, co bliskie, co takie nasze. A nasze i bliskie są na pewno korki.
2: No, ale tylko nam bliskie, to całemu światu są korki bliskie.
1: Tak. Jeśli macie ochotę pooglądać Centrum Nauki Kopernik, ale od spodu, to w tunelu pod Wisłostradą w kierunku północnym.
2: Ale tam nie ma nic ciekawego.
1: Się pokorkuje. Ale chociaż są spaliny.
2: A to... Jakieś plusy zawsze.
1: Tak, człowiek zawsze potrafi coś tak wyszukać.
3: Pogoda.
2: W aktualnie stopni 20. Dzisiaj maksymalnie stopni 25. Jutro będzie deszcz. Pojutrze będzie deszcz. Poniedziałek, kurczę, w poniedziałek miał być ładny. I zapowiadam, już teraz przestawiło się na deszcz. Ale niedziela ma za to być trochę ładniejsza niż była zapowiedziana, więc może jest szansa, może, nie obiecujemy. To nie jest tak, że w pogodzie możemy cokolwiek obiecać, ale na pewno nie obiecuję, że w niedzielę może być ładnie. To może być ładny dzień w niedzielę. Bo jest 27 stopni zapowiedziane i deszcz jest w porównaniu do deszczu, który zapowiadali godzinę temu na niedzielę, jest teraz trzykrotnie mniejszy. Więc może całkowicie, kto wie,
1: może
2: w tym trendzie...
1: Może weźmie i zniknie.
2: Może weźmie i zniknie. Właśnie o tym mówię. I cały przyszły tydzień będzie deszcz padać. Cały przyszły tydzień. W sensie on nie przestanie. Nigdy.
1: Naprawdę? Ale to nie oszukujesz? Nie będzie naprawdę padać? Fatalnie.
2: Cały tydzień ma być deszczowy.
1: Nie podoba mi się to. A miało
2: naprawdę
1: być inaczej.
2: No,
1: beznadzieja.
2: No ale widać, że jeszcze...
1: Ale widziałeś deszcz, na przykład mój drogi. Wchodzę w deszcz. Mhm. W deszcz w poniedziałek, no to wieczorem. Tylko troszeczkę pokapię. Deszcz we wtorek, no to tylko rano do 6 rano ma padać. Więc to nie jest tak, że deszcz w środę, no to troszeczkę może pokropić w ciągu dnia, ale to nie będą ulewy.
2: Ale widzisz, każdego dnia deszcz będzie.
1: W czwartek tylko wieczorem.
2: Każdego dnia deszcz będzie.
1: W sobotę cały dzień za tydzień, ale to się wszystko może zmienić. Bądźmy dobrej myśli. Mamy jeszcze wakacje.
2: Ale zobacz,
1: mamy
2: wrzesień. Widziałeś wrzesień? Zobacz, 9 dzień września, środa? Zobacz sobie, jaki
1: to
2: fajny.
1: To za półtora tygodnia. To jest już bardzo dawno. Mi tak się daleko nie wyświetla.
3: Radio Campus. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: No dobra. To co?
1: Było miło, ale się skończyło. Bardzo wam dziękujemy. 15 minut do godziny 10. Kłaniamy się w pas, idziemy w świat i życzymy wam dobrego dnia. Zostańcie z naszym sympatycznym radiem. Będą tutaj fajne piosenki.
0: I nie wrócimy już nigdy.
1: Przynajmniej w tym tygodniu.
0: W tym tygodniu oczywiście. To nigdy będzie trwało zaskakująco krótko, bo w czwartek się usłyszymy.
1: Więc mniej nawet niż tydzień.
0: No, już mniej. Już mniej.
1: Dobrego dnia.
0: O te 3 godziny mniej, moi drodzy. 9:45, żegnamy się z państwem.
1: Po mojej lewej stronie siedział przez ostatnie prawie 3 godziny Kamil Kuć.
0: I przez ostatnie prawie 3 godziny po mojej prawej siedział Filip Folczak.
1: Buziaki.
0: Pa!

byłem ochotnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
2: Reklama. Radio Campus.

0: Radio Campus. Efemerydy, czyli Susk w Radio Campus.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Tak jak słyszałyście, jest to audycja Efemerydy. W Radio Campus prowadzę ją ja, Zuzia, czyli Susk. Witam was bardzo ciepło. Dzisiejsza podróż będzie muzyczna, w dużej mierze polska, tak mi się wydaje, tak. Nawet jeżeli polska artystka jest jedna, to śpiewa i rapuje po angielsku, więc posłuchamy sobie przeróżnych rzeczy pod koniec do Stanów Zjednoczonych i na samym początku do Stanów Zjednoczonych, ponieważ wyjdziemy sobie od raperki Rhapsody, która wydała album God Got a Afro and Gold Hoops, czyli w takim wolnym, moim osobistym tłumaczeniu, Bóg ma afro i złote okrągłe kolczyki. No możemy się domyślić, że chodzi po prostu o czarną kulturę, o kulturę Afroamerykanów i Afroamerykanek. Gold Hoops to bardziej Afroamerykanki. I już sama okładka też nam o tym mówi. Muzyka też nam o tym mówi. Generalnie Rhapsody możecie kojarzyć z różnych rzeczy. Ona tam współtworzyła mixtape'y i kolaborowała z Erykom Badu, na przykład z Talibem Kwelim, więc to są te muzyczne rejony. No i tak najgłośniej to chyba było, jak się pojawiła na To Pimp a Butterfly Kendricka Lamara na tracku Complexion. Więc jak ktoś z was lubi te rejony, to zapraszam. Jak ktoś nie lubi, to zachęcam, żeby się przekonał. To jest drugi numer z tej płyty. Nie jest otwierający, ale otwiera tę audycję, bo ja myślę, że on w ogóle ma taki otwierający bardzo vibe. Nazywa się Free Your Mind. Uwolnij swój umysł i trochę to manifestuje. I trochę chciałabym, żebyśmy zamanifestowali też to wspólnie, żeby otworzyć się na ten dzień. Mnie ten dzień bardzo ciężko potraktował z rana, ponieważ mało jest rzeczy, które mnie tak doprowadzają do szału jak czkawka. I wstałam rano, nawet nie napiłam się łyka wody, nie zjadłam nic i pojawiła się u mnie czkawka. I musiałam się jeszcze pakować na wyjazd z tą czkawką, więc myślałam, że wybuchnę. I ten numer, jak sobie tak siadłam na przystanku, czekając na autobus, który mnie tutaj dowiózł, zagrałam sobie ten numer, żeby jeszcze raz przesłuchać tego, czego będziemy dzisiaj słuchać. I mnie uspokoił. I nadał temu dniu taki ton uwalniający. Więc tak zróbmy kolektywnie. Uwolnijmy się kolektywnie. Free your mind, Rhapsody.

To była Rhapsody i Free Your Mind. Mam nadzieję, że uwolniliśmy swoje umysły i możemy teraz iść dalej i porozmawiać o tematach ważnych, ponieważ kolejny numer, którego będziemy słuchać, nazywa się Wartości i jest podany w formie zabawnej. W formie zabawowej i zabawnej, ponieważ autorzy to Lil Piotruś, Buchwi we współpracy z Mateuszem Hulbujem. No i jak to Lil Piotruś i Buchwi mają w zwyczaju, ważne tematy podają w formie lekkiej i w formie bardzo, kurczę, szukam dobrego słowa, trawialnej nawet dla kogoś, kto nie chce akurat myśleć o niczym poważnym. I numer Wartości trochę taki jest, pozornie o niczym, a tak deep down jest o byciu dobrym człowiekiem po prostu. I tym, jak Lil Piotruś i Buchwi, który swoją drogą ma tutaj audycję na antenie Maciej Buchwald, więc jesteśmy, jak to się mówi, radiowymi kolegami, chyba tak. I co? Posłuchamy sobie. Zgubiłam zdanie. Wartości. Lil Piotruś, Buchwi, Mateusz Hulbuj. Zapraszam.

0: wartości. Lil Piotruś i Buchwi z ich najnowszej epki, która nazywa się HWDP, czyli Chcemy Wam Dać EP. Pięknie dziękujemy. I ja często wracam, więc teraz sobie nie omieszkam wrócić do numeru Terapia Lil Piotrusia i Buchwi. To jest powrót do roku 2024, do ich pierwszej płyty Dziarska 26/38. I to jest numer, który porwał mnie głównie przez refren, ale przez tekst również, w sensie przez performance Lil Piotrusia i Buchwi. Oni mnie całą swoją twórczością porwali. Niemniej ten numer, no, Marcin Januszkiewicz naprawdę zrobił niesamowity refren. I coś, co chciałam podkreślić, jeśli chodzi o Lil Piotrusia i Buchwi, to pewnie już mówiłam, ale powtórzę się, bo myślę, że to taka refleksja, która mi towarzyszy dość często. Jest bardzo dużo młodych raperów i w ogóle raperów, którzy robią taki hip-hop luźny do gibona, nie? Taki wychillowany bardzo, za którym nic nie stoi i który w sumie polega na tym, że czujemy się dobrze i o to chodzi, ale bez żadnej większej rozkminy. I o ile kumam, że to jest odpowiednie na wiele sytuacji, to ja już trochę już mi się nie chce tego słuchać. Jakby słyszałam tego tyle, że to jest naprawdę dla mnie po prostu śmiertelnie nudne. Jeśli chodzi o Lil Piotrusia i Buchwiego, to się śmiesznie odmienia, to mnie właśnie jara, że w tym stoi coś więcej. I można poczuć się dobrze, słuchając tego, i to jest feel good muza, ale to jest feel good muza z kminą. I to jest wspaniałe. To jest wspaniałe połączenie, wybitne i bardzo komfortowe. Terapia Lil Piotruś, Buchwi, fit Marcin Januszkiewicz. Pozdrawiam.
1: Raz. Lil Piotruś.

0: Terapia. Marcin Januszkiewicz, czyli Piotruś Puchwi. Pięknie, pięknie dziękujemy. I kończymy z wami, chłopaki, na teraz. Na pewno się jeszcze usłyszymy na audycji i zobaczymy na koncertach. Niemniej przechodzimy trochę do Częstochowy. Trochę tak. Ale mowa o numerze, który już wytłumaczę, dlaczego do Częstochowy. Mowa o numerze duetu Riffy Ri i Mady, który zawsze jak go czytam, to nie jestem pewna, czy czytam go dobrze. Fresh We Take Care, tylko że zamiast F jest 4, a zamiast T jest 7. Tak mi się wydaje, że to jest to. Ich nowy numer nazywa się dosłownie numer i na ficie udzielili się Tony Strio oraz Agata Kapalska. I Agata Kapalska to jest właśnie ten element częstochowski i no uśmiechnąłam się, jak zobaczyłam. Mówię, no mega super, mega, mega super. Częstochowa Cohen Worldwide. Mam nadzieję, że jak najbardziej. I tak, no posłuchamy sobie. To jest numer o relacjach romantycznych, przeróżnych, takich rozgrzanych i nie tylko, trochę zawiedzionych i niezawiedzionych. No, słuchacie, to myślę, że każdy może coś tam sobie znaleźć do odniesienia do siebie. Numer. Fresh We Take Care, czyli Mada i Refari, Tony z Rio. Tony z Trio, nie Tony z Rio. Może chciałby być z Rio. I Agata Kapalska. Zapraszam.
1: Wiem, że z ciebie niezły numer, ale nadal chciałabym twój numer. 601 plus 6 cyfer, czuję, że chciałabym złapać za twój rumpel. Nie będziesz moim kumplem, ni chuj. Bo ja albo kończę, albo na zawsze porzucam traki. Ziomuś, what the fuck? To skandal, że jesteś hitem, co sam spisał się na straty.

0: Numer. Fresh Whittaker, Tones Trio i Agata Kapalska. Trochę nas to rozlało, mnie przynajmniej to rozlało i taka jestem spokojna, uspokojona, więc trzeba się trochę rozruszać. Proszę Państwa, kolejny numer, którego będziemy słuchać, to jest Adrenalinka i trochę się wahałam, czy to jest numer, który fituje tutaj do audycji, czy nie będzie zbyt hardkorowy, ale uznałam, dobra, raz się żyje. Jak jest turbo hardkorowy, to możecie napisać nam na telefon Radia Campus, że koniec takich numerów, nie można takich numerów puszczać, to jest przesada. Ale kto się jeszcze nie obudził, to myślę, że się obudzi, jak posłucha Adrenalinki. Jest to zespół, w sumie duet, trio, to w różnych konfiguracjach występuje. Gangbagn, jest to poznańskie dzieło. Osobiście byłam na koncercie Gangbagn i jest to wybitny performance. Bardzo polecam się wybrać. Zwłaszcza jak grają Adrenalinkę na żywo, ponieważ rzadko grają koncerty, ale jak jest okazja, zwłaszcza w Poznaniu, to zapraszam serdecznie. A Adrenalinka na żywo była niesamowitym performancem, ponieważ towarzyszyło temu numerowi całe przedstawienie dotyczące siostry szpitalnej, która tę adrenalinę wstrzykuje i kogoś, kogo potrącił samochód, komu trzeba to wstrzyknąć. Wszyscy mieli swoje role i to po prostu działało. No i to było też turbo zabawne. Gangbagn, kto nie zna, to tylko powiem, że to nie jest muzyka, którą oni grają. W sensie Adrenalinka, to nie ogranicza się do takiego rodzaju muzyki, ponieważ oni grają absolutnie wszystko. Jakieś reggae-daby tam się pojawiły, pojawiły się tam numery po prostu alternatywno-popowe, ale weirdly, po prostu skręcone, powykręcane w różne strony. Pojawia się dużo krzyków na epce Pobudka, z której pochodzi ten numer. Jest na przykład numer Resoraki, który w pełni polega na tym, jakby trochę jest soundtrackiem umysłu małego dziecka, jak bawi się Hot Wheelsami, to trochę coś takiego. No, to jest naprawdę, naprawdę trudno określić, co się dzieje w ich muzyce. I za to ją kocham, za to ją uwielbiam. Przed nami Adrenalinka, Gangbagn.
1: Panie doktorze, szybko! Był wypadek samochodzikowy. Jest z nimi bardzo kiepsko. Trzeba im przyczepić nowe serca!
2: Nie ma serca! Szybko, 175

0: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Wejdź na festiwalfotoforma.pl. Tylko do końca sierpnia zgarnij tańsze bilety Early Birds i wskocz na wyższy poziom tworzenia.
1: Reklama.
2: Mamy 10.30, Emilia Munarczuk.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Nadchodzący Festiwal Kultury Mazowsza, pożary lasów w Algierii, czeskie zwycięstwo w miksie US Open oraz o pogodzie na najbliższe dni.
3: Wiadomości.
2: Już w sobotę od godziny 12 teren multimedialnego parku Fontan w Podzamczu zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, sztuki i tradycji, a to za sprawą 4. Festiwalu Kultury Mazowsza. Zaplanowano spektakle, warsztaty, animacje dla dzieci czy strefę smaków.
4: Przyjeżdżamy do Warszawy, czyli do serca Mazowsza, po to, żeby pokazać, jaką mamy ofertę kulturalną, ale chcemy połączyć też tradycję, historię i kulturę w integrację, żeby właśnie poprzez warsztaty, poprzez taniec, poprzez śpiew, wspólną zabawę, pokazać nasz cały dorobek i historię całego Mazowsza.
2: Mówiła Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego. Nie zabraknie również koncertu, który rozpocznie się o 17.30. Co najmniej 12 osób zginęło, a dziesiątki zostało rannych w pożarach lasów w północno-wschodniej Algierii. Obecnie walka z żywiołem toczy się w kilku regionach kraju. Służby ochrony cywilnej odnotowały w środę 154 pożarów lasów w całej Algierii. Wybuchły one podczas wyjątkowej fali upałów, która dotknęła Afrykę Północną. Jak zauważyła agencja France Press, północna Algieria każdego lata zmaga się z pożarami lasów, którym sprzyjają susze i fale upałów związane ze zmianami klimatu.
3: Sportowy kampus.
2: Karolina Muchowa i Jakub Męsik zdobyli pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. W finale mixta US Open Czesi pokonali Szwajcarkę Belindę Bencik oraz Flavio Kobyliego z Włoch. Dla 20-letniego Męsika to pierwszy taki sukces w karierze. Czech już wcześniej zachwycił w półfinale, kiedy wspólnie z Muchową obronił dwie piłki meczowe w starciu z Mirą Andrijewą i Andrzejem Rublowem. Jeszcze większe znaczenie sukces ma dla Muchowej. Czeszka tenisistka wcześniej dwukrotnie docierała do finału turnieju wielkoszlemowego. Najpierw była w decydującym pojedynku Roland Garrosa 2023, a w tym roku Wimbledonu. Nagrodę za zwycięstwo dla czeskiej dwójki jest nie tylko prestiż, ale również $1 000 000.
3: Pogoda.
2: Przed nami pogodny i słoneczny dzień, na północnym wschodzie około 21 stopni, w centrum około 24, a na południu i południowym zachodzie już 27 stopni. A jaka pogoda czeka nas jutro?
5: Pojawią się przelotne opady, burze, którym mogą towarzyszyć intensywne, lokalnie nawalne opady deszczu, grad oraz silny i porwisty wiatr. Jednocześnie zrobi się już naprawdę gorąco. Na południu i południowym zachodzie temperatura może wzrosnąć do 32-33 stopni, ale niewykluczone jest, że lokalnie wartości będą jeszcze wyższe. W centrum około 27-29, a na północnym wschodzie 23-25 stopni.
2: Mówiła synoptyk i rzecznik prasowy IMGW Agnieszka Prasek.

0: tak że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja.

zasponsorowałam wam szybki powrót do złotych czasów Tymka, do jego golden era, bo taka była koło 21-22 roku. Pierwszy numer, który był zaraz po serwisie, to Anastazja. I to był numer de facto Szczyla, a nie Tymka. Elena Ficie Tymek. I przypomniałam sobie o tym numerze, no bo Szczyl wydał nowy singiel i słuchaliśmy sobie go w zeszłym tygodniu. Natomiast Anastazja już parę lat ma i to jest numer, który porwał mnie już te parę lat temu, w sumie bardziej klimatem muzycznie niż jakimkolwiek tekstem. Tymek też dużo razy udowadniał, że jego teksty nie są jakieś wybitne, najlepsze, aczkolwiek był taki moment, w którym one mi się bardzo podobały i myślę, że wpływ na to miał Urbański, bo numer, który poleciał po Anastazji, czyli Jeden uśmiech twój, był właśnie jednym z tracków na wspólnej płycie Tymka i Urbańskiego, płycie Odrodzenie, też sprzed paru lat, i tej płyty słuchałam bardzo, bardzo. Bardzo dużo razy. Też mniej więcej wtedy, kiedy ona wyszła, zaczęłam być zakochana i dobrze mi się bardzo kojarzy ta płyta po prostu. Ale też i teksty, i muzycznie, no Urbański, umówmy się, że Urbański jak coś robi, to nie robi tego źle. I Tymek, który tam naprawdę wybitnie wypada. Naprawdę świetnie, więc regularnie wracam do tej płyty i jest mi po prostu ciepło na sercu. Ale wrócimy sobie do słuchania nowości, ponieważ Paulina Przybysz wydała bardzo ciekawy numer we współpracy z Markiem Pędziwiatrem, Wiktorią Jakubowską, Tymonem Kosmą i Maksem Muchą. Nazywa się Mama's Car. Paulina Przybysz w nim rapuje, melodeklamuje, coś w ten deseń, po angielsku, o samochodzie mamy, dosłownie. I samochód jest tutaj ujęty jako taka przestrzeń rozmowy, przestrzeń spotkania, bardziej niż środek transportu, przestrzeń, w której słucha się wspólnie muzyki i to też w jakiś sposób łączy. Łączy nie tylko, ale między innymi z dzieckiem nastoletnim Pauliny Przybysz i z córką nastoletnią Pauliny Przybysz. I to jest piękne ujęcie tego. Ja w ogóle bardzo lubię znajdować takie głębsze rozumienie prostych rzeczy, no bo samochód, środek transportu, jak najszybciej mamy się dostać z punktu A do punktu B, do punktu C i z powrotem do punktu A. A tutaj samochód jest ujęty zupełnie, zupełnie inaczej, jako właśnie miejsce spotkania. Czym niewątpliwie również jest, no bo tak. Posłuchamy sobie. To jest bardzo, bardzo ciepły numer. Paulina Przybysz, Mama's Car, we współpracy z Markiem Pędziwiatrem, Wiktorią Jakubowską, Tymonem Kosmą i Maksem Muchą. Zapraszam, miłego słuchania.

to było Mama's Car od Pauliny Przybysz. Wspaniałe rzeczy, soulowe, uspokajające, ale też takie drapiące w mózg odpowiednio, tak jak powinny. Te dźwięki są bardzo satysfakcjonujące do słuchania, tam te cymbałki, nie cymbałki. Mega. Czekam na więcej od Pauliny Przybysz. Zapowiadają się chyba jakieś nowości, więc fajnie. Nowości zaserwował nam też Denzel Curry swoim albumem Tu albo I. To są dwa zapisane po rzymsku, tak? Po rzymsku. I na tym albumie nowo wydanym Denzela Curry'ego pojawia się dużo gości, znaczy tak dużo, pojawiają się super goście, nie wiem, czy tak dużo. Pojawia się Jebba, słuchaliśmy tydzień temu numeru z Jebbą, pojawia się JPEG Mafia i pojawia się West Side Gun, więc w sumie nie tak dużo, tylko 1/3 tracków ma gościa, natomiast ci goście są mocni. Posłuchamy sobie Evil Green z JPEG Mafią właśnie, produkował Kenny Beats, bo to jest wspólny album Denzela i Kennego Beatsa, w sumie tego nie powiedziałam, a to dość ważne. I to jest dwóch gości, Denzel i JPEG Mafia, którzy jak postanowią sobie, że będą rapować jak jakieś karabiny maszynowe, to zrobią. I tutaj to zrobili. I czasem to jest, idzie naprawdę w jakieś takie zaskakujące dla mnie strony, jeśli chodzi o flow. I to jest super. I to jest hip-hop. To się w hip-hopie ceni. Zapraszam do słuchania.

Evil Queen, Denzel Curry, Kenny Beats, JPEG, Mafia. Dziękujemy pięknie. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych jeszcze na moment i w rapie, ponieważ Mick Jenkins i Green Slime wydali projekt Black Ass Kung Fu Flick. I inspiracją jest czarna kultura oczywiście, ale są też sztuki walki. Jak sama nazwa wskazuje, kung fu. My sobie posłuchamy numeru Tai Chi. Tai Chi cały czas mi się ostatnio wyświetla na YouTubie, bo nie mam YouTube Premium. I cały czas mi się wyświetlają wygenerowane w AI reklamy, które ewidentnie widać, że i głos, i wizualność jest wygenerowana, gdzie jakiś dziadek robi Tai Chi i mówi: w 3 dni udało mi się osiągnąć formę życia dzięki tym ćwiczeniom z Tai Chi. A pod spodem jest taki wielki napis, że to wszystko jest taki malutki, właśnie mały, bardzo malutki napis, maluteńki, że to jest wszystko nieprawda i nie gwarantują w ogóle żadnych efektów, niczego i w ogóle to wszystko jest wygenerowane i kłamstwo. Także w takich czasach żyjemy wspaniałych. Nie nabierajcie się na reklamy Tai Chi, ale pewnie samo Tai Chi, jak ktoś uprawia, to chyba spoko. Chyba to jest całkiem zdrowe, byle nie było wygenerowane przez AI. Mick Jenkins, Green Slime, Tai Chi. Zapraszam.

Mick Jenkins i Green Slime, Tai Chi. Pięknie, pięknie dziękujemy i ja wam powoli dziękuję za udział w dzisiejszej audycji, za słuchanie dzisiejszej audycji i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień w czwartek o godzinie 10. Ja jestem Zuzia Suska, to były efemerydy na antenie Radia Campus. Zostawiam was z najnowszym numerem Ezra Collective z nadchodzącego albumu Here Because of Hope. No cóż, ten album... Ja czekam na niego bardzo, bardzo mocno, ponieważ moja ulubiona ostatnio piosenka, ulubiony utwór pojawił się wśród singli z tego nadchodzącego albumu. Mowa o Well Organized, współtworzonym z Lilą i Ke. Już słuchaliśmy go wielokrotnie, więc nie będę go słuchać z wami znowu, tylko wam go serdecznie polecam. A pojawił się najnowszy singiel Jubilee Feeling. I z tym was zostawiam, myślę, że pięknie nastroi na resztę dnia i nada takiego spokojnego, ale też rozruszonego tonu, żeby przejść przez ten dzień smooth, gładziutko. Miłego dzionka dla was, miłego czwartku i miłego nadchodzącego weekendu. Słyszymy się za tydzień w czwartek. Pa, pa.

0: Godzina 11.09 na zegarku. My rozpoczynamy audycję Kampus Główny. Dziś zagłębimy się w tajemnicę około Wilanowskiej Warszawy. Ja nazywam się Max Walewski, a w studiu także
1: Marcel Schneider.
0: Z wami będziemy do godziny 13.00.

0: Kampus Główny.
1: Zaczynamy od przeglądu najnowszych wieści ze świata nauki. W serwisie naukawpolsce.pl ciekawy artykuł na temat demencji. Zwykle, gdy mówimy o demencji właśnie, to wyobrażamy sobie, że aktywność fizyczna jest takim czynnikiem, który ryzyko demencji generalnie obniża. Co na ten temat, Marcel, mówią najnowsze badania?
2: No właśnie, myśląc sobie o zapobieganiu demencji, mamy w głowie ten taki, jak się właśnie okazuje teraz, stereotyp o tym, że jeżeli chcemy powstrzymać rozwój demencji, to należy uprawiać sport, jak najwięcej się ruszać, jak najwięcej fizycznych aktywności. I najnowsze badanie w pewien sposób burzy tą tezę, ponieważ okazuje się, że nie całkowicie jest to prawda.
1: To znaczy?
2: To znaczy, została przeprowadzona metaanaliza badań z udziałem ponad 4 milionów osób, która została przeprowadzona przez zespół z University of Southern California. I on sugeruje, że dla zapobiegania demencji znaczenie aktywności fizycznej jest, że tak powiem, to zależy, jaka to jest aktywność fizyczna po prostu. Jeżeli uprawiamy sport w czasie wolnym, super. Jeżeli na przykład gramy w tenis, jeżeli pływamy, jeżeli gramy, nie wiem, w padla, uprawiamy pilates, super, jest to jak najbardziej na plus i faktycznie sprzyja to naszemu dobremu samopoczuciu i również naszemu zdrowiu, ale jak się okazało, osoby, które wykonują ciężkie prace fizyczne, mają o 20% większe ryzyko właśnie zachorowania na demencję.
1: Z czego to może wynikać? Czy naukowcy to także zbadali?
2: Ogólnie te zależności mają charakter taki nieliniowy. Prawdopodobnie wiąże się to z dużym ryzykiem stresowym. Mhm. To znaczy, zwykle prace fizyczne niestety wiążą się z tym, że ta praca jest mniej stabilna, jest mniej wymagająca i to wszystko wpływa na to, że pomimo tego, że wykonujemy jakiś wysiłek fizyczny, który no, można by pomyśleć, że jest zdrowy, okazuje się, że jednak wcale tak nie jest i może nam nawet bardziej zaszkodzić, ponieważ tak jak zresztą wiadomo, stres jest naprawdę, potrafi bardzo dużo zmienić w naszym organizmie i niestety zwykle na złe. Nie
1: tak,
2: jest to dobre.
1: Wszyscy to znamy niestety także z doświadczenia, że stres zbyt dobrze na nasze funkcjonowanie psychiczne, intelektualne także nie wpływa. To w serwisie naukawpolsce.pl, a my tymczasem przenosimy się także do dzisiejszego papierowego wydania Gazety Wyborczej. Tam artykuł Kaspra Kalinowskiego o tym, co decyduje o sukcesie partii AfD za naszą zachodnią granicą. I tutaj mowa o badaniach przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Kraju Sahary, którzy postanowili sprawdzić taki stereotyp dotyczący zwolenników AfD, których często przedstawia się jako osoby o niższym wykształceniu, o niższych dochodach, a okazuje się, że niekoniecznie jest to prawdą.
2: A czy wiadomo, skąd w ogóle wziął się taki stereotyp?
1: Być może dotyczy to obserwacji po prostu osób, które są zwolennikami tej właśnie partii, natomiast tutaj naukowcy postanowili zbadać, czy jest to przyczyna, dla których właśnie ta skrajnie prawicowa partia przyciąga coraz więcej osób i sprawdzili między innymi w setkach tysięcy wywiadów ze zwolennikami tej partii, jak bardzo zmienia się ich poparcie dla właśnie Alternative für Deutsche, gdy zmienia się ich sytuacja finansowa. Okazuje się, że ten efekt, że ten czynnik nie ma praktycznie żadnego wpływu na to, czy dana osoba nadal pozostaje zwolennikiem tej partii, czy nie, czy może właśnie na tę partię chciałaby bardziej głosować, a o wiele większe znaczenie ma lęk przed migrantami.
2: A jak duży jest to lęk?
1: No tutaj takich szczegółowych czynników liczbowych nie mamy, natomiast zbadano, że wzrost tego lęku przed migracją, ze którym w Niemczech mamy także do czynienia, wiąże się prawdopodobnie ze wzrostem poparcia tej partii nawet o 20 punktów procentowych. Natomiast no, znowu te czynniki ekonomiczne, o których nazbyt często się mówi, jak się okazuje, nie mają praktycznie żadnego znaczenia. O tym więcej przeczytacie w Gazecie Wyborczej, a tymczasem my wracamy do muzyki Zeus, Wavy i Lepe Lepe.

0: erekcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani, czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małole,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Akademicki Radio Campus.

0: nastroju, powiedzmy? I w jaki sposób to było sprawdzane?
1: Osoby w gorszym nastroju, myślę, że to też słuchacze mogliby też ze swojego doświadczenia hipotezy pewne wyznać, że no kiedy spotykamy osoby, które znamy, to jesteśmy w stanie po sposobie, w jaki mówią, rozpoznać, czy one są dzisiaj w lepszym czy w gorszym nastroju, nawet jeżeli nie użyją w swojej wypowiedzi słowa nastrój, nie powiedzą nam cześć, dzisiaj jestem w kiepskim nastroju, albo cześć, dzisiaj jestem podminowana, kiepsko się czuję, mam kiepski dzień. Bo w samym sposobie mówienia, w doborze słów można ten nastrój, emocje przeżywane przez daną osobę rozpoznać. No i w naszych badaniach koncentrowaliśmy się właśnie na tym, żeby prześledzić te sygnały językowe nastroju. Też badaliśmy tutaj taki szczególny kontekst dla nastroju, jakim jest stale obniżony nastrój w depresji. I to, co wybadaliśmy, ale też to, co potwierdziły wcześniejsze badania, których jest w tym momencie już bardzo, bardzo dużo na temat właśnie języka obniżonego nastroju i języka depresji. To po pierwsze, że te osoby no, częściej używają takich słów, które nazywają emocje negatywne, czyli wprost tak z intencją komunikują, że odczuwają na przykład smutek, na przykład lęk i inne słowa związane z tymi negatywnymi emocjami, na przykład takie zachowanie jak płacz.
0: No tak.
1: Ale też mniej oczywiste rzeczy wychodzą z tych badań, na przykład takie, że osoby w negatywnym nastroju, czy też z diagnozą depresji, to w zależności od badania, na czym badania się skupiały, używają więcej zaimków związanych z pierwszą osobą i pojedynczej, czyli ja. Więc mówią ja, moje, mój, mojego. A to jest tłumaczone tym, że właśnie w depresyjnym nastroju mamy tendencję do takiej trochę izolacji poznawczej, do tego gdzieś, że te nasze myśli bardzo się kręcą wokół tego, co my zrobiliśmy, czy może jesteśmy czemuś winni, a mniej jest gdzieś takiego poczucia wspólnoty i skupienia bardziej na tej perspektywie my niż ja. I teraz trzeci kawałek wiedzy o języku depresji i niskiego nastroju, nad którym specyficznie ja pracowałam i mój zespół w naszych ostatnich badaniach, to jest właśnie sprawczość językowa. My wykryliśmy, że ten poziom sprawczości językowej jest kolejnym ważnym, dodatkowym markerem nastroju i depresji. No i specyficznie wykazaliśmy, że osoby w obniżonym nastroju, depresyjnym nastroju mniej swoim językiem wyrażają tej perspektywy sprawczej, orientacji na działanie.
0: Ale mówią o działaniu jako tako, ale odbierają sobie sprawstwo, jeśli dobrze rozumiem.
1: Tutaj wchodzi pani tak, już w szczegóły tego, co pokazały nasze wyniki. Sprawczość językową bada się na dwóch poziomach. Pierwszy to jest ten poziom znaczenia, semantyki, czyli taki dobór słów, który jest związany z działaniem. Czyli na przykład jak osoba używa słów takich jak cel, dążyć, nazywa siebie, swoje działanie, że to sukces, mówi o zwycięstwie, to jest ta sprawczość znaczeniowa. Ale też sprawczość śledzimy patrząc na gramatykę i faktycznie dotychczasowe badania pokazywały, że to czasowniki są tym gramatycznym markerem sprawczości, dlatego że czasowniki są o działaniu i o jego elementach. I wcześniejsze badania pokazywały, że te dwa poziomy są zbieżne.
2: I jeżeli jesteście ciekawi więcej wyników badań, to zapraszamy Was do odcinka naszego podcastu Między Słowami. Oczywiście podcast Campus Nauka, możecie go posłuchać na Spotify'u albo Radio Campus FM. Odpowiada na pytania dr Marta Witkowska z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi na Uniwersytecie SWPS, a pytaniami atakowała Marta Borań.

0: Kampus Główny.
1: To było Thing For You, a teraz jesteśmy już z naszym gościem. Dzisiaj gościmy pana doktora Rafała Soleckiego z UKSW. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ostatnio prowadził pan badania w Morysinie, archeologiczne. Dlaczego w Morysinie? Co tam jest?
2: Morysin jest częścią założenia wilanowskiego, tutaj założonego przez króla Jana III. Natomiast założenie to przez lata było rozwijane przez kolejnych właścicieli i tutaj na początku XIX wieku rodzina Potockich postanowiła dobudować, tak rozwinąć to założenie o park angielski, który ma taką formę dziko rosnącego parku, w obrębie którego pojawiają się jakieś takie elementy architektoniczne, które budują taki sentymentalny nastrój. Tutaj w tym okresie w Europie, ale też w Polsce to założenie było popularne. W Warszawie pojawiły się już tutaj pod koniec XVIII wieku powązki, promenada na Mokotowie. No i tutaj dopełnieniem właśnie było uzupełnienie Wilanowa o Morysin.
3: To jest takie miejsce, które jest znane tym, którzy spacerowali kiedykolwiek w okolicach płacu w Wilanowie. W tej chwili dawne założenie parkowe, które zarasta lasem. Gdybyśmy tak cofnęli się w czasie o te 200 czy 150 lat, to jak to miejsce mogło wtedy wyglądać?
2: Jest to generalnie teren zalewowy, tak więc jest porośnięty łąkami, lasami węgowymi, tak więc na pewno było dość dziko. Żeby troszeczkę ucywilizować ten obszar, sprowadzeni zostanie osadnicy holenderscy, którzy na tym obszarze zaczęli budować swoje gospodarstwa i dzięki temu ten obszar, który zazwyczaj był zalewowy, został zaludniony. Po tych osadnikach mamy takie kompozycje o własnej formie terenowej, tak zwane terpy, które podczas powodzi wyróżniały się tym, że pozostają ponad powierzchnią wody. No i tutaj prawdopodobnie jedna z takich terp została wykorzystana jako baza do zbudowania właśnie pierwszego elementu tego założenia morysińskiego, czyli Pałacu Myśliwskiego.
3: Pałacu Myśliwskiego, który także udało się trochę lepiej odkryć w ramach obecnych prac archeologicznych. Do tego jeszcze powrócimy. Natomiast obecnie jest to także dobry teren spacerowy, dobre miejsce do tego, żeby wybrać się na niedzielny spacer. To jest miejsce w pełni udostępnione do zwiedzania.
2: Tak, obecnie Morysin ma formę rezerwatu przyrody, tak więc jeżeli chcemy wybrać się tam na spacer, to oczywiście można, natomiast trzeba pamiętać o tym, że obowiązują tam pewne restrykcje. O tych restrykcjach oczywiście informują tablice informacyjne przy wejściu. Trudno może też tam tak po prostu z ulicy trafić, tak więc jeżeli by Państwo chcieli się wybrać do Morysina, to oczywiście najpierw trzeba sprawdzić dojście i tutaj polecam ścieżkę prowadzącą od ulicy Wogla. Ona prowadzi wzdłuż jeziora Wilanowskiego, no i po takim spacerze około 15-minutowym dojdziemy właśnie do rezerwatu i tam jest kilka ścieżek, którymi możemy sobie zwiedzić właśnie park i bardzo bogaty w okoliczności przyrody tutaj.
1: Czyli jest to miejsce pełne historii, więc tak myślę, że wszyscy spodziewamy się, że na pewno udało się panu tam znaleźć coś ciekawego.
2: Tak, tak naprawdę nasze badania rozpoczęły się już w zeszłym roku. Rozpoczęliśmy od przeprowadzenia badań nieinwazyjnych z wykorzystaniem georadaru i magnetometru. Tu już nie będę się może wdawał w technikalia, natomiast na podstawie tych badań udało nam się określić, że oprócz tego, co jest widoczne na powierzchni, czyli takie manifestujące się relikty architektury w formie wieżyczek, pod ziemią jest tego dużo więcej. Są oficyny, które były uzupełnieniem właśnie tej formy zachowanej. Tak więc przystępując do tegorocznych badań, wiedzieliśmy, jak wytyczyć nasze wykopy badawcze, żeby po prostu osłonić to, na czym nam zależy, tak więc na tych pozostających pod ziemią reliktach architektury.
1: To ja jeszcze zadam takie jedno dosyć ważne pytanie, które myślę, że wiele osób sobie zadaje. Jak to się wydarzyło? Jak to jest możliwe, że te wszystkie obiekty czy struktury znalazły się nagle pod ziemią i trzeba je odkopywać?
2: Założenie wilanowskie jest relatywnie młode. Tak? Zostało założone na początku XIX wieku, rozwijało się w zasadzie przez cały ten wiek. Natomiast wydarzenia II wojny światowej doprowadziły do silnego zniszczenia tych budynków. w zasadzie wszystkich tam się znajdujących, ale te wydarzenia także doprowadziły do dość znacznych uszkodzeń także w obrębie samego Pałacu Wilanowskiego. Tak więc tutaj prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem, odbudową skupiły się w pierwszej kolejności na najważniejszych elementach właśnie przy Pałacu Wilanowskim. No i teraz, kiedy tam już w zasadzie kończą się remonty, no, trwały one naprawdę bardzo długo, niektóre budynki są zabezpieczone, ale no, nadal potrzebują jeszcze prac, natomiast tutaj też już nie można czekać, tak więc te prace miały na celu właśnie osłonięcie tych obiektów, które po wojnie zostały zniszczone, które pochłonęła dość bujna przyroda, i nadanie im takiej formy, która będzie atrakcyjna dla zwiedzających właśnie do odwiedzenia.
3: Doktor Rafał Solecki jest z nami. O pracach archeologicznych w bliskim pałacu w Wilanowie Morysinie porozmawiamy jeszcze za chwilę i dopytamy także o szczegóły i plany na przyszłość.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie

gacie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pomijmy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny

kanim na lądko, perdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czekaj kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo zanim na lądko

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiamy z doktorem Rafałem Soleckim o pracach archeologicznych w dawnym parku w Morcinie, tuż koło pałacu w Wilanowie. Jak wyglądają takie prace archeologiczne? Mówił już pan o badaniach instrumentalnych, które zwykle rozpoczynają właśnie prace wykopaliskowe, o magnetometrze. Rozumiem, że tutaj badania magnetyzmu mogą nam pomóc sprawdzić, gdzie jakieś metalowe przedmioty leżą w ziemi?
2: Tak, dokładnie. Tutaj akurat ten instrument nie sprawdził się. Obszar ten był miejscem odwiedzin osób, które tutaj w okolicznościach przyrody chciały się na przykład czegoś napić, tak więc bardzo dużo różnego typu kapsli, puszek było na powierzchni, no i ta metoda zawiodła. Natomiast jeżeli chodzi o metodę, no to tutaj faktycznie metody nieinwazyjne pozwalają nam określić obszar badań, który jest do późniejszych badań kopaliskowych już. A metoda wykopaliskowa no, opiera się na eksploracji na warstwach kulturowych. No i tutaj w tym roku odsłoniliśmy w tą właśnie metodą pozostałości reliktów. Trzeba też sobie jakby zarysować pewną strategię wykopaliskową. Mieliśmy tutaj po pierwsze dwa cele. Pierwszy to odsłonić obszar budynków, żeby projektant, który będzie kiedyś przygotowywał właśnie prace konserwatorskie związane z odtworzeniem tej formy, wiedział, co jest zachowane, jaki jest tego stan. A drugi element to poszukiwanie źródeł, w tym przypadku archeologicznych, które pozwoliłyby nam na odtworzenie tej formy. Tutaj oba te budynki, które badaliśmy, tak więc Dom Stróża, Pałac Myśliwski, to projekty znanych ówczesnych architektów Christiana Eignera, który odpowiedzialny jest między innymi za kościół świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży, i Franciszek Lanci, który między innymi Złotą Kaczmę tutaj przy Alei Wilanowskiej zaprojektował. Tak więc no, to jest architektura bardzo istotna. Obecnie mamy same mury, a wiemy, że tutaj obiekty te były dość bogato zdobione, tak więc podczas naszych badań szukaliśmy właśnie pozostałości zdobnych tynków, pozostałości malowideł, które pokrywały ściany. No i tutaj częściowo udało nam się ten oba cele zrealizować.
3: To jest niesamowicie ciekawe. Wspomniał pan wcześniej też o tym, że ten obiekt, że planowane jest jego odtworzenie. Jak daleko idące są te plany? Czy powstał już jakiś projekt? Czy jest to na razie jakiś taki pomysł, który się rodzi w naszych głowach?
2: Z racji, że Morysin jest obecnie rezerwatem przyrody, musimy się liczyć z bardzo wieloma obostrzeniami. Tak więc raczej będzie problem otworzyć te obiekty, żeby pełniły one swoje pierwotne funkcje. Raczej nie będzie tam prowadzonych żadnych działań. Raczej możemy sobie wyobrazić, że będzie zachowany obecny stan, tak naprawdę nieco lepszy, tak, żeby te budynki były właśnie obmurowane, żeby nie postępowała dalsza degradacja. Te zdobienia, które uda nam się zrekonstruować, postaramy się na elewacjach odtworzyć. Natomiast zostaną one najpewniej pozostawione jako żywa ruina. Morysin to nie tylko te dwa budynki, jest jeszcze kilka mniejszych założeń. Wśród nich jest historyczna gajówka z połowy XIX wieku, drewniany budynek, i on w przyszłym roku będzie zrekonstruowany i on będzie tym, może być takim głównym punktem całego Morysina. Tam prawdopodobnie będą pracownicy i planowane jest stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej.
1: Ten Dom Stróża chyba by się przydał, tak, zważywszy na to, co mówi pan o ilości puszek, które znajdowaliście tam zamiast zakopanych w ziemi zabytków. I spodziewam się, że także te odtworzone zabudowania, czy ten Pałac Myśliwski, czy Dom Stróża, będą w jakiś sposób zabezpieczone, czy nadal będzie można podejść tam blisko, czy nawet wejść do środka po pracach archeologicznych?
2: No tutaj decyzję już podejmie dyrekcja muzeum, ale nie chcemy tych obiektów całkowicie zamykać. No, mimo wszystko jest to park, który chcielibyśmy, żeby był odwiedzany, żeby te obiekty były także zwiedzane. Na pewno jakieś obostrzenia będą. Prawdopodobnie nie będzie można wejść do środka, ale nie chcemy, żeby te zabezpieczenia były takie jak obecnie, czyli zamknięcie po prostu za pomocą blachy, żeby raczej miało to formę zbliżoną do tej architektury, którą chcemy zabezpieczyć, tak więc raczej będą to kute kraty, ewentualnie powiązane z jakimś przezroczystym przeszkleniem, może jakiś pleksi, tak żeby do środka można było zajrzeć. No i to, co jest obecnie, czyli tak naprawdę fotopułapki, które gdzieś tam w lesie są zabezpieczone, rejestrują po to, żeby właśnie można było sprawdzić, czy na pewno wszystko jest w porządku, czy to z budynkami, czy to ewentualnie z roślinnością, która też tam potrafi czasami płatać różnego typu figle, bo jest to rezerwat i drzewa czasami tam się przewracają.
3: To jeszcze na zakończenie jedna rzecz, która pana zaskoczyła w tych pracach.
2: Tak, oczywiście po przeprowadzeniu badań nieinwazyjnych kwerendy źródłowej zakładaliśmy, jaki jest mniej więcej stan zachowania obecnych w terenie obiektów. Natomiast w trakcie wykopalisk, gdy osłoniliśmy już mury, okazało się, że są one zachowane dość dobrze. Tutaj same wysokość ścian budynków to jest około pół metra, ale chcąc rozpoznać posadowienie, na jakim obszarze, znaczy jak głęboko zostały posadowione, okazało się, że jest to naprawdę bardzo solidny mur. Na powierzchni wygląda on jak ruina, natomiast przy domu stróża posadowienie fundamentu było na głębokości około 1,60 m i to był naprawdę bardzo solidny kamienno-ceglany mur. Natomiast przy pałacu myśliwskim głębokość posadowienia dochodziła nawet do 2 metrów, tak więc potężne fundamentowanie.
3: I to jest szalenie ciekawe. Rozmawiał z nami dr Rafał Solecki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo dziękujemy.
2: Także dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję. 24/7, 365, mate.

0: Fada i Nichos, Synchronia na naszej antenie. A teraz przechodzimy do przeglądu prasy. Zaczniemy sobie od artykułu Nauka w Polsce.pl i od razu mam do was takie pytanie. Czy kiedykolwiek słyszeliście o paliwie kokosowym?
1: Może ja odpowiem, nie słyszałem.
0: Dobrze. Zakładam, że większość z naszych słuchaczy również nie słyszała. Dlatego już wam opowiadam, że japońskie testy potwierdziły, że paliwo z dodatkiem oleju kokosowego może z korzyścią dla środowiska naturalnego zastąpić nasze standardowe, poczciwe paliwo lotnicze, którego używamy do tej pory. I możecie zadać sobie pytania. Kurczę, przecież tego paliwa zużywa się bardzo dużo. Skąd mamy wziąć tak dużo kokosów? I odpowiada nam na to inne badanie, które również jest ciekawe. Mówi ono o tym, że dla krajów azjatyckich, szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej, około 30% zebranych kokosów jest odrzucanych, ponieważ nie spełniają one jakichś norm handlowych. No i to tworzy nam jakiś taki potencjalny wytrych do tego, aby wykorzystać te odrzucone kokosy do właśnie produkcji paliwa.
1: To ogromna ilość i spodziewam się, że jeśli rzeczywiście użyjemy tych kokosów, które są odrzucane, zamiast sadzić nowe palmy, to może być z pewną korzyścią dla środowiska naturalnego.
0: Myślę, że na pewno, szczególnie w tym obliczu, że boimy się, żyjemy w ciągłej presji zmian klimatu oczywiście i paliwo lotnicze, którego używane są naprawdę niebotyczne ilości, no jednak jest dosyć dużym czynnikiem, który wpływa właśnie na to, że ten klimat pozostaje zanieczyszczony. I jak pokazują japońscy naukowcy i badacze z Osaka Metropolitan University w Japonii właśnie, stworzone przez nich paliwo na bazie oleju kokosowego, które jest dodawane do paliwa lotniczego, które już mamy teraz, może pozytywnie wpływać na właśnie środowisko, to znaczy będzie mniej zanieczyszczać, tak mówiąc najbardziej wprost.
1: Paliwo lotnicze jest tylko jednym ze źródeł emisji dwutlenku węgla, no ale także innych zanieczyszczeń, z którymi mamy do czynienia, którymi no jednak szkodzimy środowisku naturalnemu. Innym źródłem jest coraz większe użycie narzędzi AI, które ogromne ilości energii potrafią pochłonąć. Trochę właśnie o tych narzędziach AI w wykorzystaniu naukowym przeczytamy natomiast w serwisie na stronie internetowej czasopisma Nature. Tam artykuł o tym, że obecnie aż 90% artykułów na tematy biomedyczne powstaje przy użyciu sztucznej inteligencji.
0: I to chyba nie jest dobrze.
1: No, tutaj rzeczywiście można się zastanawiać. Naukowcy, którzy te badania przeprowadzili i sami byli zaskoczeni wynikami, zbadali także, które części artykułów powstają najczęściej, no właśnie, przy jakimś użyciu sztucznej inteligencji. I okazało się, że o ile wstępy, podsumowania czy abstrakty powstają w ten sposób stosunkowo często, no to proceder ten dotyczy już zaledwie bądź aż 60% części o wynikach. Ten odsetek jest cały czas niepokojący.
0: Jest niepokojący, ale czy to też być może wpłynie na to, że te badania będą pojawiały się na przykład szybciej albo będą bardziej dokładne? Czy możemy mówić tutaj o plusach użycia AI w badaniach?
1: No zapewne, jeśli jesteś naukowcem, który nie posługuje się, który nie jest native speakerem języka angielskiego, w którym powstaje większość artykułów naukowych, które w ogóle się liczą, no to korzyść jest jasna z tego, że możesz w krótszym czasie przygotować wstęp czy podsumowanie, które po prostu brzmiał dobrze, nie mówiąc już o takim zastosowaniu sztucznej inteligencji, które dotyczy analizy danych i jest ściśle kontrolowane. To natomiast zupełnie inna bajka. O tym użyciu do pisania przeczytacie w Nature, a my tymczasem zostawiamy was z The Prodigy i Voodoo People.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: sprawa jest dość ciekawa ze względu na to, że dotyczy rzeki, która przepływa przez środek Kosowa i zaopatrza jakąś jedną trzecią Kosowa w wodę, ale ma to także związek z energią elektryczną. Posłuchajmy.
1: To jezioro jest obszarem spornym i Serbia rości sobie do niego prawa po tym, jak Kosowo ogłosiło niepodległość w 2008 roku i tego typu kwestie są przedmiotem sporu. No natomiast formalnie, administracyjnie nad tym zarząd ma przedsiębiorstwo kosowskie i to też było w ostatnich dniach przedmiotem eskalacji, a z tego względu, że tam w minionych latach pobudowało się trochę Serbów, zbudowało takich domków letniskowych. To jest generalnie obszar dosyć atrakcyjny turystycznie. I w ostatnich dniach kosowskie władze, mniej więcej w lipcu, zarządziły o tym, aby te budynki wyburzać, z tego względu, że nie mają odpowiedniego pozwolenia. Przy czym sama decyzja Prisztyny też jest nieco kontrowersyjna, ponieważ nie jest oparta na decyzji sądu, a jedynie na postanowieniu konkretnego ministerstwa. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta wypowiedź Vučića o potencjalnym zawróceniu biegu rzeki Ibar może być traktowana jako odpowiedź na te akcje przeprowadzane w ostatnich tygodniach przez administrację w Prisztynie. Generalnie trzeba powiedzieć, że rząd Albina Kurtiego, który rządzi od 2021 roku w Kosowie, prowadzi dużo bardziej, powiedzielibyśmy, asertywną politykę względem mniejszości serbskiej. Wcześniejsze władze bardziej tolerowały to limbo, które istniało, to, że Serbowie funkcjonowali gdzieś pomiędzy instytucjami kosowskimi a serbskimi, często czerpiąc na przykład płace z obydwu krajów. Administracja Kurtiego jest dużo bardziej asertywna i od tego 21 roku konsekwentnie te problemy stara się eliminować, co budzi sympatię społeczeństwa kosowskiego. Partia Samostanowienie premiera Kurtiego wygrywa kolejne wybory, natomiast generalnie te napięcia serbsko-kosowskie również z tego powodu mają miejsce.
0: Nad jeziorem Gazivode w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z dość spektakularnymi obrazkami z buldożerami wyburzającymi czy te domki letniskowe, czy serbski hotel, który tam został także wybudowany. Jaki był formalny powód dla tych wyburzeń?
1: Formalny powód jest taki, że one zostały, nie mają odpowiednich pozwoleń, znaczy zostały wybudowane wbrew obowiązującemu prawu budowlanemu, nie ma na to stosownych dokumentów. Ci właściciele natomiast bronią się, że oni na przykład zawarli umowę na kupno tej ziemi jeszcze przed 2008 rokiem, przed ogłoszeniem niepodległości przez Kosowo i nabyli ziemię na przykład od takich przedsiębiorstw jak Lasy Serbii, które wówczas jeszcze miały pewną jurysdykcję nad tym terenem i to wszystko prowadzi do takich sporów natury prawnej. Władze kosowskie się zdecydowały na takie rozwiązanie trochę bardziej inwazyjne, bym powiedział, czy nawet bardzo inwazyjne w postaci wyburzenia i nawet jeżeli w takiej interpretacji prawnej oni długofalowo mogą mieć rację, natomiast generalnie ta decyzja o takich radykalnych wyburzeniach wzbudziła nie tylko protesty serbskie, ale też społeczności międzynarodowej. Ze strony Unii Europejskiej mieliśmy komunikaty, że jednak nie jest to krok w kierunku osiągnięcia porozumienia czy tej upragnionej przez Unię Europejską normalizacji stosunków serbsko-kosowskich. No i też trzeba powiedzieć, że taka decyzja jest wodą na młyn dla prezydenta Vučića, który zmaga się od dłuższego czasu z różnymi problemami. Myślę, że dość powiedzieć, że od listopada 2024 roku trwają w Serbii masowe protesty studenckie z różnym natężeniem i to jest dla Vučića olbrzymi problem, który traci poparcie i wszelkie tego typu problemy służą mu jako próba odciągnięcia uwagi od różnych bieżących problemów i on tę tak zwaną kartę kosowską już w przeszłości w różnych bardzo sytuacjach wykorzystywał.
0: I prawdopodobnie będzie wykorzystywać, o tym mówi Jan Nowinowski w nowym odcinku podcastu Linia Wschodu, który znajdziecie m.in. na Spotify, m.in. na stronie radiocampus.fm. Tam i ta rozmowa i także inne poprzednie odcinki o tym, co dzieje się na takim szeroko pojętym, relatywnym wschodzie.

0: Jungle i Bass i Romeo dwójka na antenie Radia Campus. A my wracamy jeszcze do wieści na temat tego, co w tym sezonie wakacyjnym można w Warszawie ciekawego zrobić. W Bibliotece Uniwersyteckiej nowa wystawa na temat Czesława Miłosza. Marcel, ty masz więcej informacji na ten temat. Co można tam zobaczyć?
1: Mam trochę więcej informacji. Wystawa opowiada o tym, o, że tak powiem, przygodach, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie, tego, jak wyglądała właśnie ten epizod, kiedy Czesław Miłosz pracował w Buwie podczas okupacji niemieckiej, czyli w trakcie II wojny światowej. Wydaje mi się, że jest to ciekawe zagadnienie. Może warto pójść, może warto na przykład, jeżeli was to ciekawi, posłuchać również Kampusa Głównego w poniedziałek, ponieważ ukaże się wtedy rozmowa z dwoma paniami, z panią Barbarą Chmielewską oraz Marią Frączak, gdzie będziemy dyskutować właśnie o tej wystawie, panie trochę opowiedzą, więc jeżeli jesteście ciekawi, to Radio Campus, 11-13 w poniedziałek.
0: Cały ten okres II wojny światowej jest chyba szczególnie ciekawy, więc jeśli właśnie interesuje was, jak to także w sferze akademickiej wtedy wyglądało, to jak najbardziej warto włączyć Radio Campus w poniedziałek po 11:00.

0: senses.
1: Zbliża się już godzina 13, co oznacza, że niestety kończymy dzisiejszą audycję Kampus Główny. Ja nazywam się Max Walewski, a tę audycję współprowadziłem razem z Marcelem Schneiderem.
2: Zgadza się.
1: Zostawiamy Was z Wilkinsonem, tym razem z Karen Harding, Sweet Lies. Do usłyszenia.
2: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
2: This is your life! Right here! Right now!
0: Autopromocja KKK.

0: budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

swear down is nobody.

trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubię orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno jest rozkwit.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnie, Sartasa.
2: Tylko ten.

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Campus.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

0: Normalnie o tej porze.
1: Minęła godzina 15, to jest Normalnie o tej porze, Zosia Soboń. Dzisiaj w Normalnie o tej porze dużo się dzieje. Po godzinie 15.30 standardowo serwis motoryzacyjny. Po 16.00 ugoszczę artystkę i graficzkę Marynę Petrusewicz, która zaprosi na wystawę, która w Warszawie odbywa się jeszcze do 12 września. A po 16.30 antenę przejmie Kasia Rodek, która porozmawia o imprezie Dziewczyny z podwórka, a już za moment opowiem trochę o kulturze, o tym, co ciekawego można porobić dzisiaj w Warszawie, a także będzie można zgarnąć bardzo fajne nagrody, także zostańcie z nami, już za moment konkurs.

0: Normalnie o tej porze.
1: Normalnie o tej porze zaczynamy dzisiaj bardzo miłym akcentem, bo mam dla was konkurs SMS-owy. Na czym on polega? Będę za moment czytała fragment piosenki, która mam wrażenie, że jest dosyć znana, a nawet już kultowa. No a wy, odpisując w SMS-ie na numer 886-971-971, musicie wysłać odpowiedź na pytanie, z jakiego numeru jest ten cytat. A do wygrania jest karta podarunkowa o wartości 200 zł plus świeca Off-White. Karta jest do zrealizowania w sklepie Half Price w Warszawa Junior w dniach 28 i 29 sierpnia. Więc coś miłego można sobie sprawić w te coraz bardziej szare i zimne dni z tą kartą podarunkową. Więc 886-971-971, z jakiego numeru jest ten cytat. Miasto betonu i pogubionych telefonów. Idę ścieżką usłaną szklanym szronem iPhone'ów. Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu. Kroczę tu sam, więc wygadam się tobie, bo w sumie nie wiem komu. 886-971-971. Czekamy na SMS-y, no i skontaktujemy się ze zwycięzcami. A karta podarunkowa czeka.

0: wanna be all alone, and all you do is run, all you do is run.
1: Normalnie o tej porze.
2: Co ciekawego można porobić dzisiaj w Warszawie? No między innymi można potańczyć. O godzinie 20 startuje dyskotekowy czwartek, a grają córka i tata, czyli Julia i Grzegorz Święch. Cała impreza odbędzie się przy barze Studio. No a w wydarzeniu można przeczytać, że jest to impreza, na którą można przyjść, poznać ludzi, pogadać i podtupać nóżką, jak na imprezach ze starych, dobrych czasów. Więc to dyskotekowe czwartek, córka i tata przy barze Studio od godziny 20. Znalazłam też naprawdę super inicjatywę. O godzinie 17.30 na Jazdowie startują cotygodniowe letnie warsztaty dla osób 16+, sztuka współczesna, instrukcje obsługi. Wydarzenie jest dla osób 16+, bilety są za 20 zł. Jest to spotkanie, które zamyka cykl warsztatów Sztuka Współczesna, Instrukcje Obsługi. Ale absolutnie, jeżeli nie brało się udziału we wcześniejszych warsztatach, jeszcze można z tych warsztatów skorzystać i przyjść właśnie na to ostatnie już spotkanie. Dla mnie brzmi to super, żeby też porozmawiać o sztuce współczesnej, o tym, jak jej doświadczać, albo jak my ją doświadczamy. Więc to warsztaty Sztuka Współczesna, Instrukcje Obsługi, Osiedle Jazdów 2, 17.30. No a co ciekawego w kinie? Nadal hulają jeszcze kina letnie, między innymi LOT, kino Kinoteki, ale także kino przy Teatrze Komedia. Także jeśli jeszcze w tym sezonie nie byliście albo bardzo lubicie, no to można sobie wybrać się jeszcze na kino letnie. Ale w kinie tradycyjnym również można zobaczyć dużo fajnych rzeczy. Nadal w IMAX-ie i nie tylko króluje Odyseja Nolana, czyli wielki, monumentalny, 3-godzinny film z gwiazdorską obsadą i spektakularnymi efektami czy też zdjęciami. Film naprawdę dzieli odbiorców i mam wrażenie, że każdy ma o nim nieco inną opinię, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, no to można się wybrać do kina, choć zdaje się, że w IMAX-ie raczej miejsc na ten moment nie ma, ale znam ludzi, którzy poszli na Odyseję do normalnego kina i też całkiem nieźle się bawili. Oprócz tego w kinie nadal można obejrzeć Obsesję, czyli wielki, niespodziewany dość hit, horror, slasher i naprawdę bardzo, bardzo dobry kawałek kina. Nadal trwa również Timeless Films Festival w kinie Muranów, gdzie można obejrzeć filmy z przeróżnych lat, z przeróżnych epok. Całą rozpiskę znaleźć można oczywiście na stronie kina Muranów. Ale również po 13 latach w sierpniu swoją polską prapremierę miał film Frances H. Amerykańska produkcja o Frances, która ma 27 lat i każdego dnia budzi się z nowym pomysłem na przyszłość. Film o relacjach, o takim przełomie między młodością a dorosłością i takim dziwnym wieku, w którym każdy jest w trochę innym miejscu w swoim życiu i te przyjaźnie i relacje się rozchodzą. Frances H. również miała swoją prapremierę właśnie w Polsce w tym roku. Więc to moje propozycje na dzisiejszy wieczór, a już za moment serwis, więc zostańcie z nami.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
4: Autopromocja.
6: 15.30, Marcel Schneider.
7: Akademicki Radio Campus.
6: Ciąg dalszy sprawy wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Ostatni wakacyjny tydzień remontów w stolicy, a zaczynamy od aktualizacji afery Zonda Krypto.
7: Wiadomości.
6: Dziś rano zatrzymanego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Policjanci zatrzymali go w związku z publikacją Wirtualnej Polski i TVN24, z której wynikało, że Piesiewicz miał dostać od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysława Krala, m.in. zegarek wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty w zamian za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pytany przez Telewizję Republikę prezes PKOL-u zapewniał, że sam zapłacił za zegarek, a Przemysław Kral jedynie pomagał mu w zakupie. Przesłuchanie Piesiewicza ma się rozpocząć około 16.
8: Nie tylko wyświetlenie tego procederu przestępczego, ujęcie osób, które ponoszą za to odpowiedzialność, ale jednym z głównych założeń działań prokuratury, i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa, w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości te swoje środki utracone odzyskać.
6: Tak minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapewniał dzisiaj, że w postępowaniu dotyczącym giełdy Zonda Krypto nadchodzące tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury. Dodał, że w sprawie ewentualnych następnych zatrzymań informacje będą podawane na bieżąco. Strona polska wyraziła gotowość przyjęcia sprawy wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech, z tym, że węgierski wymiar sprawiedliwości nie otrzymał jeszcze oficjalnego wniosku o przekazanie tego postępowania Polsce, oznajmia rzecznik tamtejszej prokuratury. Prokuratura podkreśla również, że z uwagi na to, że Polska nie jest stroną Europejskiej Konwencji o przekazaniu postępowań w sprawach karnych, przekazanie sprawy wypadku autokaru musi odbyć się na zasadzie dwustronnego porozumienia przy współpracy właściwych organów centralnych. Sąd apelacyjny w Miszkolcu poinformował wczoraj o utrzymaniu decyzji sądu pierwszej instancji o aresztowaniu na okres jednego miesiąca kierowcy polskiego autokaru, który uległ wypadkowi na wschodzie Węgier w nocy 16 sierpnia. W nadchodzący weekend drogowcy wyremontują pierwszy odcinek ulicy Szaserów, od Garwolińskiej do Chłopickiego. W tym samym czasie będzie asfaltowana także Grójecka, gdzie trwa budowa torów do Dworca Zachodniego. Z kolei tramwajarze będą przygotowywali się do otwarcia wyremontowanych tras na moście Poniatowskiego i do Winnicy. Remontowane są również tory tramwajowe wzdłuż Puławskiej na odcinku metro Wilanowska - Wyścigi. Po ewentualne informacje o zmianach w kursowaniu linii autobusowych lub tramwajowych odsyłamy Was na stronę um.warszawa.pl.
7: Sportowy kampus.
6: Łukasz Gutkowski zajął 13 miejsce w eliminacyjnej grupie B i odpadł z dalszej rywalizacji indywidualnej odbywających się w chińskim Guiyang Mistrzostwach Świata w pięcioboju nowoczesnym. Do półfinału zakwalifikowało się 36 zawodników z trzech grup kwalifikacyjnych. Kutkowski był najlepszy w swojej grupie eliminacyjnej w Laser Run, jednak finalnie zabrakło mu 3 sekund, aby dostać się do półfinału. Dzisiaj walkę w eliminacjach rozpoczęły kobiety. W grupie A startuje Małgorzata Karbownik, natomiast w grupie B Hanna Jakubowska. Rozstrzygnięcie eliminacji już jutro.

0: Normalnie o tej porze.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. W tym tygodniu Renault 5 E-Tech przechodzi pierwszą większą aktualizację od momentu debiutu. Pierwsze zmiany dotyczą wersji Urban Range i Comfort Range, które zachowują dotychczasowe akumulatory o pojemności odpowiednio 40 i 52 kWh. Renault skupiło się przede wszystkim na ograniczaniu zużycia energii, wprowadzając zmiany w aerodynamice tylnej części nadwozia i stosując nowe lusterka. Efekty najbardziej widać w wersji z 52 kWh akumulatorem i silnikiem o mocy 150 koni, które dotychczas pokonywało na jednym pełnym naładowaniu 410 km według normy WLTP. Po aktualizacji homologowany zasięg rośnie aż do 430 km. W wersji z mniejszym, średnim akumulatorem 40 kWh i silnikiem o mocy 120 koni mechanicznych zasięg teraz wynosi 315 względem dotychczasowych 312. Najwięcej zmian zobaczymy w wersji najtańszej z najmniejszym akumulatorem, gdyż dotychczasowy najmniejszy i najsłabszy Renault 5 E-Tech dostaje teraz silnik o mocy 110 koni względem 95 i baterię o pojemności 36,5 kWh, co pozwala jej przejechać 305 km na jednym naładowaniu. Renault podaje także, że przyspieszenie od 0 do 50 km na godzinę zajmuje teraz zaledwie 3,5 sekundy. Zmiana akumulatora rozwiązuje przy okazji jedną z największych słabości podstawowego Renault 5. Dotychczas piątka nie obsługiwała szybkiego ładowania prądem stałym, co mocno ograniczało jej użyteczność podczas dłuższych podróży. Nowa wersja standardowa dostanie ładowarkę DC o mocy 80 kW. Pozostanie również pokładowa ładowarka AC o mocy 6,6 kW. Tym samym nawet najtańsze Renault 5 będzie można podłączyć do

szybkiej ładowarki przy dresie. Z kierownicy Renault 5 znika jeden przycisk, zastąpi go zautomatyzowany system. Dotychczasowe ustawienia MySense, w których możemy wybrać Eco, Comfort lub Sport, zostają zastąpione trybem Smart, co powoduje, że samochód samodzielnie wybiera pomiędzy ustawieniami, dopasowując je do sposobu jazdy kierowcy. Wraz z tą samą zmianą z kierownicy znika przycisk Multisense, dzięki czemu mieliśmy szybki skrót do tego, żeby zmienić tryby jazdy. Zmienia się także asystent głosowy. Google Assistant ustąpi miejsca Gemini, które trafi do samochodów poprzez aktualizację OTA. Renault 5 będzie jednym z pierwszych europejskich modeli korzystających z nowego rozwiązania Google. Gemini ma przede wszystkim pozwolić na znacznie bardziej naturalną komunikację. Kierowca nie będzie musiał zapamiętywać określonych komend, a rozmowa z systemem ma przypominać zwykłą konwersację. Możliwe będzie także przerwanie wypowiedzi asystenta oraz płynne przechodzenie pomiędzy językami. Tymczasem Porsche stworzyło wyścigowe 911 dla początkujących. Mowa o Porsche 911 Challenge. Do tej pory w Porsche Motorsport najkrótszą drogą do profesjonalnego ścigania się był Cayman GT4 Club Sport i później 718 Cayman GT4 RS Club Sport. Teraz ich miejsce zajmuje Porsche 911 Challenge. Jest to samochód zbudowany w dużej mierze na Porsche 911 GT3, aczkolwiek nie ma homologacji. Aczkolwiek zachowuje pewien komfort, którego w innych wyścigówkach nie uświadczymy. Chociażby siedmiobiegową przykładnie PDK. Kierowca może pozostawić zmianę przełożenia elektronice lub korzystać z łopatek przy kierownicy. Sama kierownica pochodzi z GT3 RS, choć otrzymała dodatkowe funkcje potrzebne do jazdy wyścigowej. Sercem jest także znany silnik. Za tylną osią pracuje wolno sący sześciocylindrowy, czterolitrowy bokser, w dużej mierze przyjęty z 911 GT3. Jednostka rozwija tutaj 515 koni mechanicznych przy 8,5 obrotów na minutę, a czerwone pole zaczyna się dopiero przy 9000 obrotów na minutę. Układ wydechowy został dostosowany do nowych warunków pracy, zmodyfikowany tylny tłumik ma katalizator, ale samochód nie potrzebuje filtra cząstek stałych. Amortyzatory zostały dostosowane i mają charakterystykę opracowaną z myślą do jeździe po torze, a stabilizator można ustawić w jednej z trzech pozycji. Porsche pozostawiło ABS, kontrolę trakcji oraz układ stabilizacji toru jazdy. Regulowany jest także system Porsche Torque Vectoring Plus, dzięki czemu możemy ustawiać, w jaki sposób samochód dysponuje mocą i na które koło. Tylny spoiler ma czterostopniową regulację kąta, a z tyłu pojawiło się światło deszczowe zgodne z wymaganiami FIA, a maskę z przodu blokują specjalne zamki. Znacznie większe zmiany widać w kabinie. Zniknęły materiały wygłuszające, wykładziny i elementy wykończeniowe, które nie są potrzebne podczas rywalizacji. Ich miejsce zajęła wspawana klatka bezpieczeństwa, zwiększająca również sztywność nadwozia. Kierowca siedzi w regulowanym fotelu kobułkowych i korzysta z sześciopunktowych pasów bezpieczeństwa. Na wyposażeniu znajduje się system gaśniczy, a paliwo trafia do 110-litrowego zbiornika FT3. Porsche nie usunęło za to klimatyzacji. Jej obecność dobrze wpasowuje się w założenia tego modelu. 911 Challenge ma być pełnoprawnym samochodem wyścigowym, ale jednocześnie konstrukcją możliwie przyjazną dla kierowcy, który dopiero zaczyna regularne starty. Porsche wyceniło 911 Challenge na 208 800 euro netto przed doliczeniem podatku właściwego dla danego rynku. Samochód będzie można wystawiać w licznych markowych seriach wyścigowych od sezonu 2027. Tymczasem ja miałem okazję spędzić tydzień z nowym BMW M2 wersji CS, czyli w limitowanej wersji M2. Ale po recenzję będziecie musieli zaczekać. Zostańcie z nami.

0: Normalnie o tej porze.
1: BMW M2 CS. Najpierw może przejdziemy przez szybkie fakty. Mówimy tutaj o samochodzie coupe, dwudrzwiowym, za to czteromiejscowym. Model CS jest odchudzony o 30 kg względem BMW M2 dzięki szerokiemu zastosowaniu włókna węglowego w kabinie i wnętrzu. Ma m.in. karbonowe osłony lusterek, dach z włókna węglowego, karbonową konsolę centralną, karbonowe tylne dyfuzory i klapę bagażnika, która swoją drogą ma taki wyprofilowany, ładny ducktail, który mi się strasznie podoba i nawiązuje do samochodów z lat 60-tych, 70-tych wyścigowych. Ma także podgrzewane fotele kubełkowe z podświetlanymi literami CS. Wszystko jest wykończone ze skóry, tam gdzie nie ma włókna węglowego, oraz bardzo duży bagażnik o pojemności 390 litrów. Względem zwykłej M2 mamy obniżone o 8 mm zawieszenie. Mamy zawieszenie, które jest adaptacyjne w standardzie. Specjalne dedykowane obręcze, zlakierowane na złoto-brązowy mat, choć w słońcu świeciły się bardziej na złoto. Układ hamulcowy M z czerwonymi zaciskami, dwustrefową klimatyzację i wiele innych udogodnień. Aczkolwiek to, co chyba najbardziej zainteresuje fanów BMW M2, w wersji CS mamy silnik 3.0 o mocy 530 koni mechanicznych przy 6250 obrotów na minutę. Mamy 650 Nm momentu obrotowego, czyli o 50 km więcej w porównaniu z M2 i przyspieszenie do setki w 3,8 sekundy lub w 3,5 sekundy, zależnie od metody pomiaru, a CS przyspiesza, a przyspieszenie od 0 do 200 km na godzinę następuje w 11,7 sekundy, co oznacza, że CS przyspiesza do 200 o 2 sekundy prawie szybciej niż BMW M2, a prędkość maksymalna to 302 km na godzinę. Jak już mamy wszystkie dane za sobą, miałem okazję wziąć ten samochód i pojechać w moje ulubione Beskidy Niskie w okolice Wysowej, Zdrój i Nowego Sącza, a także przejechać się drogą przy Limanowej, która jest częścią wyścigu górskiego, żeby sprawdzić, jak samochód zachowuje się prawie że na torze, ale jednak w górskim klimacie. I żeby to zrobić, najpierw trzeba było przejechać trasę. Trasę ponad 300, prawie 400 km, co spowodowało, że najpierw musiałem przetestować BMW M2 jako Grand Tourera. I zaskakująco, mimo kubełkowych foteli, które nie wyglądają na specjalnie wygodne, i mimo tego, że samochód jest w dużej części wykonany z włókna węglowego i jest to bardzo widoczne, BMW M2 CS okazało się rewelacyjnym Grand Tourerem. W środku, niezależnie właściwie od prędkości, było cicho, przestrzenne audio od Harman Kardon powodowało, że każdą piosenkę, którą puściłem, słuchało się z przyjemnością, a nawet różnego rodzaju audiobooki czy podcasty. Dodatkowo wraz z kumplem pojechaliśmy i zapakowaliśmy wszystkie potrzebne rzeczy. Trzeba też pamiętać o tym, że ja podróżuję trochę ciężej, gdyż mam ze sobą wszystkie statywy, kamery, aparaty, a efekty tego możecie zobaczyć na moim profilu Okiem Kierowcy. Ale to, co mnie najbardziej zdziwiło w tym samochodzie, to jego zdolność do dostosowywania się w zależności od trybu jazdy. To znaczy, teraz nie potrafię sobie przypomnieć samochodu, który tak bardzo by zmieniał swój charakter w zależności od ustawień trybu jazdy. W trybie komfortowym moglibyśmy jeździć, wydaje mi się, zwykłym BMW serii 3 z delikatnie twardszym i niższym zawieszeniem, ale na trasie po prostu był to bardzo szybki Grand Tourer i w żaden sposób nie było czuć, że jest to samochód o mniejszych rozmiarach niż BMW serii 3, 4 czy nawet 8. Natomiast na górskich drogach, po przełączeniu go w tryb Sport lub Sport Plus, po włączeniu wydechu w sportowe, agresywne auto, które bardzo chciało wylecieć z delikatnie bokiem, tak jakbyśmy myśleli o takim standardowym naszym pierwszym skojarzeniu z BMW serii M. Auto, które bardzo szybko zmienia swoje biegi, które ma wyinżynierowane takie bardzo agresywne zmiany biegów, które powodują, że nawet nasza głowa delikatnie zaczyna uderzać o fotel, co dodaje tylko klimatu sportowego samochodu i dźwięk wydobywający się z tego 3-litrowego silnika sześciocylindrowego jest fenomenalny i też bardzo kojarzy się z marką. Jednocześnie dało się także ustawić samochód w tryb pomiędzy, to znaczy przy bardzo dużej ilości ustawień, bo możemy ustawić chociażby skrzynię biegów w 3 stopniach, zawieszenie w 3 stopniach, silnik w 3 stopniach i tak dalej. Udało się mi zrobić ustawienie, które mi najbardziej odpowiadało, dzięki czemu na przykład zmiany biegów nie były tak agresywne, za to silnik brzmiał rewelacyjnie. Zawieszenie nie komunikowało absolutnie każdej nierówności na drodze, ale jednocześnie pozwalało na delikatne uślizgi, bez zastanawiania się, czy samochód nagle się nie odwróci i nie wleci w kanion. Jest to samochód, który bardzo buduje pewność siebie za kierownicą, bo mamy w pamięci, że dysponujemy pod prawą nogą 530 końmi mechanicznymi z napędem tylko na tylne koła. Jest to model limitowany. On nie jest limitowany liczbowo, jest limitowany pod względem czasu produkcji. Zwykłe BMW M2 możemy dostać za jakieś 360-400 tysięcy złotych, a BMW M2 CS po tych wszystkich dodatkach, które wymieniłem na początku programu, mówimy tu o cenie ponad 600 tysięcy złotych. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tego samochodu, wydaje mi się, że warto, to zapraszam na moje social media. Mówimy tu o Niku okiem kierowcy, a tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
3: Reklama.
4: Same sztosy.
5: Kampus.

0: Normalnie o tej porze.
1: Ze mną na łączach jest już moja gościni, Maryna Petrusewicz, malarka i graficzka. Cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Porozmawiamy dzisiaj o twoich pracach, o twoich inspiracjach, ale też z okazji tego, że twoje prace można oglądać jeszcze do 12 września na żywo na wystawie Przełom, o której również porozmawiamy. Ale zacznijmy od początku, czyli od twojej twórczości. Jak opisałabyś swoją twórczość osobie, która widzi twoje prace pierwszy raz albo w ogóle ich jeszcze nie widziała?
2: Moja twórczość opiera się przede wszystkim na pracy z obrazem, pamięcią i jest takim swoistym osobistym archiwum. Często punktem wyjścia dla mnie są stare fotografie rodzinne albo fotografie, które znajdę w swojej galerii. Traktuję jako taki element, który można przekształcać, upraszczać i interpretować na nowo, ale jeśli krótko, to abstrakcja, kolory, geometria, konstruktywizm i malarstwo.
1: No właśnie, no bo twoje obrazy są takie, powiedziałabym, że bardzo kolorowe i też jak teraz tak na nie patrzę, to oscylują głównie wokół koloru czerwonego i niebieskiego i różnych tych kolorów odcieni.
2: Tak, to dobrze to wyłapałeś.
1: Tak, więc jestem ciekawa, czy te kolory mają na przykład jakieś szczególne znaczenie dla ciebie?
2: Tak, te kolory, które nazwałaś, czerwony i niebieski, to jest akurat moje ulubione połączenie i myślę, że to jest też bardzo jakoś związane z moim białoruskim pochodzeniem i z tym, gdzie dorastałam, ponieważ dużo, dużo po prostu takich obrazków zostało u mnie w pamięci, na przykład takie placy zabaw dla dzieci, też w tych takich kolorach podstawowych i jakoś podświadomie myślę, że to są moje dwa ulubione kolory.
1: No właśnie, no bo wspomniałaś też o tym, że czerpiesz właśnie z jakichś tam fotografii, no i z jakichś tam wspomnień. I też to płynnie przechodzi do tego, o co chciałam zapytać teraz, no bo chciałam się zapytać, jakie tematy czy motywy najczęściej powracają w twojej twórczości?
2: Najczęściej właśnie wracam do pamięci, przyszłości i rodziny. I chyba tym, jak wspomnienia zmieniają się z czasem, też interesuje mnie proces przechowywania wspomnień. To, co zostaje u nas w pamięci, a to, co stopniowo zanika. Też właśnie do tego interesuje mnie motyw pamięci zbiorowej i dużo myślę o swoim kodzie kulturowym i o tym, co zostało u mnie w pamięci ze mną po tym, jak dorastałam na Białorusi. Właśnie z tego czerpię i często do tego wracam. Dlatego często też używam starych rodzinnych zdjęć.
1: Tak, w ogóle motyw wspomnień jest bardzo ciekawy. Ja w ogóle kiedyś też rozmawiałam na antenie z malarzem, z Danielem Kowackim i on też właśnie opiera swoje prace na wspomnieniach, które się zacierają, bo w zasadzie takie właśnie wspomnienia z dzieciństwa, sprzed wielu lat, są ciężkie w ogóle do jakiegoś zwerbalizowania czy jakiegoś po prostu odtworzenia. I jednym z takich mediów, w jakie właśnie można je, powiedzmy, przedstawić, to są właśnie media wizualne, grafika, malarstwo. A twoje obrazy często w ogóle mam wrażenie, że przyjmują takie przedziwne formy, które mogą przedstawiać właśnie bardzo dużo różnych rzeczy. Są takie właśnie, tak jak powiedziałaś, abstrakcyjne. Jestem ciekawa, jak wygląda twój proces twórczy? Czy zaczynasz od jakiegoś konkretnego pomysłu, na przykład odtwarzasz jakieś konkretne wspomnienie, czy raczej dajesz się ponieść temu uczuciu po prostu?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ zazwyczaj to się zaczyna od jakiegoś konkretnego elementu, który mi się spodoba, od jakiegoś konkretnego zdjęcia, a później już stopniowo zaczynam go upraszczać, właśnie redukować wszystkie formy tak, żeby On niósł bardziej już taki charakter abstrakcyjny. Dlatego też bardzo lubię Malewicza i jego teorię systematyzmu, ponieważ tam też chodziło o maksymalne uproszczenie form. A jeśli chodzi o taką praktyczną część procesu, to zazwyczaj robię szkic. A później na tablecie digitalowo, żeby dobrać kolory, też wszystko przynoszę. Później drukuję w formacie obrazu i dopiero później przynoszę to na obraz, tak żeby wszystkie kolory się zgadzały i tak żeby zgadzała się kompozycja, to też jest ciekawe, planuję warstwy. Na przykład mam rozpisane na obrazie, że tutaj kładę kolor granatowy, a pod spodem będzie czerwony i będzie trochę wystawał i to jest bardzo dla mnie ważne.
1: To jest bardzo ciekawe w ogóle, jak takie obrazy powstają. No i te obrazy, tak jak już wspominałam, można zobaczyć już dzisiaj, czy też jutro na żywo. A o tym porozmawiamy już za moment. Wracamy za chwilę.

0: Normalnie o tej porze.
1: Wracamy do rozmowy. Ze mną w studiu nadal jest Maryna Petrusewicz, malarka i graficzka. Porozmawiałyśmy już trochę o twoich pracach, o twojej sztuce. A jeszcze chciałam się ciebie zapytać o takie początki edukacyjne, dlatego że studiowałaś zarówno malarstwo, jak i grafikę. Jestem ciekawa, jak to wpływa na to, jak właśnie wygląda twoja sztuka.
2: To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ malarstwo uważam, że nauczyło mnie najwięcej pracy z kolorem i o takim myśleniu o obrazie jako o całości, o kompozycji, o fakturze. No i oczywiście dało mi taką swobodę w pracy intuicyjnej, w eksperymentowaniu i improwizacji. A grafika z kolei nauczyła mnie dyscypliny i właśnie takiej świadomej redukcji elementów. I nauczyła mnie przede wszystkim z niewielu elementów tworzyć coś właśnie wartościowego, ale to jest też ten moment, że kiedy przestawiałam się z malarstwa na grafikę, to właśnie musiałam nauczyć się tej redukcji, bo na początku, kiedy zaczęłam studiować grafikę, to tworzyłam grafiki, które wyglądały jak kolorowe obrazy i miałam z tym problem przez chwilę, ponieważ przyzwyczaiłam się do tego, że pracuję przeważnie z kolorem i warstwami, a tutaj jednak jest ważne coś innego.
1: Teraz patrzę na twoje prace na twoim Instagramie i one, zdaje się, że są w ogóle sprzed kilku lat. Mam wrażenie, że one zmieniały się z takich bardziej realistycznych form na coraz bardziej abstrakcyjne. Jak z twojej perspektywy wyglądała ta droga?
2: Właśnie uważam, że to była taka świadoma droga do takiej redukcji i abstrakcji, bo coraz bardziej właśnie pogłębiałam jakby swoją wiedzę o suprematyzmie malowniczym i coraz bardziej mi się podobała ta teoria i coraz bardziej eksperymentowałam z upraszczaniem form i właśnie uwielbiam też zaczynać pracę w taki sposób, że zaczynam od bardzo realistycznego szkicu, a później redukuję go do maksymalnie abstrakcyjnej formy.
1: Od 24 sierpnia trwa wystawa Przełom i w zasadzie w ogóle dlatego się spotkałyśmy, bo twoje prace można oglądać na żywo w Warszawie jeszcze do 12 września i chciałam się ciebie podpytać o te prace, tą selekcję, którą możemy zobaczyć właśnie w ramach tej wystawy. Co to są za prace? Jak też je wybrałaś? Czemu akurat te?
2: Wystawa jest poświęcona twórczości artystów pochodzących z Białorusi, ale tworzących za granicą. Co ciekawe, prace, które znajdziecie na tej wystawie, pochodzą nie tylko z Polski, pochodzą z różnych krajów. Są bardzo ciekawe i co też jest ważne, wystawa jest i intermedialna, więc możecie tam zobaczyć nie tylko obrazy, ale na przykład fotografie, albo też pracę wideo. A jeśli chodzi o wybór moich prac, to wybraliśmy cztery obrazy razem z kuratorem wystawy, tak żeby najbardziej pasowały do siebie kompozycyjnie i oczywiście kolorystycznie. No tak wybrałam po prostu tekst, z którymi czułam taką największą więź emocjonalną, myślę, że.
1: To jeszcze na koniec chciałam się spytać o to, gdzie można też może w internecie zobaczyć twoje prace i śledzić to, co robisz i to, co będziesz robić w przyszłości, a także o więcej szczegółów na temat samej wystawy. Gdzie, w jakich godzinach można oglądać twoje prace?
2: Moją sztukę możecie śledzić na moim Instagramie. Supremarinus. Akurat inspiracją tej nazwy było suprematyzm. I na moim drugim Instagramie Maryna Petrusewicz, tam gdzie już ukazuję tylko swoje obrazy. A jeśli chodzi o wystawę, wystawę możecie oglądać do 12 września w godzinach 12-18 w galerii Nowe Miasto, naprzeciwko Pałac Nauki i Kultury, Alei Jerozolimskiej 51.
1: To Maryna Petrusewicz, malarka i graficzka. Wielkie dzięki za tę rozmowę, no i zapraszamy na wystawę.
2: Dzięki.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
3: Reklama. 16.30, Marcel Schneider.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Mały update w sprawie Romanowskiego, trochę o konflikcie Ministerstwa Cyfryzacji z Metą oraz najnowsze doniesienia z frontu.
4: Wiadomości.
3: Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Sąd pozostawia też bez rozpoznania wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. Dla przypomnienia, Marcin Romanowski to poseł PiSu, były wiceminister sprawiedliwości, który jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursu za pieniądze z tego funduszu. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim, na wniosek prokuratury, europejski nakaz aresztowania, ponieważ służby nie mogły go znaleźć. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o skierowaniu do Komisji Europejskiej listu, w którym zwrócił się o nałożenie kary na platformę internetową Meta w wysokości 250 milionów euro. Zarzucił jej bezczynność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści.
5: Platformy społecznościowe muszą brać odpowiedzialność za to, co jest publikowane na ich przestrzeniach. Platformy cyfrowe muszą wiedzieć, że państwo w żaden sposób nie będzie przymykało oczu na to, że obywatele są oszukiwani, wprowadzani w błąd. Zaledwie 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i znika z internetu. Ponad 80% tych zapytań, które zgłaszają użytkownicy bądź podmioty zaufane, platforma Meta ignoruje.
3: Mówił Gawkowski. Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że materiały przekazane przez Polskę będą uwzględnione w już prowadzonym dochodzeniu przeciwko Mecie. Wytyka jednak Polsce, że nadal nie wdrożyliśmy w pełni DSA, czyli aktu o usługach cyfrowych, na podstawie którego wicepremier chce nałożyć karę. Wojska rosyjskie całkowicie zniszczyły wszystkie urządzenia elektrociepłowni w Chersoniu, na południu Ukrainy, zrzucając na nią 4 kierowane bomby lotnicze, powiadomił Serhii Fedorenko, pełniący obowiązki prezesa zarządu państwowej grupy Naftohaz. Atak nastąpił dziś w nocy. W wyniku zniszczeń całkowicie wyłączono z eksploatacji wszystkie urządzenia do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Fedorenko zwraca uwagę, że ten nalot nie miał żadnego uzasadnienia militarnego, bo elektrociepłownia miała wyłącznie charakter cywilny. Godzinę temu informowaliśmy o ostatnich wakacyjnych remontach, a warto również przypomnieć, że warszawski transport publiczny też już wraca z wakacji. Oznacza to, że komunikacja miejska będzie jeździć częściej niż w wakacje, a kolejne zmiany w rozkładach już od października, kiedy zaczną się wykłady na uczelniach. Koniec wakacji, poza niewielkimi korektami rozkładu jazdy, nie przyniesie większych zmian na liniach obsługiwanych przez SKM-ki. Wyjątkiem będzie linia S40, bo przez cały wrzesień pociągi tej linii nie dojadą do Radzymina. W tym okresie od poniedziałku do piątku ostatnim przystankiem na S40 będzie Wieliszew, zaś w weekendy linia będzie całkowicie zawieszona. Między Radzyminem a Legionowem będą kursowały autobusy linii zastępczej Z40.

0: normalnie o tej porze.
1: Duśka z nami, dzień dobry, cześć.
2: Ej, yo.
1: I chyba już tradycyjnie spotykamy się, no chyba wychodzi, że raz w roku.
2: Raz w roku. To smutne, Kasiu. A jednocześnie wesołe.
1: Tak, ale myślę sobie, że to twoja wina, musisz częściej robić imprezy.
2: Wiem, nie jesteś pierwszą osobą, która mi to mówi. Są plany, ale jeszcze nie będę o nich mówić.
1: Nie, no wiesz, zero ciśnienia. Dziewczyny z podwórka, 5 września, to się wszystko odbędzie i o tej imprezie konkretnie będziemy rozmawiać, ale szerzej można cię kojarzyć właśnie z taką aktywnością w mieście, aktywnością około wlepkową, skate'ową, graficiarską, muzyczną oczywiście. Mhm. Więc jesteś osobą związaną z kulturą miejską.
2: Jak

0: najbardziej jestem związana. Oczywiście się to wszystkim też kojarzy z hip-hopem, ale tutaj trochę szerzej wychodzimy, właśnie zahaczamy o deskę, o street art, o różne ciekawe aktywności, w ogóle dużo nowości w tym roku, tak się jaram. Dużo osób się do nas zgłosiło, zaproponowało nam wolontaryjną w ogóle współpracę. No, jest to bardzo miłe, bo też po to robimy, żeby tę społeczność tworzyć.
1: No właśnie, powiedz trochę o idei, bo Dziewczyny z Podwórka to jest idea, mam wrażenie.
0: Tak, to jest idea, nazywamy to mini festiwalem kultury miejskiej od dziewczyn dla wszystkich. To jest ważne, bo to jest impreza, która pokazuje moje zacne koleżanki i nowe i stare, w sensie stażu znajomości, ale jest to impreza absolutnie dla wszystkich, dla młodych, dla starych, dla dziewczyn, dla chłopaków, dla każdego coś miłego się znajdzie. Oczywiście z tym vibe'em staramy się tak od tej 12 iść od najmłodszych do najstarszych, bo kończymy o 19 świetnymi koncertami i te aktywności tak będą przechodzić. Ale wiadomo, no każdy ma inne zajawy, każdy ma inne umiejętności, także tutaj też nie chcemy tak dzielić na wiek konkretnie.
1: Mhm, dobra, pogadajmy konkretnie o tym, co będzie działo się 5 września. Nie wrzuciłam, że to... No też już tradycyjnie, Terminal Kultury Gocław.
0: Dokładnie.
1: Fajna miejscówka.
0: Bardzo fajna.
1: I co roku wszystko się udaje śpiewająco, tak mogę powiedzieć, z całą odpowiedzialnością. Od 12 startujecie. Pogadajmy chwilę o tych aktywnościach przedmuzycznymi atrakcjami, czyli co będzie działo się w ciągu
0: dnia. Chcesz zacząć od nowości czy od starości?
1: Dawaj nowości.
0: Nowości. No. Nowością dla osób, które nie chcą brać udziału w warsztatach, a chciałyby się spotkać, jest właściwie całodzienna sketch sesja z naszą kumpelą Bombelińską. Ogólnie sketch sesje z Miałkru nie są żadną nowością, ale akurat na festiwalu są. Czyli jest to taki jam blackbookowy.
1: Rysowanie, tak?
0: Rysowanie, robienie wlepek i Bombelińska też poprowadzi warsztaty z magnetycznych wlepek. Ale ona będzie po prostu dosłownie przez cały dzień. Tak samo nowością jest, mamy różne cyfery taneczne. Dwa lata z rzędu była obecna z nami Big Girl Ari. W tym roku przyjdzie towarzysko, a cyferek poprowadzi Sandy. Ona jest od street dance'u i w ogóle w dość ciekawy sposób ją poznałam. Została polecona przez dziewczynę, którą poznałam na dżemie w Bydgoszczy, ale niestety jest w stanie błogosławionym, więc nie może tańczyć, ale też jest to jakby pokłosie, owoc tych różnych znajomości, które nawiązuje, tworząc te imprezy swoje ostatnie różne. Także już się zapraszamy, jeździmy do siebie. Niektóre matki zostawią bobasy i przyjadą, także bardzo się cieszę, a niektóre bobasy wezmą, bo trzeba powiedzieć wyraźnie, że Terminal jest takim miejscem przyjaznym dla osób i z niepełnosprawnościami, i z małymi dziećmi, także jest gdzie przychillować, przewinąć, odpocząć. Nie trzeba się bać, że, bo impreza jest plenerowa, ale tak jakby jest cała infrastrukturka wewnętrzna.
1: To fajne, bo nieraz małe dziecko może być przebodźcowane.
0: Może
1: i
0: być.
1: Fajnie, że jest miejsce, żeby
0: jest,
1: się troszkę
0: odpoczęło. Można zrobić, jest patio w środku, są w ogóle miejsca dla dzieciaków i w ogóle jakby jest gdzie się schować. Jest gdzie złapać oddech.
1: Okej, to jakie jeszcze rzeczy w tej części dziennej?
0: Nowości. Odwiedzi nas Empresia, to jest dziewczyna z Krakowa, która przeprowadzi warsztaty z malowania kanwasów, czyli z urban artu, można tak powiedzieć. Zgłosiła też się do nas Fatalna Stłuczka, to jest dziewczyna, która robi witraże. No, ze szkłem nie będziemy działać, ale będziemy projektować witraże z papieru.
1: Fatalna stłuczka.
0: Świetna nazwa.
1: Witraż naprawdę przepięknie.
0: Też się jaram. Drugi raz już Płytka Laska, w tamtym roku wolontaryjnie, w tym roku już jako stały punkt programu, czyli rodzaj paste-upów, czyli takich rzeczy, które się wkleja na miasto. Ona działa głównie na płytach CD. Także to jest taka też ciekawa rzecz. Będą ze mną bransoletki z przekazem. Nazywałam sobie to Lyric Bijou.
1: Brzmi jak z francuska prawie.
0: Tak, także będziemy pisać teksty bransoletkowe. Wadeda Kiosk, to jest ciekawa rzecz. Nasza koleżanka, która też będzie prowadzić, nasza koleżanka z ekipy Miałkur, która też zrobi warsztaty z graffiti, zrobi również, będzie miała takie miejsce z merchem, czyli będzie można sobie przyjść ze z własną rzeczą, odbić za jakieś niewielkie pieniądze nasze logotypy, które się tam cieszą uznaniem. W tym roku też specjalnie mam taką niespodziankę, ponieważ naszą patronką jest Mania Skłodowska, czyli pani Maria Skłodowska-Curie. To stworzę układ okresowy Kobiastków 2.0, bo już kiedyś go stworzyłam, więc teraz będzie druga wersja. związana po prostu konkretnie z dziewczynami z podwórka, będzie można namalować mural z Cup of Line'a. No bo też, no mamy tylko 12 na naszym dżemie graffiti, wokół którego to się w ogóle wszystko kręci, dziewczyńskiego, mamy tylko 12 miejsc. W związku z czym, no, trzeba tasować, a chce się człowiek spotkać z wszystkimi, więc dla tych stałych bywalczyń znalazłyśmy nowe aktywności, więc Lajna sobie stworzy swój mural, ale będzie można jej pomóc, więc część będzie kolorowanką taką muralową, a część po prostu będzie zaproponowana przez nią. Ach, jeszcze jest nowości, mamy Urban Totem, czyli zapraszamy naszą kumpelę Mariannę, która do tej pory malowała graffiti u nas, ale tym razem zrobi, ponieważ jest rzeźbiarką oryginalnie, więc będziemy tworzyć różne rzeźby, totemy z kartonów, malować je i ozdabiać markerami firmy, która jest obecna na naszych eventach zawsze, które nie będę wymieniać, ale to jest też ważne, że będziemy korzystać z profesjonalnych sprzętów, czyli będzie można spróbować przetestować markery na totemach, na przykład wszystkie grube, z grubej linii i cieknącej.
1: Dziewczyny z podwórka 5 września się odbędą. Zrobimy pit stop muzyczny. Co muzycznego możemy zagrać? Bo zaraz wrócimy do rozmowy i o kolejnych rzeczach będziesz opowiadała. Mhm. A muzycznie teraz co wrzucimy?
0: Ponieważ jedną, to ciężko wybrać, bo wszystkie dziewczyny, które wybieram, to są po pierwsze moje koleżanki, a po drugie dziewczyny, które bardzo lubię ich muzykę. Lubię, ale myślę, że ponieważ headlinerką naszą jest Ryfari, też jest bardzo zawsze skrępowana tym, że jest headlinerką, to powiedzmy, że ex aequo znajdą Verą Icon i Lamentem. A mogłaby to być Paulina Przybysz XX, bo tam występuje Ryfa. Kocham tę piosenkę. Tak, jest fantastyczna.
1: Tak. Z pozdrowieniami dla wszystkich dziewczyn. Gramy i do dziewczyn z podwórka. Wracamy. We'll be right back.

0: aktualnie o tej porze.
1: Dziewczyny z podwórka, o tym wydarzeniu rozmawiamy. Duśka cały czas z nami, organizatorka. 5 września, terminal Gocław, to wszystko się będzie rozgrywało i jak już to padło przed chwilą, będzie dużo rzeczy związanych z kulturą miejską, tak bardzo szeroko pojętą. Warto sobie zerknąć chociażby na wydarzenie, zobaczyć jakie są opcje, jakie są możliwości. Mówiłaś o tym, że to jest impreza od dziewczyn dla wszystkich, więc jeżeli ktoś sobie usłyszał dziewczyny z podwórka, że to tylko dla dziewczyn, no to nie. Dla wszystkich.
2: Dla wszystkich, ale od dziewczyn. I też ważna rzecz, bo jestem współorganizatorką, bo robimy to tak naprawdę 50-50 wespół w zespół z Róż, która pracuje w Terminalu Kultury Gocław i która tak naprawdę jakby pociągnęła tę moją ideę i właściwie wymyśliła ten format i zawalczyła o niego, bo to, ja się śmieję, że to jest taki nasz Frankensteinik zszyty z różnych budżecików, które nam tam ludzie podrzucają. To jest karkołomne zadanie, ale satysfakcjonujące.
1: Wszystko się udaje. To już kolejna edycja Dziewczyn z podwórka. Mówiłaś o kilku rzeczach, które są nowościami.
2: Jeszcze mamy kolejne. Wspomniałam o Yarn Bombingu.
1: Bardzo proszę.
2: Tak, on był w tamtym roku, ale w tym roku oficjalnie mamy taki cypher szydełkowy, który poprowadzi Wercik z Mishmash Room. Także będzie można dołączyć do szydełkowania, a być może właśnie stworzyć coś z kategorii Yarn Bombing. Dla niewtajemniczonych to jest taki rodzaj działalności upiększanie miasta poprzez ubieranie go w kubraczki.
1: Na słupach nieraz
2: na szmulgach,
1: widać,
2: tak,
1: że to są na szydełku albo na jakichś drutach robione ubranka kolorowe dla słupów.
2: Tak, także mam nadzieję, tutaj też nie chcę wchodzić w jakiś aging, ale mam nadzieję, że tutaj dołączą do nas też starsze i dużo młodsze osoby. Mama może pokazać córce, babcia wnuczce, może chłopaki do nas dołączą. Ja też znam sporo szydełkujących chłopaków. No, jest to fajna forma. Też dla takich ludzi wycofanych, co nie chcą sobie siedzieć w kupie, można sobie usiąść po prostu, coś tam podziergać.
1: Tak,
2: także to
1: mała motoryka, bardzo ważna rzecz, żeby tutaj mieć sprawne wszystko, paluszki.
2: Dziewczyny z podwórka, więc w tym roku wprowadzamy gry podwórkowe. Ania, nowa dziewczyna, wolontaryjnie przez kilka godzin nas wprowadzi, a właściwie młodszych ludzi wprowadzi w te nasze gry za naszych czasów, czyli wszelkiego rodzaju gumy, klasy, skakanki, ale także coś, co nazwałam królową podwóra, bo zawsze się grało w króla. Na naszej imprezie to będzie królowa podwóra, sorry guys.
1: Pasuje przecież.
2: No, także przez chwilę Ania to zaanimuje, ale mam nadzieję, że to się rozwinie po prostu jako gry. No i w międzyczasie dwa razy, aż będą warsztaty deskorolkowe z Biscuit, to jest dziewczyńska szkoła deskorolki, oczywiście też dla wszystkich, ale prowadzona przez moje zacne koleżanki, które znam odkąd były w sumie małolatami, także bardzo, bardzo fajnie się na to patrzę, jak one się rozwijają, tworzą swoje rzeczy, zapraszają mnie na eventy, żebym im pomagała, no po prostu to jest rewelacja dla mnie. No fajnie, bardzo się cieszę. Nika Zarzycka, która do tej pory by zawiadywała tą strefą skate, w tym roku będzie naszą wideo ninją.
1: O!
2: Okay. No, bo materiały bardzo ważne, która jest istotna, żeby udokumentować to, że było fajnie, a jak jest fajnie, to też nie masz ochoty wcale tego dokumentować.
1: No tak.
2: I czasem, oczywiście mamy materiały z naszych imprez, ale wiesz, no mogłoby być ich więcej. Natomiast no tutaj po prostu cały czas coś się dzieje. Ja to wszystko będę moderować, prowadzić, żeby było wiadomo, co się kiedy zaczyna. Na nic nie trzeba się zapisywać. No i przede wszystkim też zapraszamy na Instagrama i na Facebook, bo tam dokładnie opisujemy każdy warsztat, każdą działalność, każdy cypher, więc można, ja trochę specjalnie wymyślam czasem takie nic nie mówiące nazwy albo mało mówiące, żeby trochę zaintrygować, żeby sobie poczytać, czym to jest.
1: Żeby się zainteresowali. Powiedz mi jeszcze o tej części muzycznej, bo o tych całodniowych atrakcjach mówiłyśmy. Warto sobie sprawdzić, zaplanować od 12 5 września, a wieczorem co?
2: Kolejność jeszcze niepewna, więc teraz będzie kolejność przypadkowa, ale no wspominaliśmy już o Ryfierii, która do nas w tym roku dołączy. Vera Icon, która pojawiała się już w edycjach, bo miałyśmy dwie edycje w międzyczasie jeszcze wyjazdowe w Wyszkowie i we Włoszczowie. I tam też zaprosiłyśmy Najdę. Najda będzie też u nas. To jest w ogóle świetna dziewczyna ze swoim chłopakiem. Działają w Sky Five, robią obozy jakieś producenckie. No, niesamowici są i w ogóle bardzo fajni. I duet Lament. Właściwie Lament jest zespołem czteroosobowym, ale dziewczyny spytały, czy chce chłopaków, czy nie. I ja, nie obraźcie się chłopcy, to nie mam nic do was, ale nie. Także dziewczyny... A, DJ! No i tutaj jest pewna muka. No bo się wczoraj dowiedziałam, że niestety Lazy One nie może wystąpić. Więc czekamy na odpowiedź od Beezy, która już była, gościła i uwielbiam, jak gra moje imprezy, ale zawsze jakąś tak chcę wprowadzać różnorodność, żeby było wiadomo, że jest więcej tych dziewczyn, które świetnie grają i wajbują z nami. No i chyba tyle. Będzie kawka. Też jest problem, aha, bo mieliśmy przełożoną datę, przez co się posypały nam plany i między innymi nasze zapiekanki Panda z Bielan w tamtym roku to był hit, nie będzie miała Panda czasu dla nas, więc szukamy food trucka.
1: To wszystko jeszcze jest do ogarnięcia. Dziewczyny z podwórka 5 września startują. I co, odsyłamy do mediów społecznościowych, do wydarzenia na Facebooku i do ciebie w przypadku chęci współpracy.
2: Jak najbardziej. Prędzej czy później odpisujemy na wszystkie wiadomości. Dziewczyny z podwórka. Myślę, że to się dobrze pozycjonuje. Nie sposób nas przeoczyć.
1: Dyszka była z nami. Dziękuję pięknie.
2: Dzięki.

0: 13 minut po godzinie 17. Lekkie opóźnienie,
1: takie leciutkie.
0: Maluteńkie.
1: Takie 3 minutki.
0: 3 minutki.
1: Albo 13, zależy wiadomo, jak to interpretuje.
0: Duet typu Przypał dzisiaj. Marta Boroń.
1: Kuba Sołtysik.
0: No i zaczynamy alternator.
1: Siemano.
0: Siemano. I zaraz oczywiście przychodzimy do was z parą.
1: O tak.
0: Także, no ale to wszystko zaraz.
1: Zostańcie z nami.
0: Zostańcie z nami. Radio Campus. Same sztosy.

0: Pierwsza propozycja od nas to surferzy jeszcze w klimacie wakacji. Xanax?
1: Tak mi się wydaje.
0: Xanax?
1: XX. A-N-A-X-X.
0: Dużo X-ów w niku. Surferzy Xanax. To propozycja od nas. Droga Marto, czy mogłabyś nam przypomnieć, gdzie mogą nasi słuchacze dzwonić?
1: Oczywiście, jestem po lekkim urlopie, ale chyba
0: pamiętasz,
1: pamiętam. Tak? To jest pamięć mięśniowa, mózgu.
0: Mózgowa.
1: Tak, mięśniowa mózgu. 228277205 to numer do nas telefoniczny i 886-971-971 SMS-owy i WhatsAppowy.
0: Pamiętałaś, brawo.
1: Tak.
0: Surferzy Xanax. Dziękuję. To propozycja numer jeden.

0: rozmawiać sobie z nami. Będzie fajnie, zapraszamy. Lub jeśli jesteście nieśmiali, to 886-971-971, SMS-ki i WhatsAppy.
1: No to zaczynamy.
0: Halo, dzień dobry.
2: Jezu, jaki entuzjazm. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Czwartek po południe inaczej nie mogło być. Z kim mamy przyjemność?
2: Powiedz to jej.
3: Moja mama się nazywa Marta.
1: O, mama Marta.
0: Pozdrawiam mamę Martę.
1: No to pozdrawiamy mamę, oczywiście. I co dla was, panowie?
3: Dla mnie. Dziewczyny.
0: No właśnie, tak myślałam! Tam jest dziewczyna!
1: A, przepraszam!
0: Tak, tak, tak, tak.
1: A, Jezus,
0: jest
1: przepraszam.
0: Jest Irek, jest córa, która ma na imię jak?
3: Marianka i Kalina, ale jest Kalina.
1: Marianka i Kalina, tak, dobrze, tak, tak. Dobrze. To w takim razie co dla was, na co głosujecie?
3: Tata na jedynkę.
0: Dobrze.
1: Tata na jedynkę, dobrze. A ty na co byś chciała?
3: Co jest na dwójkę?
0: Na dwójeczkę, oczywiście.
1: Dobrze.
0: Zapisane.
3: Nie, co jest na dwójce?
0: A, co jest, przepraszam, co jest tak nam dwójeczce? Tutaj przerywa lekko.
1: Okay.
0: Na dwójce jest Raving in the Studio, H&B.
3: No to jedynka.
1: To jedynka, dobra.
0: Chyba lekkie, lekkie od taty była, podpowiedź była. Dobrze, ale zapisane. A gdzie jesteście, co robicie?
3: W Wrocławiu.
0: Ojej.
3: Na
1: wakacje. O, oh, wow, na wakacjach we Wrocławiu.
3: Jak jest w Warszawie, ja pijam bluzkę, bo jest mi gorąco.
1: A jak jest w Warszawie? W Warszawie
0: jest
1: całkiem
0: ciepło.
1: Słonecznie.
0: No jest ciepło, może nie gorąco, a we Wrocławiu to tam jest biegun ciepła tak zwany. Ile tam u was jest temperatury, ile stopni?
3: 27.
0: No to u nas chyba trochę mniej.
1: To wy macie jeszcze lato. Naprawdę, my mamy już taką trochę jesień.
2: Nie, tu jest pełne lato, jest bardzo ciepło i już wyśmienicie.
0: Super, a co robicie we Wrocławiu?
2: Ja się urodziłem i przyjechałem do swoich rodziców też, dzieciom pokazać trochę, ale już wracałem do Warszawy.
1: A, czyli to już jest ten czas.
0: Taki koniec wakacji. Tygodniu to był. Dobrze, taki city break.
1: City break, bardzo
0: city
1: fajnie.
0: City to city.
1: Bardzo fajnie.
0: Dobra, bardzo dziękujemy za telefon, pozdrawiamy was.
1: Trzymajcie
0: serdecznie.
1: Hej, hej.
0: Pozdro, pa, pa. Przypominamy numer 228-27-2205. Możecie tak jak Irek z córami zagłosować i tak powiedzieć, co tam u was, gdzie jesteście. Czy jesteście w pracy, czy jesteście na wakacjach, czy jesteście w domu, czy jesteście w korkach. Różne są opcje.
1: A Marta wszystkie akceptuje. Wszystkie.
0: Tak?
1: W każdej sytuacji życiowej możecie dzwonić, oczywiście.
0: Kamilek pyta się w SMS-ach, jak dobieramy pary, w sensie alternatorowe? W sensie osobowe? Czy chodzi o pary...
1: Właśnie teraz nie wiadomo,
0: utworowe.
1: Czy jesteśmy takim duetem, że chcecie to o tym wiedzieć, jak do tego doszło, czy tutaj...
0: Nie wiem.
1: Jak do tego, cytując klasyka,
0: nie wiem,
1: dokładnie. I to jest odpowiedź na dwa pytania.
0: To dotyczy piosenek, jak są dobierane, i dotyczy tego, jak pary osobowe są tutaj dobierane, i odbieramy telefon. Halo,
1: halo,
0: dzień
1: halo.
0: Dobry, Radio Campus.
4: O, cześć, cześć, cześć. Tutaj Bartolomeo z synem Borysem.
0: Siema.
1: Cześć Bartolomeo.
0: Cześć.
1: I cześć synu, jak cześć. Tam?
3: Dobrze.
1: Dobrze, a na co głosujecie?
3: Ja na jedynkę.
1: Na jedynkę.
4: Ja też, jak syn na jedynkę, to ja też na jedynkę.
0: Dobrze, tak,
1: ja
0: właśnie na jedynkę.
1: Zgodność.
0: No
1: dobrze,
0: zgodność.
1: Zapisujemy.
0: Pewność.
1: Co u was, panowie?
4: My wracamy do domu, zamówiliśmy sushi sobie z odbiorem osobistym i czekamy właśnie w samochodzie na odbiór sushi i będziemy się kierowali do domku.
0: Ale ekstra. I postanowiliście zadzwonić do Radia Campus. To jest bardzo miłe.
1: To jest bardzo miłe. No. Zrobiliście mi strasznego smaka. Ale no cóż.
0: No.
1: Bo akurat jak przechodziłem, szedłem do radia, to tutaj była taka sytuacja, że przechodziłem obok pizzerii i tak
0: no,
1: mi zapachniało.
0: Zawsze się przechodzi obok pizzerii
1: tak. I teraz ty wspominasz o sushi.
0: No.
1: W ogóle mi nawet nie jestem trochę zazdrosny. Zero zazdrości.
0: Nie, pozytywnie zazdrościmy. Tak.
1: Tylko pozytywnie zazdroszczę w tym momencie.
0: I tak. Życzymy smacznego na pewno.
4: A jeszcze Borys coś chciał tutaj powiedzieć.
0: O, proszę,
1: oczywiście.
0: Bardzo.
3: Tylko ja nie lubię sushi.
0: O nie, ja no to... też! Ja nie, jak się teraz muszę ujawnić, że ja też nie lubię sushi, bo nie chciałam tutaj psuć atmosfery, ale... Aha, Borys podaje tobie rękę.
4: To u nas zdania są podzielone. Borys chciał frytki, a ja zamówiłem sushi, więc... Będziemy musieli jakoś w domu się podzielić.
0: Borys, ale reluję z tobą, jak to powiedziała młodzież.
1: Te frytki też będą w takim razie?
4: No, nad frytkami musimy pomyśleć, bo nie mamy ich w planach, jeszcze ja...
3: Ale
4: pizzę
3: możemy.
4: Ale pizzę możemy zrobić.
0: Na wszystko.
1: No, to taki cheat meal raz w tygodniu. Moim zdaniem spoko.
0: Tak, moim też.
4: Pewnie.
3: No. Będziemy chyba drugi raz
1: nie
3: śpić w tych dwóch dniach.
1: O, no i tak trzeba żyć. No, to tak trzeba żyć.
0: No, wakacje no, to, są jeszcze.
4: Końcówka wakacji. Teraz Borys od 1 września idzie do szkoły podstawowej, do pierwszej klasy, więc... Więc trochę takich tutaj no tak, cheatów to, możemy
0: tak,
4: zrobić.
0: Oczywiście, no, oczywiście, że korzystać. Tak.
1: Można, a nawet trzeba.
0: O tak. Święte słowa.
1: No dobrze. No to smacznego wam życzymy.
0: Tak, smaku
1: zróbcie nam update później, jak was smakowało.
4: Dobra, dzięki.
0: Pozdro, pa. Czy my zdążymy jeszcze?
1: Zdążymy jeszcze. Dobrze.
0: Halo, dzień dobry.
5: No siemanko, udało się. Duśka z tej strony.
0: Cześć.
1: Cześć, Duśka.
5: I chciałabym bardzo Xanaxu, ale innego mogę i zadedykować mojej zmęczonej, wiecznie przepracowanej przyjaciółce.
0: Oczywiście.
5: Po godzinach w pracy.
0: No, rozumiemy, tak jak najbardziej.
1: Spróbujemy spełnić życzenie.
5: Znajdź się tabletki. Ja pierwszy raz słyszałam ten utwór, to jest z Mariką, właśnie u was na antenie, więc...
0: Tak, ja kojarzę ten utwór. Po wiadomościach może spróbujemy, tak?
1: Może spróbujemy po wiadomościach.
0: Poleci.
1: Dobrze.
5: Koniecznie, jak się wam uda zadedykować ten utwór. Różowej, to będzie wspaniale.
0: Dobrze.
1: Różowej, my już, dobrze, my już, dobrze.
0: Albo dobrze, później to dedykujemy.
5: Bardzo pozytywnie i energetycznie brzmicie. Dziękuję, potrzebuję tego.
1: Dzięki.
0: Dziękujemy za telefon, dziękujemy. Bo każdy telefon nas też ładuje.
1: Tak.
0: Tak.
1: My potrzebujemy dużo, żeby trochę tej energii skubać od was, wy od nas i tak jest.
0: I tak się wymieniamy. Tak jest ten ekosystem. No.
1: Tak jest.
0: Dzięki bardzo za telefon.
1: Jeszcze, Duśka, na co ty głosujesz?
5: Co?
0: No tutaj w tej parze.
1: Dobra. No to jedyneczka zapisuję.
5: Jeszcze fun fact, uważam, że idealna nazwa zespołu, bo głos tej dziewczyny, nie pamiętam, jak ona ma na imię nazwisko, Szafrańska może? Nie chcę zgadywać, ale tak mnie koi ten piasek, ten taka... Ta kołderka miękka z tego głosiku, z tego,
0: ja się
5: tej bardzo, no po prostu rewelacja.
0: Bo być może wygra jedynka, ja się wsłucham tutaj, ale wiem o czym mówisz, wiem prawdopodobnie o czym mówisz, słyszałam to na tym krótkim urywku. Ale właśnie o to chodzi, że jak chcemy posłuchać całości, dobrze, Kuba już mi tutaj pokazuje, że musimy kończyć, to trzeba głosować i wtedy cały utwór leci.
1: Przepraszam, ale bo to nie tak, że ja chcę kończyć, to po prostu sytuacja tego wymaga, ale zadzwoń jeszcze, to będziemy gadać dłużej.
5: Słuchaj, nie było Ilka z nasu.
1: No, mamy dzisiaj jeszcze przed sobą prawie półtorej godziny, także zapraszamy.
0: Dzięki za telefon i do następnego.
1: Trzymaj się, hej. No dobrze.
0: Po wiadomości.
1: Tak, po wiadomości. Muzyczka wiadomości, zaraz wracamy.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: 17.30. Marcel Schneider.
5: Serwis akademicki.
4: Przybliżymy sobie nowy raport o studenckich akademikach, sprawdzimy, co dalej z aferą Zonda Krypto, a zaczynamy od wiadomości sportowych.
5: Sportowy kampus.
4: Polskie siatkarki rozgromiły Niemki w Stambule 3-0. Nasze reprezentantki na razie są niepokonane i ich droga do 1/8 finału Mistrzostw Europy stoi otworem. A już jutro o 20.30 w ramach 6. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Legia Warszawa zmierzy się na Łazienkowskiej ze Śląskiem Wrocław. Spotkanie będzie wyjątkowe przede wszystkim ze względu na Artura Jędrzejczyka. Ikona stołecznego klubu, wieloletni stoper Legii po raz ostatni wybiegnie na boisko, żegnając się z klubem i zawodową karierą. Jędrzejczyk 41 razy reprezentował Polskę. W narodowych barwach wystąpił m.in. podczas Euro 2016 oraz Mistrzostw Świata w 2018 roku. Z Legią Warszawą sześciokrotnie sięgał po Mistrzostwo Polski, siedmiokrotnie zdobywał Puchar Polski, a także wywalczył jeden Superpuchar. O najbliższym spotkaniu oraz szczególnym wydarzeniu, jakim będzie pożegnanie Artura Jędrzejczyka, mówi trener Legii Marek Papszun.
6: Jest to spotkanie dedykowane na pewno Arturowi. Taki hołd złożony przez nas wszystkich kibiców, całą społeczność legijną jako zawodnika bardzo zasłużonego, legendy klubu. Natomiast z drugiej strony jest to dla nas bardzo ważne spotkanie, bo gramy o 3 punkty i musimy też na to patrzeć, więc połączyć to godne pożegnanie Artura z meczem ligowym.
4: Władze Legii poinformowały również, że numer 55, z którym Jędrzejczyk najczęściej występował w barwach klubu, zostanie zastrzeżony. I będzie to dopiero drugi taki przypadek w ponad 100-letniej historii Legii Warszawa. Do tej pory klub zastrzegł tylko jeden numer i była to 10, należąca do legendarnego Kazimierza Dejny.
5: Wiadomości.
4: Niezaspokojony popyt na zakwaterowanie studenckie w Polsce sięga nawet 400 tysięcy łóżek, z czego sama Warszawa odpowiada za niedobór rzędu 60 tysięcy miejsc. Tak wynika z danych firmy JLL. Polski rynek prywatnych akademików wchodzi w fazę dynamicznego wzrostu, napędzanego przez rosnącą liczbę studentów, w tym zagranicznych, oraz chroniczny niedobór miejsc w publicznych domach studenckich. Na koniec zeszłego roku w Polsce działało około 16,5 tysiąca łóżek w prywatnych akademikach, a kolejne ponad 7 tysięcy miejsc pozostawało w przygotowaniu lub budowie. Jednak skala podaży nie zaspokaja potrzeby rynku, mówią eksperci. Mimo tego Polska pozostaje rynkiem na bardzo wczesnym etapie rozwoju, ocenia firma. Prywatne akademiki odpowiadają dziś za zaledwie 1% zakwaterowania studentów, podczas gdy w Wielkiej Brytanii ten udział wynosi 15%, a w Hiszpanii, Niemczech czy Holandii sięga od 3 do 6%. Dziś rano zatrzymano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza. Policjanci zatrzymali go w związku z publikacją Wirtualnej Polski i TVN24, z której wynikało, że Piesiewicz miał dostać od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysława Krala, m.in. zegarek wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty w zamian za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pytany przez Telewizję Republikę prezes PKOL-u zapewniał, że sam zapłacił za zegarek, a Przemysław Kral jedynie pomagał mu w zakupie. Przesłuchanie Piesiewicza w katowickiej prokuraturze rozpoczęło się o 16.
7: Nie tylko wyświetlenie tego procederu przestępczego, ujęcie osób, które ponoszą za to odpowiedzialność, ale jednym z głównych założeń działań prokuratury, i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa, w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości te swoje środki utracone odzyskać.
4: Tak minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapewniał dzisiaj, że w postępowaniu dotyczącym giełdy Zonda Krypto nadchodzące tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury. Dodał, że w sprawie ewentualnych następnych zatrzymań informacje będą podawane na bieżąco. W nadchodzący weekend drogowcy wyremontują pierwszy odcinek ulicy Szaserów, od Garwolińskiej do Chłopickiego. W tym samym czasie będzie asfaltowana także Grójecka, gdzie trwa budowa torów do Dworca Zachodniego. Z kolei tramwajarze będą przygotowywali się do otwarcia wyremontowanych tras na moście Poniatowskiego i do Winnicy. Remontowane są również tory tramwajowe wzdłuż Puławskiej na odcinku metro Wilanowska Wyścigi. Po ewentualne informacje o zmianach w kursowaniu linii autobusowych lub tramwajowych odsyłamy Was na stronę um.warszawa.pl.
5: Same rzutosy. Radio Campus.
3: To co, dla wiecznie zapracowanej przyjaciółki,
8: tak?
3: Duśki,
8: tak?
3: Z dedykacją.
8: Specjalnie od nas.
3: Specjalnie od nas, od Radio Campus, Marty i Kuby, całej redakcji właśnie. Tabletki, Marika, Naficie, Xanax. Także miłego słuchania.
8: Niech poleci.

0: Nikt nie prosił, każdy potrzebował.
1: No to to jest tak, w tej piosence tak jest.
0: A że ty udajesz ptaka?
1: Nie udaję tutaj ten utwór.
0: Fajnie. To leci Orłowo, Marcin Krupa i to jest pierwsza propozycja w drugiej parze tego alternatora. Ja Orłowo myślałem, że od Orła udajesz coś tam.
1: Nie, to jest w Gdyni.
0: Co wam przypomina ta piosenka? Dzwońcie, 22872.
1: Co?
0: Nie, pomyliłem się. Marta, popraw mnie.
1: 22872705.
0: Tak było. Dzwońcie i powiedzcie, co wam przypomina ten utwór. Marcin Krupa, Orłowo. Alternator.

0: Новый Марта.
1: Не. Dirty Hands. Аня Шнайдер и DJ Minx. Can I get a turn?
0: И где можно звонить, Марта? Где можно звонить?
1: 22 827 7205. Czy wszyscy już wykręcili ten numer? W ogóle wykręcić numer, to jest chyba od tych takich, jak były telefony, co się faktycznie wykręcało.
0: Możliwe.
1: Myślisz?
0: Ale możecie też pisać SMS-y pod 886-971-971. Pisać SMS-y od pisania.
1: Halo, dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Z kim
0: witamy.
1: Mamy przyjemność?
2: To nie ja.
0: To nie ty.
1: A kto?
2: To ktoś inny.
1: Dobrze, ktoś inny, na co głosujesz?
2: Ja chcę na dwójkę.
1: Oczywiście, jak najbardziej, zapisane. A co u ciebie?
2: U mnie jest w porządku, Superman, Ciulołka i Kul. Fantastycznie.
1: No to fantastycznie.
0: Fantastycznie.
1: Co mogę więcej powiedzieć? Dziękujemy za telefon. Chyba, że jeszcze ktoś chce coś przekazać.
2: Tak. Mogę coś przekazać, bo Kuba tak się zmartwił, że nie chce kończyć, a już musiał skończyć. To normalne, że czasami się nie chce skończyć, a już się kończy.
0: No czasami tak
1: szczerze
0: jest.
1: Szczerze to bardzo to rozumiem.
0: Czasami tak jest tutaj, czasami terminy są napięte, wiesz jak jest.
2: No.
0: Ale miło nam, że wnikliwie słuchasz, naprawdę. Doceniamy bardzo.
1: Się, że wiesz, że jakieś przemyślenie na ten temat.
0: Tak,
1: było.
0: Tak, tak, tak.

0: No.
1: Bardzo fajnie.
0: Bardzo fajnie. Jeśli macie jakieś odpalone pomysły, to my dzisiaj, nie wiem o co chodzi, ale tak...
1: My dzisiaj mamy, tak, no, jakiś śmieszny humor jest dzisiaj.
0: Nie wiem o co chodzi. Znaczy trochę wiem, ale nie powiem.
1: Marta często tak robi.
0: Że co?
1: Że Marta coś wie, ale nie powie. Spróbujcie...
0: Wiem, ale nie powiem.
1: Spróbujcie pisać z Martą. Marta coś pisze, po czym ci pisze... Nie. Nie, nie, nie. Wiesz co, jednak nie będę ci mówić.
0: Nie, wcale tak nie robię.
1: No, spróbujcie pisać.
0: Dobra, no, dobra, dobra. No, dobra. No, no, no. Oczywiście czekamy na, nie powiedzieliśmy o tym, ale czekamy na różne zdjęcia, różne czy nie różne zdjęcia, głosówki, wiadomości na WhatsAppie 886-971-971.
1: Tak jest.
0: Więc tam możecie więcej. Tam nie tylko wiadomości tekstowe, ale również zdjęcia, tak jak powiedziałam, i możecie się nagrać. Nawet czasami możemy te głosówki odtworzyć na antenie. Nie wiem, czy to umiemy zrobić, ale postaramy się.
1: To jest szkoła improwizacji.
0: No tak.
1: Tak, to jest szkoła improwizacji. Właśnie jak o tym mówiłem, to zerknąłem, czy mamy włączone mikrofony, ale mamy włączone mikrofony, więc wszystko jest naprawdę, naprawdę dobrze. W ogóle, Marta, masz pupila?
0: W sensie, że zwierzątko?
1: Tak.
0: Mam. Nie tutaj, w no, Warszawie, ale no. Mam.
1: Jakie?
0: Na przykład mam pieska.
1: A, dobra, to już mi wystarczy. No, ale, bo wczoraj no. był Dzień Psa.
0: Dzień Psa to w ogóle jest jak, to są jak imieniny Jana. Są codziennie. No nie, no może Dzień Psa nie jest codziennie, ale jest kilka razy w roku chyba.
1: No może. No, pytanie jest takie, czy celebrowałeś?
0: Wczoraj nie. No nie, nie, nie, bo już
1: no
0: mnie
1: dobrze,
0: nie było w
1: to
0: domu.
1: Musisz nadrobić.
0: Ale pozdrawiam mojego pieska Astra. Mojego
1: Astra.
0: Bigla.
1: No. Jak Opel.
0: Tak, bo to jest wszystko połączone, Kuba, to jest w ogóle, to ma więcej sensu, co powiedziałeś, niż ci się wydaje, ale tak.
1: Tak?
0: Tak.
1: I nie powiesz.
0: Nie, nie.
1: mówiłem wam, że tak jest.
0: Dobrze.
1: Dobrze, dobrze. To my się musimy uspokoić,
0: tak,
1: a w międzyczasie...
0: Musimy w ogóle rozstrzygnąć parę numer jeden.
1: Tak, musimy ją rozstrzygnąć i to jest właśnie ten moment.
0: Która była chyba z pół godziny temu.
1: Strasznie dawno.
0: No.
1: Ja już nie pamiętam. No dobrze, jeszcze widzę SMS.
0: Papa Lenkiewicz napisał, a powinien być codziennie Dzień Psa. Jeden, albo to wykrzyknik. No
1: chyba
0: tak,
1: wykrzyknik.
0: Szczerze, tak.
1: Szczerze tak, w ogóle każdego zwierzątka.
0: No.
1: Ja jestem fanem. Dobrze, nieważne. Znaczy ważne, ale słuchamy.
0: Potem.
1: Słuchamy, potem będziemy to rozstrzygać dalej, bo dzisiaj właśnie wyczytałem, że jest też ciekawy dzień, ale to wszystko potem. Zwycięzcą pary numer jeden, długo wyczekanej, surferzy od Xanax. Posłuchajmy.

0: No to kolejna para, a w niej dźwięczność.
1: Ładne słowo.
0: Dźwięczność.
1: Dźwięczność.
0: Wuwu i Samitra Suvanarit.
1: Tak.
0: Mam nadzieję, że doczytam. Pejzaż Remix.

0: możecie do nas pisać, na przykład zaczynanie typowo 886971971, to są SMS-y i WhatsApp.
1: Ja się zasłuchałam w tym.
0: Trochę tak.
1: Coś w tym jest.
0: Ja
1: w
0: też.
1: W tej dźwięczności.
0: No a jak wy się zasłuchaliście, no to możecie też do nas zadzwonić 228277205. Dźwięczność. Alternator.
1: Rysujesz mi prawdziwą twarz. Jezu, nie wiem co lepsze. Ty wszystkie moje myśli znasz. Bliżej, Igo i Pepe. Autentycznie mam ciary za każdym razem, jak śpiewa Igo.
0: Fajnie.

0: wartości tego utworu, to głosujcie na dwójkę. 228-27-7205 to numer telefoniczny do nas lub SMS-owo lub WhatsAppowo 886-971-971.
1: I możecie faktycznie do nas dzwonić, bo jak dzwonicie, to Marta faktycznie odpowiada na pytania, nie tak jak ze mną, więc śmiało możecie do nas dzwonić.
0: Marek napisał, dzień dobry, dźwięczność poproszę, pozdrawiam.
1: Dźwięczność.
0: Pozdrawiamy również.
1: Ale to jest piękne słowo.
0: I zapisuję oczywiście głos na numer 1.
1: Tak.
0: I przypominamy numer do nas 228-27-7205. Czekamy na wasze głosy, żebyśmy wiedzieli, co tutaj do playlisty wrzucić. I tak, jeśli macie jakieś swoje propozycje, bo nie tylko to, co tutaj wam proponujemy, możecie po prostu to, co lubicie, usłyszeć w Radio Campus. Więc
1: możecie.
0: Zapraszamy.
1: Oczywiście.
0: Albo w SMS-ach, albo na WhatsAppie, albo zadzwońcie. I my właśnie taki telefon odbierzemy. No, witam.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry ponownie.
1: Dzień dobry, witamy. Co dla
2: Dzień
1: ciebie?
2: Dzień dobry, ponownie na dwójkę.
1: Dobrze.
0: Ależ oczywiście.
1: Zapisujemy sobie, czyli bardziej takie żywe rytmy cię kręcą dzisiaj, rozumiem.
2: Tak, wbrew pozorom wolę żywe.
1: Aha, no dobra, to faktycznie pozory mylą czasami, zdecydowanie tak.
0: No dobra, a już skoro mamy więcej czasu antenowego, no to co tam u ciebie, co robisz, gdzie jesteś?

0: już od lutego.
1: O, Rany Boss.
2: No to super, a czym jeździsz?
0: Bawi pan motoreka grubą modyfikację, robimy, bo dokładamy mu kompresor.
2: Wow, nigdy nie słyszałem.
1: Nic nie rozumiałam, ale
2: że dokładają
1: dobrze
2: do motora kompresor. Motocykla chyba się fachowo mówi.
1: Nie wiem.
0: Do Hayabuzy, no.
2: Do Hayabuzy, to bardzo szybki motor.
1: W sensie jest takie słowo?
2: Nie, Hayabusa to model.
1: Aha, okej.
2: No.
1: Dobrze.
2: A widzisz, kampus bawi i uczy.
1: No dobrze, no to jak odbierzesz ten, w końcu ten motocykl, to co, będziesz śmigał, tak? Po Warszawie.
0: Tak, ale to nie wiem, czy będę wtedy dzwonił, bo to różnie może się
1: stać. Nie, no w czasie jazdy to nie, no to lepiej wtedy nie.
2: Wtedy lepiej nie akurat,
1: tak,
2: ale...
1: Tak mi się wydaje.
2: No.
1: No.
2: No dobrze. To w takim razie mamy nadzieję, że mechanik jednak dotrzyma słowa i odda ci motocykl.
1: No bo to ile? To pół roku? No, w ogóle ten motocykl jeszcze tam jest?
2: Nie wiadomo.
1: Nie wiadomo.
0: To pierwsza modyfikacja w Polsce.
2: Uhuhu. No to będziesz sławny.
0: Nie potrzebuję.
2: No dobrze, dobrze. To dziękujemy ci bardzo i do usłyszenia. Tak. Trzymamy kciuki.
1: Pozdrawiamy.
0: Buziaki, pa.
2: Hej.
1: O, Marek napisał, że nie jestem Marek. Kto mnie tak zapisał?
2: Nie wiemy, ale postaramy się
1: już
2: to
1: zmieniam
2: ustalić.
1: Więc, Hayabusa to z japońskiego soku.
2: Wow, ciekawe czy to prawda? Zaraz to sprawdzimy.
1: I to też napisał Marek, który nie jest Markiem. Więc Marku, który nie jesteś Markiem, napisz,
2: kim
1: jesteś.
2: Proszę.
1: To się tak zapisze, tak jak masz na imię.
2: Tak, nie wiem jak to się stało, przepraszamy, to nie my.
1: Tak, numer 798 napisał: hej, jakby można było prosić trener Szewczyk od Afro Collective. Pozdrawiam, Franek, pozdrawiamy i sprawdzimy, co da się zrobić.
2: Tak, a
1: znowu
2: teraz
1: mnie tutaj
2: słuchamy
1: już
2: zwycięzcy, dobrze, bo Marta się zagadała. Dirty Hands, posłuchajmy.

0: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić Waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla Waszej historii. Zarezerwujcie Wasz weekend na villaport.pl.
1: Reklama.

0: Zawsze w alternatorze są te pary typu trudne i moim zdaniem to jest jedna z nich, więc na początek Kochana Polsko od Ostrego.
1: W to wątpić, wierzę, że los, który wartości skąpił, w końcu sam siebie wykończy, oddając to, co nasze.
0: 228277205, pod ten numer możecie do nas dzwonić.
1: Bohaterstwo miernikiem sejmowych wynalazków Polską, to jest bagno zwane rzeczywistością.
0: No albo 886-971-971, tutaj możecie do nas pisać SMS-y i WhatsAppy.

0: stół. Pozostajemy w klimacie.
1: Jak się granic nie ma. Jak dzielimy się to po pół.
2: Dwie legendy.
1: Jak tańczymy, to trzęsie się ziemia.
0: Płaczemy pięścią w stół i soku.
1: Jak płyniemy, to przez ocean. Jak nie wyjdzie, wbijamy duch.
0: Co tutaj autor miał na myśli? Napisz wypracowanie na 2500 znaków.
1: Jak tańczymy, to trzęsie się ziemia.
0: To jest propozycja numer 2, 228 to numer do nas lub 886-971-971. I czekamy na wasze telefony, bo tutaj w tym programie chyba to jest najfajniejsze, jak dzwonicie i opowiadacie, co tam u was.
2: Dokładnie tak.
0: Może jesteście...
2: Spadła mi pomoc.
0: Może jesteście w pracy na drugiej zmianie i na tej drugiej zmianie to tak różnie bywa. Może chcecie się jakoś pobudzić, to taki telefon do nas będzie dobrym rozwiązaniem.
2: Ważne info o Marku, który nie jest Markiem. Także Marek powiedział, że w sumie nie Marek będzie spoko.
0: I tak zostaje.
2: Staramy się to zmienić u nas w bazie i mamy nadzieję, że nam to wyjdzie.
0: Do jutra tak będzie na pewno.
2: Mamy takową nadzieję.
0: Tak. Odbierzmy telefon. Halo, dzień dobry.
3: No dzień dobry. Znowu. Prowokowaliście mnie. Duszka znowu.
2: Cześć, Duszka.
3: Pierwsze, utwór miał źle różowej, a nie dla mnie.
2: Nie, to mówiliśmy,
3: taką
2: że...
3: Taką megalomanką nie idzie.
0: Dla przyjaciółki. Tak, było, że dla przyjaciółki, no.
2: Było, mówiliśmy, że no dla zapracowanej przyjaciółki.
0: Tak.
3: Dobrze. Anyways. Dla mnie, jak słyszę dwóch polskich raperów, wybór jest prosty.
2: No i co to będzie?
3: Trzeba wybrać raperkę.
0: O, i tu ja się tutaj podpisuję.
2: No dobra, odważne.
3: W takim razie, moja droga, dobrze, więc chciałam zaproponować kilka.
0: No oczywiście, już mam długopis w dłoni, no.
3: Zamieńcie się słuch. A

0: Łowa, Hajagraf, Iza i Przeciw, Kamka, Kara, Kosa, Lament, Lija, Lilu, Liv, Kay, Lulu, Megi Moros, Madifa, Maleha, Mcillo, Megi, MGA, OK, Mila, Missy, L, Mona, Najda, Nadia, Lolo, Nata, Nowkowska, Olgia, Olka, Panterula, Queenku, Tirena, Roksza, Ruskie Fajki, Ryfari, Sara, Tista, Flo, Siwa, Susk, Szparagi, Taksica, They Call Me KK, Tigra, Trust the All, Vera Icon, Wdowa, Wrona, Ksejden, Zapałka, Zui lub Zło.
1: Nie wierzę.
0: Udało mi się.
1: Nie wierzę. Nie wierzę. Jeszcze powiedz, że to z pamięci.
2: To jest alfabet raperek polskich, Bajduśka.
1: Nie wierzę.
2: Po prostu... Yeah.
1: Szacun,
0: naprawdę, szacun. Kochani, to był oczywiście mój statement, ale bo akurat kampusik puszcza raperki i to jest spoko.
2: Tak, to prawda.
0: Także zgłaszam się po jakąś raperkę.
2: Myślę, że tak znałam...
0: Wymienionych jest spoko.
2: Połowę stawki znałam. Czy Megi... Mam pytanie, czy Megi to była... miałam na myśli, że to może jest Margaret, która rapuje czasami, ale to chyba nie o nią chodzi.
0: Nie. Margaret nie liczymy do raperek.
1: No,
0: ona czasami ma wokalistą, która czasem wykonuje muzykę w stylu rap.
2: Tak, to prawda. A czy tam była Nosowska?
0: Ale to jest bardzo mocna... Słucham?
2: Czy była tam Nosowska?
0: Nie Nosowska, tylko dokładnie, czekaj, przeczytam dokładnie ci nazwę. Ona jest Noskowska.
2: Noskowska, okej, dobra.
1: Wiesz, bo tak szybko czytałeś, że czasami wiesz.
0: I to jest nowe moje odkrycie i jest naprawdę spoko, laska. No.
2: Dobrze.
1: Będziemy patrzeć, w takim razie będziemy mieli uszy na wszystkich wymienionych.
2: Ja czuję się bardzo zainspirowana.
1: Ale szacun,
0: no, zapraszamy na dziewczyny z podwórka, tam faktycznie pokazujemy te perełki, bo najjaśniej jednak lśnią pod ziemią, styl.
1: To prawda.
2: W sensie, czekaj, to jest... dobra, myślałam, że to jest jakieś konto na Instagramie.
1: Nie, to jest...
0: Jest też.
2: No to konto, dobra.
0: Jest to festiwal, kampusik wspiera ten festiwal.
1: Tak, to prawda. Nawet dzisiaj słyszałem, także...
0: No było coś już.
1: Było coś już, tak.
2: Tak, ja teraz tutaj, obserwuję już, proszę bardzo.
1: Oj, teraz łatwo się dowiedzieć ten, kto prowadzi Instagrama, a kim jest Marta.
2: Tak. Czy ja to jest moje konto? Tak, zaobserwowałam.
0: Fantastycznie, słuchajcie, no bardzo się cieszę, że mogę u was takie statementy na antenie czasem wykonać, bo jednak ktoś musi po prostu.
1: Dobra, Duśka, ale czy ty zagłosowałaś?
2: No,
0: zagłosowałam na raperkę.
1: No właśnie, jednak,
0: moja ręka nie powstanie na raperkę, chyba, że będzie to, nie wiem, o co chodzi, tak o Hemingway albo Żabson.
1: Jesteśmy w stanie to zaaranżować któregoś z nich, także tak.
2: Okay.
1: Zobaczymy, co się da zrobić.
2: Ale bardzo dziękujemy za ten feministyczny telefon. Ja jestem podbudowana bardzo i bardzo, bardzo dziękujemy.
0: Buziaki, pa!
1: Buziaki, hej, hej.
2: Pa! Nie, naprawdę. To są takie telefony z kategorii historyczne w alternatorze. Myślę, że mogę zaliczyć.
1: Widzimy Suskia, także też Suski jest wam znany.
2: No oczywiście, z naszej anteny.
1: Tak. Dzięki wielkie, kocham was, Super Radio. Słuchacz 424, tak?
2: Totalnie nie. I już nie mówiłam, że coś z twoim wzrokiem jest nie tak, ale ja przeczytam.
1: Staram się, tak?
2: To jest 798 numer, tak się...
1: Ale dobra, ale ja końcówkę mówię.
2: Dobrze, myślałam, że plus 48.
1: No nie. Dobrze, w każdym razie słuchacz napisał. Dzięki wielkie, kocham
2: tak,
1: was, Super Radio.
2: I wysyłamy.
1: My ciebie też. Tak. Zamawiaj więcej piosenek, będziemy patrzeć, co mamy.
2: Tak. Czy my teraz gramy tego, kto wygrał poprzednią parę?
1: No to jak tak mówisz, to chyba trzeba tak zrobić
2: w takim
1: wypadku.
2: Co za przypadek.
1: Jak już zagaiłaś. Tak brzmisz, jakby to było teraz ustawione.
2: Nie, wiesz? Naprawdę, ten utwór wygrał.
1: Kto wygrał?
2: No ten utwór wygrał.
1: No to dobra, no to jak już tak się chwalisz, to kto wygrał?
2: Igo i Pepe z utworem Bliżej.

0: Wiecie, to jest tak, że my czasem też mamy swoje życzenia w alternatorze. Czasami.
1: Zdarzają się.
0: Zdarzają się i to jest jeden z nich, który sobie dzisiaj spełnimy i mam takie przeczucie, że wam też się spodoba.
1: A co to będzie?
0: Metallica.

0: No i coś dla Marty znowu, ale Marta tego wcale nie wybierała, bo jaka jest ta tajemnica dobierania par, tego nie wie nikt.
1: Ja już myślałam, że powiesz.
0: Nie powiem, wiem, ale nie powiem. The Prodigy.
1: Dziadek wiedział? Nie powiedział.
0: Rhythm Bomb na ficie Flux Pavilion i to propozycja numer jeden od nas w tej parze. Ale dziadek za to zna numer do nas 228277205. Możecie do nas dzwonić i komentować wybory muzyczne Marty. No albo pisać 886 971 971 SMS-y i WhatsApp.

0: everyone knows. Superstar asks you what you have. In there. He talking about an autograph. You just want to dance in your reckless path. Close your eyes. N-E-R-D. Let go of the wonderful things. Just a bit more just to get in the lane. So we can enter the brain. You can put the brain. Podwójeczka w tej parze. Możecie na nią głosować pod 228-277-2205 dzwoniąc do nas lub 886-971-971. Tam możecie pisać SMS-y albo na WhatsAppie.
1: Tak. Mamy bardzo szybkie
0: tak,
1: wejście.
0: Będzie szybka para.
1: Szybka para. Zapytacie dlaczego? A może wam zrodzimy, może nie, nie wiem.
0: Nie wiem, może jest... dlatego, że będzie serwis za 7 minut. Może dlatego.
1: Może dlatego, a jeszcze musimy tak. rozstrzygnąć konkurs z poprzedniej pary.
0: Konkurs.
1: Konkurs telefoniczny, prawda? Zdecydowanie tak. Chwalicie nas za nasze wybory muzyczne, co jest też bardzo miłe, bo słuchaliśmy Metalliki.
0: I tak, młodzież, znaczy bardzo mi miło, no nie, młodzi, w sumie to tak, no to młodzi, tak? Słuchają Metalliki.
1: No, to tak.
0: Tak.
1: Tak, to prawda.
0: Potwierdzasz?
1: Tak, ja słucham, ja lubię. Ja lubię...
0: Dobrze, już.
1: Daj mi się rozwinąć, Marta, Boże, zawsze podcinasz mi skrzydła, naprawdę.
0: Dobrze, na co no. lubisz?
1: Co lubię? Metallicę.
0: Tak, więc pozdro również dla numeru 515.
1: Albo 082, zależy jak kto czyta, prawda?
0: Tak,
1: czy no początek, ty... czy końcówkę?
0: No tak.
1: Ja czytam końcówkę.
0: No ale... Wiesz, ja za bardzo nie pamiętam tak od razu, jak mój numer się kończy, a wiem, jak się zaczyna, więc jak ktoś mówi, że numer 515,
1: no
0: wiesz,
1: wiem.
0: O co chodzi?
1: Tak się tylko troszczę lekko.
0: Okej, okay. No dobrze. Więc czekamy na wasze głosy. Jedynka lub dwójka. Na jedynce mamy Rhythm Bomb od The Prodigy na ficie z Fluxem Pawilonem, a na dwójce mamy Everyone Knows od Nerda. Tak, to przeczytajmy to jako nerd.
1: Albo bardziej po angielsku N-E-R-D.
0: Nie, to nie, nerd brzmi lepiej. Więc czekamy i później w ostatniej pół godzinie możemy też spełnić wasze życzenia muzyczne przed 19, bo alternator dopiero jutro, także musicie czekać
1: właśnie,
0: cały
1: czekać
0: dzień.
1: Cały dzień, całe 24 godziny.
0: Dokładnie.
1: Wiecie, ile to jest 24 godziny?
0: To jest
1: więcej niż 23 godziny.
0: Dobrze, jedyneczka jest głos na jedyneczkę, oczywiście zapisuję.
1: Oczywiście, że tak.
0: Oczywiście, że tak. No dobrze, ale teraz, bo też ta para poprzednia, która była dość dawno temu, czeka na rozwiązanie.
1: Ta para? Ale no, wiesz dlaczego to było tak dawno temu?
0: No właśnie nie wiem.
1: Bo Metallica trwała 5 minut 31 sekund. Nie no, to jest bardzo dobrze, ale to dlatego wszystko tyle trwało. No nieważne. W każdym razie płaczemy pięścią w stół soku, to jest zwycięzca i słuchamy.

kolejce grzecznie czeka do tych obrotowych drzwi. Choć po bokach ściany nie ma i za drzwiami nie ma nic, te granice to tylko kreda. Na chodnikach mówię ci, zmyję zaraz je ulewa. Starczą

Jak tańczymy, to trzęsie się ziemia. Jak idziemy, to z nami tłum. Jak płyniemy, to przez ocean. Jak nie wyjdzie, wbijamy już. Spośród wszystkich znanych zabaw ci rekonstruują stypę. Ktoś poprawia w trumnie krawat. Zimnym ledem świecą znicze. Piermanolo maskarada. Plastikowe chińskie krzyże.

widzimy, to trzęsie się ziemia. Jak idziemy, to z nami tłum. Jak płyniemy, to przez ocean. Jak nie wyjdzie, wbijamy już. Weź se rozkmin, kto tu trzęsie tym słoikiem pełnym mrówek. Nie szarp klamek na zakręcie. W pełnym pędzie tych taksówek. Kto ma duszę, ten ma szczęście. Ale nie ma też wymówek. Podnieś teraz swoje ręce. Jest nas więcej niż tych ludzi.

0: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
3: Reklama. 18.30, Marcel Schneider.
4: Serwis akademicki.
3: Wracamy do sprawy wicepremiera Gawkowskiego i mety. Porozmawiamy trochę o szczepieniach na grypę, a na sam koniec prognoza pogody.
4: Wiadomości.
3: Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o skierowaniu do Komisji Europejskiej listu, w którym zwrócił się o nałożenie kary na platformę internetową Meta w wysokości 250 milionów euro. Zarzucił jej bezczynność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści.
5: Platformy społecznościowe muszą brać odpowiedzialność za to, co jest publikowane na ich przestrzeniach. Platformy cyfrowe muszą wiedzieć, że państwo w żaden sposób nie będzie przymykało oczu na to, że obywatele są oszukiwani, wprowadzani w błąd. Zaledwie 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i znika z internetu. Ponad 80% tych zapytań, które zgłaszają użytkownicy bądź podmioty zaufane, platforma Meta ignoruje.
3: Tak mówił Gawkowski. Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że materiały przekazane przez Polskę będą uwzględnione w już prowadzonym dochodzeniu przeciwko Mecie. Wytyka jednak nam, że nadal nie wdrożyliśmy w pełni DSA, czyli aktu o usługach cyfrowych, na podstawie którego wicepremier chce nałożyć karę. Od września w aptekach będą dostępne szczepionki przeciwko grypie na sezon 2026-27. Eksperci zauważają, że mamy szeroki system refundacji i coraz więcej miejsc, w których można się zaszczepić. Jednak większa ich dostępność nie zawsze przekłada się na wysoki poziom wyszczepialności. Jak poinformowano podczas konferencji prasowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych Gotowi na Sezon, w sezonie 2025-26 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,3 miliona Polaków, o ponad 0,5 miliona więcej niż w sezonie poprzednim. To zaledwie 6% naszej populacji, czyli kilkakrotnie mniej niż w wielu krajach Unii Europejskiej. Specjaliści uważają, że zbyt rzadko szczepią się u nas nawet seniorzy. W grupie osób po 65 roku życia odsetek zaszczepionych nie przekroczył w minionym sezonie 16%. Oznacza to, że naszym dziadkom jest jeszcze zdecydowanie daleko do dziadków naszych kolegów i koleżanek z Anglii, bo tam odsetek zaszczepionych seniorów wynosi aż 78%. Informowaliśmy wcześniej o ostatnich wakacyjnych remontach, a warto również przypomnieć, że warszawski transport publiczny też już wraca z wakacji. Oznacza to, że komunikacja miejska będzie jeździć częściej niż w wakacje, a kolejne zmiany w rozkładach już od października, kiedy zaczną się wykłady na uczelniach. Koniec wakacji, poza niewielkimi korektami rozkładu jazdy, nie przyniesie większych zmian na liniach obsługiwanych przez SKM-ki. Wyjątkiem będzie linia S40, bo przez cały wrzesień pociągi tej linii nie dojadą do Radzymina. W tym okresie od poniedziałku do piątku ostatnim przystankiem na S40 będzie Wieliszew, zaś w weekendy linia będzie całkowicie zawieszona. Między Radzyminem a Legionowem będą kursowały autobusy linii zastępczej Z40.
4: Pogoda.
3: Jutrzejsza aura będzie jeszcze dość słoneczna i ciepła, choć od zachodu zacznie się zmieniać. W większości kraju zachmurzeń małe i umiarkowane, a na zachodzie po południu i wieczorem przybędzie chmur. Tam możliwe będą przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na północy przez około 26 stopni w centrum do nawet 31 stopni na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porwisty z kierunków południowych i południowo-wschodnich. W czasie burz porywy mogą osiągnąć nawet 70 km na godzinę. W Warszawie piątek zapowiada się pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Raczej cieplej niż 26 stopni nie będzie. Powieje umiarkowanie, a chwilami nawet porwiście.

My tak mamy, więc tak. Tak jest. Tak jest. Możecie głosować 228-27-7205. Dzwońcie do nas, bo to już prawdopodobnie jedna z ostatnich, jak nie ostatnia para w tym alternatorze. Albo piszcie smsy 886-971-971. Wparczanie stanąłeś za mną jak brat, pomimo strat. Bezcenne słowa, z góry ja patrzę. Już

0: jakoś tak nostalgię czuję do tej piosenki. Tak mi się kojarzy, chyba że jak wracałam z liceum, to sobie słuchałam. Tak coś mi się kojarzy.
1: Fajnie. 228 27 7205. Gdzie wy słuchaliście piosenki? Zadzwońcie i nam opowiedzcie.
2: Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze.
1: Słuchajcie, to jest dobry moment, żeby opowiedzieć nam
0: dokładnie
1: właśnie tak.
0: Tak. Halo, dzień dobry.
3: Cześć, Jarek z tej strony, Transporter z Leszna.
0: A siemano. Cześć, Jarek.
1: Co tam, jak tam? Co, na co głosujesz?
3: O, głosuję na Pablo Pavo.
1: No to dwójeczka dla ciebie, okej, okay, zapisujemy. No dobrze, no to w takim razie teraz co tam, jak tam?
3: A wszystko w porządku, jeszcze przed wakacjami, a teraz suniemy na squasha.
1: No, super.
0: O, to tutaj Kuba jest specjalistą.
1: Tak, macie jakiś kort taki ulubiony?
3: Tak, mamy.
1: Anoja
3: squash.
1: A, okej. Okay. No dobra. W takim razie polecamy go. A tak gracie, powiedzmy, tak profesjonalnie, półprofesjonalnie, jak to wygląda? Musicie mi zdradzić trochę.
3: Tak, tak. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Mają profesjonalne korty, można zawody tam rozgrywać, także...
1: Okej. Okay. Czyli pełna profeska.
0: Ale czekaj, mówiłeś, że po wakacjach, czy przed wakacjami jeszcze?
3: Przed
0: wakacjami. Właśnie to jest super,
1: tak.
0: jak wszyscy biorą urlop, to pracujesz wtedy bardzo dużo, a dopiero jak wszyscy wrócą i mają takie, że o Jezu, do pracy, to ty wtedy dopiero jedziesz na wakacje. To jest najlepsze uczucie.
3: Tak, możemy sobie z żoną na to pozwolić, bo dzieci nam podrosły, także już nie chcą z nami jeździć.
1: To jest trochę smutne, ale z drugiej strony wielka klasa.
0: No. Ze strony dzieci.
1: Z drugiej strony wielka klasa, bo w sumie tak, oszczędności, prawda, plus no nie musicie martwić o nikogo. Bardzo fajnie. A czy wy macie jakieś takie plany wyjazdowe?
3: Tak, planujemy na Korfu chcemy
1: pójść. A, Korfu.
0: Też myślałam o tym w październiku, żeby tutaj Korfu sobie zapodać.
1: No to nie ma dzieci i będzie Marta. Moglibyście zabrać Martę, proszę?
0: Tylko że ja dopiero, wiesz, chcę, jak tutaj będzie brzydka pogoda, to dopiero wtedy uciec.
1: No to akurat.
0: O, nie, no będziesz jeszcze...
1: No. To kiedy wyjeżdżacie we trójkę?
0: Słyszałam, że na Korfu może nieco padać w październiku, dlatego jeszcze rozważam. Aha. Ale teraz tam powinno być wszystko okej, okay, także...
1: Słuchajcie, widzimy wasz numer, Marta się z wami skontaktuje.
3: Dobra.
1: Nie ma za co. Marta może...
0: Dobra!
1: Nie jest dzieckiem, ale dobra. Da radę.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy za telefon i za głos.
1: I za wakacje.
0: Wszystkiego dobrego, szerokości.
3: I Pablo.
1: Dzięki
0: zapisane.
1: Bardzo, trzymajcie
0: dzięki.
1: Się,
0: hej, hej.
1: Nie ma za co, zorganizowałem ci wakacje.
0: Dziękuję bardzo. Tutaj na jedynkę głosujecie. Nie wiem jak z czasem, ale słyszałem czasem u was Kamila Piwota, jeśli można.
1: Był taki ktoś.
0: Kamuk. Będę bardzo wdzięczny. Myślę, że damy radę.
1: Tak.
0: Zobaczymy, chyba za co byś klikać.
1: Coś tam zobaczymy, co się da zrobić, ale to na pewno po rozstrzygnięciu. Ale jeszcze możecie do nas dzwonić, bo to jest ostatnia alternatorowa pa.

0: Tak, dobrze mówię, ostatnia?
1: Tak, ostatnia. I ostatni moment w sumie, kiedy można zadzwonić.
0: Ostatni moment. 228-277-2205 to jest numer do nas. Możecie jeszcze nam opowiadać, co się dzieje, albo ewentualnie zaproponować Marcie jakieś wakacje, bo to też jest opcja, prawda, Marta?
1: Tak, idealnie. Halo.
2: Siema Marta, siema Kuba, what's up?
0: Wszystko
1: great.
0: Dobrze, co u ciebie?
2: Powinienem powiedzieć, how's it going, alright?
0: Alright.
2: U mnie pięknie, sporty rakietowe, pozdrawiam poprzednika, on w Polsce jak w tenisach chwilę pograłem dzisiaj. Tak, dla sportu, nie żadna rywalizacja, pouczyłem takiego gościa trochę.
1: No i fajnie.
2: Powysyłałem mu wygodnie piłę, żeby sobie pograł. No i tyle, a jak u was humory, bo pogoda petarda i jutro też już.
0: Jest petarda, to prawda.
1: A we wtorek było tak zimno, ja już myślałam, że to koniec, to już jesień, ale na szczęście się odbiło. Nie wiem jak w Warszawie było, bo to we wtorek było bardzo zimno, nie byłam tutaj, ale chyba tak samo. Więc ostatni weekend wakacji i ostatni weekend chyba takiego ciepła, kiedy można skorzystać. Chociaż może we wrześniu, wrzesień też bywa bardzo ciepły w Polsce ostatnimi laty.
0: Oby tak było.
2: No. Pogoda jest jak wena, raz jest, raz jej nie ma. No. Ale powiem wam, że...
0: Pięknie powiedziane.
2: Ja powiem tak, nie ma co patrzeć dalej niż za tydzień.
1: Na pogodę.
2: Sprawdza, co jest za 3-4 dni. Tak. A za tydzień mogą być prognozy dobre lub złe. Poza tym w lato może być 18, a może być 38, 40 było wtedy.
1: No, to prawda.
2: To wszystko zależy, czy powietrze idzie z północy zimne, a te afrykańskie upały to właśnie idą z południa stamtąd, to jest powietrze. Jak się będę wymądrzał teraz, bo to powietrze podróżuje, potrafi kilkanaście tysięcy kilometrów czy kilka pokonać i to jest ten sam front, dlatego my mamy jak w Afryce, a jesteśmy w środkowej
1: Europie. No i mamy lekcję geografii nawet. Czyli proszę bardzo.
0: Andy, mój drogi, a czy ty powiedziałeś, na co ty głosujesz?
1: Właśnie nie chciałam zapytać. Jedynka czy dwójka?
2: Na wspaniałego rapera, ale też literatę, gościa, który pisze książki i już wiecie na kogo.
0: Oczywiście.
1: Pablo. Dobra, zapisane.
2: Zagadkami walę dzisiaj. Specjalnie sprawdzam poziom IQ, wiecie.
0: Okej.
1: No to może być ciężko.
0: No co ty, Marta. Marta zawyża wręcz. Marta zawyża, ja się podciągam do tego poziomu.
2: Sprawdzam. Dodam, że swojego sprawdzam.
0: Okej, to dobrze. Ale ponoć są te takie testy. Ja byłem zawsze ciekawy właśnie testów na IQ, jeszcze go nigdy nie zrobiłem, ale być może nadejdzie taki dzień, że sobie strzelę, bo bardzo mnie ciekawi.
1: Ale nie wiem, czy one są wiarygodne. Zresztą tam trzeba robić jakieś takie geometryczne rzeczy. Jakieś takie, ja tego nie lubię.
0: Ja też nie, ale wtedy będziemy wiedzieć, co nam w głowie siedzi.
1: No wiem. Szpaletę testu na osobowość.
2: Jeśli chodzi o rodzinkę tak zwaną przeze mnie Campus Family, to tutaj się objawia, IQ się liczy w poczuciu humoru.
0: To jest wysoko. To jest bardzo wysoko u nas w takim razie.
2: To taki przekaz od Andy'ego na żywo live dzisiaj, że to tak można ładnie powiedzieć, IQ mierzymy poziomem poczucia humoru.
1: Tak, to jest... Jakież
0: to poetyckie.
1: Cytat na dzisiaj.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Słowo na czwartek.
2: Deep talk, głębokie myślenie, to trzeba otworzyć. Pozdrawiam was, żebym nie zapomniał, bo zaraz kończy się czas nasz antenowy i wejście na Pawlo Paweł, zagłosowałem
1: tak.
2: Kasia Rodek wróciła w środy, nie było.
1: Tak.
2: Pozdrawiam Natalii Płociński, Marcina, Rapsesja pięknie, Jaja w kuchni oczywiście, Marcin Kut, mega. Polecam o Fajgonkach ostatnio, wietnamski odcinek.
1: Tak, polecam również.
2: Bardzo dobre jeszcze, co bardzo lubię, to jeszcze Green Jesus, ale też Adelix, prowadząca Bastronauci i te klimaty, beat kultura, też bardzo lubię. No i polecam ogólnie, żeby słuchać Campusa, bo to jest wspaniałe.
1: Tak, polecamy również.
0: Dziękujemy pięknie.
1: Pozdrawiamy. O coś miałam zapytać, ale uciekło mi, więc może jutro? Jutro też tutaj będę, więc jutro mi się przypomni.
2: Singlowo czy będzie host?
0: Będzie co-host, ale kto to będzie, to jutro.
1: To tak na 99%.
2: No to jak się chcecie dowiedzieć, tak się zagaja w mediach.
0: Tak.
2: Chcecie wiedzieć, to jutro sobie włączcie między 5 a 7.
0: No. Tak jest, dokładnie
2: PM,
0: tak.
2: 7 PM. The same place, the same time. I widzimy się tomorrow, słyszymy. Przekaz wybaczam wszystkim stojącym na S8. Niepotrzebnie wjechali o tej porze. A może już korków nie ma, może już się rozładowało.
1: Były bardzo, ale miejmy nadzieję, że już nie ma.
0: No dobrze.
2: Klasyka gatunku. Dzięki, piękna
1: pozdrawiam. Dzięki za telefon, pozdrawiam.
2: Hej, hej. Maksiu, wy i Maksiu, bo też zapomniałem wszystkich regularców. To był Andy Live, dziękuję, zamykam.
1: Dzięki.
0: Pa, pa. No i dobrze.
1: No dobrze, dobrze.
0: No to co? To się żegnamy.
1: No się żegnamy.
0: No, to dobra, to ty pierwsza.
1: Nie, ty pierwszy.
0: Dobra, to ja pierwszy. Była z nami Marta Boroń.
1: I Kuba Sołtysik. Jeszcze wiadomość, Wisłostrada od starej siedziby kampusa stoi. No tam to jest zawsze.
0: No cóż, zostawiam was z utworem, który wygrał poprzednią parę, to był Alternator, byliśmy z wami my, słyszymy się kiedyś.
1: Ze mną jutro.
0: Z Martą jutro, ze mną kiedyś i tak,
1: do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Trzymajcie się. Pa. Hej, hej.

0: minuta po godzinie 7.
1: Hello, witamy. Hello.
0: Witamy, kłaniamy się.
1: Czasem czuję się jak w Barcelonie, tutaj na ulicy Dobrej.
0: Jezu,
1: zwłaszcza w taki sierpniowy, końcowo-sierpniowy dzień, kiedy jednak słońce dopiekło tak, że miałem ochotę zedrzeć z siebie wszystkie warstwy cebuli.
0: Dobrze, tego nie zrobiłeś. Ostatnią godzinę spędziliśmy rozmawiając o tym, przypominając sobie, czy w zasadzie spierając się o to, jak nazywa się połączenie Fanty z kolą.
1: Nie spieraliśmy się, tylko ja potrzebuję tak, chwili, żeby zaskoczyć.
0: Przypomnieć przez jakieś 45 minut, jak ona się nazywa, a wśród inteligentnych mężczyzn w ogóle, jak chcecie spędzić przyjemny czas ze znajomymi, to nie sprawdzajcie w telefonach, bo to jakby zabija wiele dyskusji i wiele śmiesznych toków rozumowania, które byście zgasili jak peta w 10 sekund, a tak mogą się rozwinąć.
1: Nie, no tak się może każda dyskusja po prostu skończyć w sekundę, czyli
0: no, tak.
1: Hej, jak się nazywała ta aktorka, która grała z Leonardo DiCaprio w filmie Romeo i Julia? I ty mówisz Kate Winslet i wszyscy cię poprawiają, że co ty dajesz, nie ten film w ogóle, wariacie. No to mówisz, no to a kto?
0: I dyskutujecie, nie, dyskutujecie, no, tak, ale tak. Można to sprawdzić też na Filmwebie i w ten sposób w 5 sekund szukać kolejnego tematu do rozmowy.
1: 886.
0: Czy wy pamiętacie, jak nazywa się po niemiecku połączenie Fanty z kolą? Do
1: albo
0: wygrania
1: jak się nazywa...
0: Koper funduje nagrodę.
1: Albo bardzo jak się nazywa celna aktorka, która u boku Leonardo DiCaprio gra w filmie Romeo i Julia.
0: Czekaj, już sprawdzam.
1: Ale w ogóle to chcę tylko wam powiedzieć, że jeśli chcecie spędzić miło czas z inteligentnymi mężczyznami, to broń Boże, nie nastawiajcie tak radioodbiorników na 97.1 FM w czwartkowe popołudnia i wieczory, bo wtedy my zajmujemy antenę i macie gwarancję odmóżdżenia.
0: Macie gwarancję.
1: Ale czy nie po to też chodzimy do kina, żeby się trochę odmóżdżyć?
0: No, my w tym tygodniu udało nam się je odmurzyć i całkiem nieźle rozerwać. O filmie z gatunku nikt go nie obejrzy, a naprawdę warto. Za 2 lata ludzie będą nagrywali TikToki. Most overrated films of 2066.
1: Nie overrated, tylko underrated.
0: Underrated, przepraszam.
1: I niedocenionych i...
0: I będzie wymieniany po prostu w pierwszej trójce absolutnie ten film. I jeżeli to usłyszycie, to sprawdźcie te pojedyncze seansy, które w kinach można jeszcze wyłapać i się na niego wybierzcie. Jaki to film, to w drugiej części audycji.
1: Fala Kąta? Nie, nie, kochany, tak nie, się nie nazywa
0: tak
1: połączenie.
0: Tak się nazywa połączenie Fanty z kolą, popularne u naszych zachodnich sąsiadów. A jeżeli chcecie zobaczyć jakieś bombastyczne kino, to nie idźcie na Spidermana, ale już od jutra w naszych kinach wznowienie w odbudowanej cyfrowo i wyemitowanej w pięknych projekcjach 4K wersji Terminatora 2. Co ciekawostka, jest to film, którego Grzegorz Koperski nigdy nie widział, w całości przynajmniej,
1: tak,
0: jak sam twierdzi.
1: Tylko tyle, co przesączało się z popkultury.
0: Niesamowite to jest. Znaczy, Koper, ja powiem ci, że aż ci wręcz zazdroszczę.
1: To tak wszyscy
0: mówią. Obejrzeć
1: mówią.
0: Pierwszy raz drugą część Terminatora, nie mając w ogóle, nawet jeżeli
1: znasz
0: jakieś takie najbardziej... A pierwszą część widziałeś?
1: Nie.
0: Znaczy, to ja przyznam, że pierwszą część widziałem znacznie mniej razy niż część drugą. Widziałem ją jako drugą, tak jak podobnie jak Rambo. Rambo 1 widziałem, nie wiem, lata po tym, jak
1: ja
0: widziałem część drugą.
1: Ja niedawno widziałem Rambo 1.
0: I lata również po obejrzeniu drugiej części wielokrotnie widziałem część pierwszą Terminatora. Jest ona, może nie tyle, że jest słabsza, to jest horrorowaty, bardzo ciężki film z ogromnym napięciem do ostatniej praktycznie sekundy i który ogląda się znacznie mniej przyjemnie niż część drugą, która z kolei jest takim Jamesem Cameronem w najczystszej i najlepszej odsłonie, akcją od pierwszej praktycznie do ostatniej sceny i wydaje mi się, że pewnym niedoścignionym może nie filmem, ale wzorcem pewnym kina akcji takiego, jakim było przed tym, jak zostało skażone wieloma obecnymi trendami, które sprawiają, że
1: ta,
0: nie jest
1: potem jak już była ta część z Adrianem Brodym, to już nie to samo, to już nie ten sam Terminator.
0: Predator był z Adrianem Brodym, więc to akurat nie jest aż takie dziwne. Ale no, kolejna to żadna część w ogóle mu nie dorasta do pięt, ale Terminator 2, jak go oglądasz pierwszy raz, jeszcze wyobraź sobie, że oglądasz go pierwszy raz
1: Nie muszę sobie wyobrazić.
0: Nie, no ale, że widziałeś wcześniej Terminatora 1, mm-hmm. gdzie Arnold Schwarzenegger jest
1: bestią
0: i maszyną do zabijania, elektronicznym mordercą, który ściga naszego głównego bohatera przez cały film i prawie, że go dopada.
1: A potem po taki plot twist. W drugiej części on go ratuje.
0: Jak oglądasz ten film, to mi zwrócili uwagę na to nasi koledzy z podcastu Się Zobaczy.
1: Muszę sprawdzić, czy ci nie wybucha głowa za młodu teraz. Nie, no cała jest.
0: Się Zobaczy na YouTubie, którzy słusznie stwierdzili, czy zwrócili uwagę na to, że jak oglądasz ten film, to dość długo nie wiadomo, czy Arnie, czy ten Terminator grany przez Arnolda...
1: Jest dobry czy zły.
0: Jest dobry czy zły. I to, że on... Jest scena w korytarzu, gdzie on z tym małym Jamesem Connorem, czy jakkolwiek się ten chłopiec nazywa, w końcu są twarzą w twarz i on mu tylko mówi tam, get down, strzela i trafia w T-1000. I wtedy sobie zdajesz sprawę, że o kurczę, czyli jednak ten ma go ochraniać. No i później już oglądasz trochę też taką właśnie historię o dorastaniu, historię o ojcostwie, o rodzicielstwie w ogóle, też pewną dystopię, niesamowite science fiction. Bardzo, bardzo, bardzo dobry film. Rozrywkowy. To nie jest absolutnie film, który macie zmuszać jak do jakiejś refleksji. I ten w ogóle jego wkład dotyczący tego, że uważajmy z technologią, uważajmy ze sztuczną inteligencją, bo ten chip nas może załatwić. No jest już mocno nieaktualny. Jakby my już wiemy, że...
1: My już kliknęliśmy w ten link, my już pobraliśmy tego wirusa.
0: Rozwój technologiczny i zagrożenia z nim związane poszły w zupełnie innym kierunku. Jakby w dalej wiele rzeczy się z tego może ziścić, no ale ta przyszłość, która jest wieszczona w Terminatorze, jej wersja akurat nam jakoś raczej nie zagraża, więc ten akurat wkład jest już trochę nieaktualny, ale to jak ten film wygląda, on naprawdę, zwłaszcza w wersji tej 4K, oglądaliśmy zwiastun w kinie na filmie, na którym byliśmy w tym tygodniu, on absolutnie, poza tym, że te efekty są jakby... To postęp, który nastąpił w efektach specjalnych, jeżeli chodzi o ich wiarygodność, tak naprawdę nastąpił głównie w szczegółowości, detalach i jakby... teksturowaniu, powiedzmy. Głównie tych, więc tutaj te efekty specjalne, jak właśnie Arnold Schwarzenegger strzela w głowę Roberta Patryka i on ma wielką dziurę w tej głowie, no to ten, on jest z ciekłego metalu, więc jest to też jakoś uzasadnione fabularnie.
1: To jest bzdura, no.
0: Jest to takie bardzo wszystko gładkie i obłe i mało przez to realistyczne. Dzisiaj byłoby to właśnie pokryte różnymi teksturami, wzorami i dużo bardziej dopracowane, ale dalej wygląda to absolutnie świetnie. Ta scena, jak on przenika przez krater, ludzie się tym zachwycają, mówią, że to po prostu nie ma problemu, mogłoby dzisiaj być nakręcone. Bez przesady, ale wszystko to, co było kręcone już fizycznie ze wspomaganiem efektów specjalnych, ciężarówka wpadająca do koryta rzeki Los Angeles i sceny pościgów wyglądają... No, to tutaj robi jednak
1: to
0: montaż, dynamika...
1: Chyba. To były miniatury może, albo prawdziwe samochody. Zabójca nowej generacji, czyli T-1000, zdolny był przybierać dowolną postać. A Connor to był John Connor, a nie James.
0: Okej.
1: Okay. Ale dowolną postać i co, no, nie mógł się zamienić na przykład w sowę i tam usiąść komuś na ramieniu i go potem zaciukać. No. Albo w myszkę, w myszkę by się przebrał za myszkę.
0: Pi, Johnny Connorze.
1: Jestem nieszkodliwą myszką, ale nie, musiał się przebrać za policjanta. To też każdy Polak wie, co trzeba zrobić, jak się policjanta widzi. Uciekać po prostu.
0: Oczywiście, brać nogi za pas. To nie jest jakiś taki motyw, że on
1: skorupy
0: chyba kogoś tego musi zabić.
1: Jak to mówił Żółwy Ninja.
0: Tak, no jest... Czy koktajl coli z Fantu nazywa się Mezzo?
1: Chyba jako jedna z opcji,
0: Mezzo,
1: tak.
0: Mezzo TV.
1: Tylko, że to jest odmiana właśnie innego
0: meksykańska
1: koncernu. Nie, to już jest... pojawiło się taka oryginalna, czy rozwiązujemy już to, bo to jest też nazwa handlowa chyba, nie?
0: A, okej, rzeczywiście. W Niemczech nazywa się ten napój...
1: Speci.
0: Pomarańcza cola.
1: Tak.
0: Nie wiem, czy to jest dobre. Jak piliście, to podzielcie się z nami, co o tym sądzicie.
1: Nie wiem, po co o tym mówimy.
0: Zimny specy w kinie na Terminatorze 2 będzie wchodził jak złoto. Więc Koper, rozumiem, że się wybierasz. Ja to właśnie niedawno widziałem, nie wiedząc, że będzie to wznowienie, więc słuchaj, trochę mi się nie chce.
1: Mieliśmy się wybrać ze wszystkimi chłopakami.
0: No.
1: No i teraz, który pamięta o tym?
0: Ten, który proponował pewnie.
1: Tak? Czy ja muszę znowu wszystko poorganizować?
0: Nie, Marcin proponował przecież.
1: Marcin, Grzegorz, Kuba, Marcin drugi, Maciek, mówię do was, jeśli mnie słuchacie. Kupujemy bilety na Terminatora 2. Już, bo czas nagli. Ja mam jeszcze Psi Patrol do obejrzenia z dziećmi w ten weekend, także nie ma czasu.
0: Nie byłeś na Psim Patrolu jeszcze? To jest Psi Patrol i dinozaury.
1: Mhm. Nie byłem jeszcze.
0: Dinozaury do Psiego Patrolu. Ja nigdy przyznam, że nie oglądałem Psiego Patrolu z uwagą, więc może to jest zupełnie sensowne.
1: Nie wiem, jak to się stanie faktycznie, bo ostatni Psi Patrol, jaki oglądałem, to była historia taka zupełnie współczesna, jak pieski się przeprowadziły, znaczy pojawiły się w wielkim mieście, bo burmistrz Hamdinger opanował maszynę do zmieniania pogody.
0: Kto i wywołał z uwagą?
1: Wielką katastrofę. A przy okazji też poznaliśmy trochę historię takiego głównego pieska z Psiego Patrolu, Chase'a, który był kiedyś przybłędą. No i pojawiła się nowy członek Psiego Patrolu. To też jest origin story pieska Liberty, czyli takiej właśnie wścibskiej jamniczki, która bardzo chciała wszystkim pomóc. I no generalnie, i nie wiem, jak z tej historii trafimy do jakiejś prehistorycznej krainy. Prawdopodobnie pojawi się jakieś urządzenie, które ich tam przetransportuje. Nie mogę się doczekać.
0: Park Jurajski też bym odbudowany, a propos chętnie obejrzał. Głębie Jamesa Camerona. Taki film, jego bardzo dobry film, ale mocno zapomniany i też z super efektami specjalnymi.
1: To
0: i
1: poczekaj,
0: też pionierę efektów specjalnych.
1: Terminator 35-lecie, no to tak. I na Głębie troszeczkę trzeba będzie poczekać na Park Jurajski, który chyba właśnie w 93?
0: Czwartym? Jakoś tak.
1: To tak, ale ja też całkiem niedawno oglądałem Park Jurajski i bardzo mi się podobał i chętnie bym zobaczył przede wszystkim
0: on
1: to
0: on jest
1: dla
0: tak
1: mnie
0: dobry do połowy, powiem szczerze. Później jak już ganiają się tam z tymi dinozaurami, to mnie nudził, ale wszystko to do momentu, kiedy sytuacja wymyka się spod kontroli, jest
1: absolutnie
0: super.
1: Tych dinozaurów
0: super.
1: Tam wcale tak dużo ganiania się z nimi nie ma, no nie? To nie jest, to potem już Chris Pratt jeździ motocyklem po dżungli, jak po autostradzie, a razem z nim biegną jego ukochane raptory.
0: Znaczy to są trochę takie szczęki z dinozaurami, nie? Że tam gałęzie się ruszają. O, co to będzie? No i jest chwila tyranozaura Rexa, jest chwila tych, jak się te szybkie nazywają, raptorów. Ale no jest raptor otwierający drzwi, z czego ludzie się śmieją do dzisiaj. Ale no jakoś tak bez... Ja obejrzałem, a propos jeszcze Psiego Patrolu.
1: Trzy pazury.
0: Najpopularniejszy animowany film tego roku, film Hopnięci. I tak jak on mi się podobał, i to jest bardzo fajny film, to trochę nie rozumiem, po co wkładać w filmy dla dzieci. Rozumiem, że to są filmy dla dzieci i dla dorosłych, że dorośli chodzą z dziećmi na te filmy i też się dobrze bawią, ale taki niezawalowany nawet antykapitalistyczny przekaz do tego stopnia, że w kulminacyjnej scenie filmu główna bohaterka krzyczy w ogóle chyba, że tam coś tam obalamy kapitalizm i nie kapitalizmowi i pędzą jakby...
1: Zażądałeś zwrotu pieniędzy za bilet?
0: Zażądałem zwrotu pieniędzy za Disney Plusa, na którym oglądałem ten film. Jest to ładnie zanimowany, uroczy film Pixara, ale... Czy to nie znaczy, no, jest to film o zwierzątkach, które chcą uratować swoją tamę, a okazuje się, że to ratując tą tamę mogą uratować też miasto. Ale no, takie jest.
1: A przy okazji sprzeciwiają się postępującej cywilizacji, tak, jak widzę tutaj.
0: Którą uosabia tutaj autostrada. Estakada w zasadzie. Nie rozumiem, czy akurat infrastruktura komunikacyjna jest jakimś takim najgorszym wykwitem kapitalizmu.
1: No, a potem trzeba będzie szybko pojechać do szpitala i co?
0: Jakby Hopnięci walczyli, nie wiem, z OnlyFansem, to bym rozumiał, ale...
1: Bobry?
0: Bobry z tak. OnlyFansem jakby walczyły. To by było interesujące.
1: Bobry
0: naprawdę.
1: Kontra Bobry. Tylko, że wink, wink, in the Bobry. Wiadomo, o co chodzi.
0: 15 minut po godzinie 7, kronika wypadków filmowych. Takie puncze do godziny 20 dzisiaj. w Radiu Campus.
1: Trochę tutaj kobiecej energii zarzucimy wam. Tak, I Got power. Heaven, Mannequin Pussy, a propos bobrów z filmu Wrong Girls. Teraz w Radiu Campus.
0: O którym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Witamy się i zapraszamy. Kronika wypadków filmowych. Maciek Małek
1: i Grzegorz Koperski.

0: 18 minut po godzinie 7 z filmu
1: Wrong Girls,
0: Mannequin Pussy, I Got Heaven.
1: Dobry numer z takiej sceny, w której Kirsten Stewart poznaje swoją... to się nazywa Double Ganger po angielsku. Jest to powtórka na koncercie zespołu Mannequin Pussy.
0: To się w ogóle z niemieckiego nazywa Doppelganger, a nie Double Ganger. To jest z niemieckiego koper. Doppelganger. No.
1: Nie ma po angielsku double ganger?
0: Double ganger to nadal jesteś... Nadal jesteś na niebieskiej platformie, mordo.
1: Dobra, także od bobrów, od Psychopatrolu do bobrów, przez Mannequin Pussy, aż do... I wracamy z powrotem do Sary Connor. Tak. Słuchajcie, pomyliło mi się, jak słuchacz mnie tutaj szkoli, że ja opowiadałem wam fabułę Psiego Patrolu numer 1, a potem jeszcze magiczny meteoryt spadł na miasto.
0: Więc Adventure
1: to,
0: Town.
1: Tak, otwiera pieskom drogę do supermocy, to po pierwsze, a prawdopodobnie w jakiś sposób już rozpoczyna tę erę magiczną i niewiarygodną. Jak do tej pory Psi Patrol był taki mocno osadzony w rzeczywistości, bo wiadomo, że psy są wspaniałymi ratownikami, a mały chłopiec na kładzie jest doskonałym strategiem i jest w stanie powiedzieć, co ma być, jak zrobione, żeby uratować świat. Tak teraz już, no niestety, musimy pożegnać zdrowy rozsądek i pojawiają się dinozaury. Trudno. Co robić? Ja muszę to znieść. Moje dzieci to kochają, a wy sami zdecydujcie, czy jesteście na to gotowi.
0: Double ganger.
1: Double ganger, tak jest. To jest.
0: Ja bym chciał wrócić do rozmowy, Koper, którą toczyliśmy tutaj jakieś półtora roku temu. Mianowicie do rozmowy o serialach ze znanym komikiem, stand-uperem w roli głównej. To jest taki gatunek, który... Jego nowożytna odsłona się zaczęła razem z Seinfeldem, no ale w ostatnich latach i w związku z ogromnym wzrostem popularności w ogóle stand-upu, ale też podcastów i w ogóle stand-uperów jako takich komentatorów.
1: Filmy ze stand-uperami, czy...
0: Seriale ze stand-uperami. Rozmawialiśmy o tym, bo opowiadałem o serialu, który się nazywał Moe, z właśnie, no, dla mnie mniej znanym stand-uperem. Mo. Nazywa się Mo po prostu.
1: A, TV tak. Series. A pod jednym tchem jeszcze wymieniałeś serial Tires, ale...
0: No właśnie o serialu Tires chciałem powiedzieć, bo jest trzeci sezon tego serialu Tires i ja go nie wymieniałem jednym tchem. Ja mówiłem, że nie podobają mi się te ich wszystkie projekty. Nie podoba mi się projekt Berta Kreischera, nie podoba mi się tego Tomasa Góry, projekt serialowy. Master of None było spoko, ale fajne. Jakby tutaj Aziz po prostu trochę zdyskontował swoją popularność, kręcąc coś po prostu, co mu w duszy grało i coś, co nie było po prostu przedłużeniem jego komediowej kariery. A jak się komik bierze za to, że
1: chciał być poważnym
0: w czymś
1: filmowcem.
0: Zagrać. Nie, no. Chciałbym w czymś zagrać, więc nakręcę śmieszny serial, w którym jestem swoim alter ego jeszcze śmieszniejszym. To dla mnie jest to jak borowanie czy leczenie kanałowe. I wtedy słuchacz polecił mi nieznany mi wówczas serial Tires, który obejrzałem wtedy, który miał wtedy dwa sezony, a w tym tygodniu miał premierę trzeci sezon tego serialu. I jest to bardzo... inaczej. Jest to bardzo dziwny serial.
1: Jest to bardzo...
0: Chciałem powiedzieć, że jest bardzo udany, ale podejrzewam, że sporo ludzi go zacznie oglądać i będzie mówić i sobie pomyśli, że uosabia ten serial wszystko to, o czym mówię, jak mówię, że nie lubię tych seriali. Bo jest to dziwaczna produkcja, bardzo taka sucha, z humorem absolutnie nie do śmiania się głośno i walenia się, chlastania się po udach, ale bardzo pasująca do Shane'a Gillisa, który jest tutaj właśnie... Co jest też bardzo ważne. Shane Gillis w zasadzie nie jest główną postacią w tym serialu. Postacią jest główną, jest gość, który jest jego... Steve Gerben, który jest jego... dla Shane'a Gillisa jest takim zakulisowym kolegą, z którym tworzy swoją komedię od lat, ale kiedy jeden stał się bardzo znany, bo jest jakby twarzą tej komedii, no to drugi trochę pozostał w cieniu, ale tak naprawdę w swojej pracy twórczej tak naprawdę obaj grają obaj grają porównywalną rolę i on gra tak naprawdę główną rolę, jest bardzo dziwnie wyglądającym i bardzo dziwnym typem i takiego
1: nie
0: też...
1: Nie bardzo dziwnie wyglądającym.
0: No śmieją się z niego ciągle, że z gagami są porównywanie go do różnych dziwnych postaci, które przypomina.
1: Wygląda jak dorosły facet, no.
0: No właśnie trochę tak, że wygląda jak 50-latek. Ale który ma duży talent komediowy do właśnie takiej nieprzesadzonej komedii.
1: Chcę powiedzieć, że ten główny komik w tym serialu, on z kolei prawdopodobnie myśli o sobie, że wciąż wygląda super młodo i uchodziłby za 25-latka, a niestety nie wygląda.
0: Dużo jest żartów z tego, że jest wysokim, przystojnym bykiem, nie? Po czym gdzieś tam odbija się w jakimś lusterku i mówi, kto tam się odbija. Gra w tym też ten, jak się nazywa ten gość? Z Camptown. Stavros Halikis. Który jest bardzo zabawny. On mnie i w Camptown zawsze bawił i tutaj jest bardzo spoko. Jest to właśnie w ogóle... Serial pełen groteskowo wyglądających
1: postaci. O czym jest serial Oponiarze, Maćku?
0: Serial Oponiarze jest
1: Bo może nazwa nas trochę zmylić.
0: W warsztacie samochodowym, zajmującym się głównie wymianą opon, ale też czasem coś naprawią, jakiś pasek naciągną, jakąś śrubkę dokręcą, no ale zasadniczo bardzo im nie idzie, bo są bardzo kiepsko zarządzani, no bo zarządzają nimi główni bohaterowie, czy jakby pracują w nim główni bohaterowie, którzy robotą nie są za bardzo zainteresowani, a poza tym zaludnia go menażeria postaci, które są absolutnie niesocjalizowane, niedopasowane do świata i bardzo dziwaczne i ta ich dziwaczność jest urocza. Dziwnie wyglądają. Jest cały szereg postaci, właśnie ten gościu tam z hurtowni oponiarskiej, który jest szwarc charakterem tego serialu, który też wygląda jakby go wyciągnąć po prostu ze Smurfów praktycznie. Ale wszyscy... I wszystko to jest grane bez zmrużenia powieki. Że to nie jest tak, że wchodzi ten ktoś, jest śmiech z offu. Wszyscy oni jakby są tolerowani w tym swoim świecie, bo są po prostu postaciami z tego świata. I wciąga bardzo świat tego serialu, chociaż jest on trochę jednocześnie
1: uwolnić,
0: przygnębiający.
1: Oglądałem troszeczkę, bo za pierwszym razem...
0: To trzeba się wciągnąć też i polubić się trochę z tym światem. Nie jest to coś... co nie jest to, nie wiem, The Studio, że po prostu masz wrażenie, że oglądasz diament oszlifowany.
1: Nie, nie, nie, no to ja się tutaj nie spodziewam tak tych takich efektownych scen, że tam jedno ujęcie. Tak.
0: Jest to taki prosty sitcomik.
1: Przebieranek, nie spodziewam się odcinków specjalnych, spodziewam się czegoś takiego właśnie troszeczkę a la The Office, tylko no nie, rozumiem, że tutaj nie ma tego w ogóle efektu
0: cringe humoru?
1: Nie, tego mockumentary.
0: Nie, nie, nie. Oni tutaj to nie.
1: To jest po prostu grane, no nie? Tak. No więc spodziewałem się takiego właśnie humorku, ale takiego trochę właśnie pracowego w takim miejscu pracy, którego zupełnie nie znam, bo nie pracuję w warsztacie samochodowym. I spodziewałem się też, że no właśnie jest to taki warsztat, który nie radzi sobie zbyt dobrze. No ale i tych kilka odcinków, które pamiętam, były całkiem śmieszne, że tam był taki odcinek, w którym zdaje się próbowali być albo politycznie poprawni, albo być właśnie tym miejscem przyjaznym dla kobiet, nie jakby nie żartować sobie, nie być seksistami, im zupełnie nie wchodziło i cokolwiek robili. Tak, to wychodziło na opak. I to było takie właśnie to śmieszne do śmiania się, ale takiego właśnie w cichości serduszka.
0: Tylko właśnie ja mam wrażenie, że ten serial nie celuje w głośne hachy i hichy.
1: Tak.
0: I też to, co go wyróżnia, bo bardzo
1: tylko
0: ciężko nawet seriali komediowych...
1: nie zabiega o twoją uwagę,
0: tak.
1: Więc też nie zasiedla twojej głowy na
0: to
1: długo.
0: To prawda. Zasiedla ją w tym kontekście moim zdaniem, że tych seriali sitcomowych, komediowych, teraz takich prób jest podejmowanych bardzo dużo. Jak oglądasz, nie wiem, serial Senior Iglesias z Fluffy Iglesiasem...
1: Właśnie nie mam jednej stałej serii komediowej, którą bym codziennie, czy tam co tydzień... czy kilka razy w tygodniu oglądał. Powiem ci, że jeżeli mam do czegoś wrócić, bo już znużyło mnie wszystko inne, no to niestety, ale przepraszam bardzo, wracam do tego Seinfelda, którego odcinki nigdy się nie skończą. No nie?
0: To prawda.
1: Na razie przynajmniej. I oglądam jakieś okropnie dziwne też trochę takie, które się zestarzały.
0: Odnosząc do Seinfelda, to Seinfeld ma atmosferę i jakby taki feeling, taki jak żaden inny serial. I to Tires też ma coś takiego, że nie jesteś w stanie go pomylić z czymś innym, a cały szereg tych innych seriali to są tak naprawdę zwykłe sitcomy, tylko gra w nich po prostu ten mniej lub bardziej znany gościu.
1: Co jest z tym, że na przykład właśnie jak jest Seinfeld, tego nigdy nie rozumiałem, może ktoś mi to wytłumaczy, że jak wchodzi Kramer, to zawsze, znaczy pierwszy raz w danym odcinku, to są dzikie brawa, gwizdy i w ogóle on za każdym razem wchodzi do tego mieszkania, jakby go piorun strzelił. I to jest jego efekt komediowy, że on po prostu robi zdziwioną minę i nagle się pojawił się Kramer.
0: Znaczy ja w ogóle jak, ja nie oglądałem nigdy Seinfelda, jak zacząłem go oglądać i jak zacząłem go przyswajać bardziej niż jakieś gify czy krótkie scenki gdzieś na Instagramie, jeszcze przed czasami powiedzmy TikToka, to byłem przekonany, że Kramer to jest jakby ktoś taki, no, szalony, po prostu, w sensie kliniczny, nie? Że on jest jakimś takim rąbniętym gościem, który jest gdzieś jakoś taką peryferyjną postacią w tym serialu, że od czasu do czasu się pojawia, wszyscy są lekko wystraszeni, o Boże, Kramer, jeszcze nazywa się Kramer po prostu do tego, pojawił się Kramer, coś trzeba z tym zrobić, on jest zupełnie jakby postacią...
1: Nie, no, jest trochę szalony,
0: jest
1: taki, że...
0: Jest rąbnięty, trochę szalony,
1: mówi, że idzie tam do... Jest stałym bywalcem w jakimś klubie sportowym,
0: korytarza.
1: No tak, tak, tak. Po czym któregoś dnia opowiada ci, że właśnie spotkał jakąś znaną osobę w tym klubie sportowym, a potem znowu przychodzi i mówi, wywalili mnie z tego klubu, bo pobiłem tego gościa znanego z klubu sportowego.
0: Nie?
1: Albo czy zbiera butelki i już opracował, że w jednym stanie butelki w skupie, za butelki w skupie płaci się dużo więcej, znaczy dużo więcej, trochę więcej niż w stanie Nowy Jork, więc już ten George Constanza też.
0: To był takim tym, tym Australijczykiem tylko lat 80. Ten Australijczyk, kojarzysz, na YouTubie jest taki Australijczyk, też lekko rąbnięty.
1: No. Nie, to zupełnie nie to, nie, no, nie ten. W każdym razie George mu oznajmia, że w takim razie trzeba coś wykminić, żeby wszystkie butelki zawieźć tam i tam oddać i zarobić na tym, a Kramer go informuje, że on już to wszystko policzył i że to się nie opłaca, że łącznie jest tam wszystkimi. I więc to jest ten gość, no nie, który też daje ci na urodziny zepsuty telefon. O.
0: No, ja w ogóle lubię sitcomy, w sensie rozumiem sens sitcomu. Coś relaksującego, coś, co jak jest dobrze skonstruowane, to wchodzi jak masełko. A potrafi się wznieść nawet, nawet wyżej. A przede wszystkim daje ci eskapizm, i daje ci pewien odpoczynek i daje ci też jakby takie poczucie, że jesteś w swoim miejscu komfortu, jakby w swoim bezpiecznym miejscu, że jesteś wśród tych postaci. Jedyne, co się może zdarzyć, to to, że będą one miały jakieś perypetie. Trochę się pośmiejesz, trochę się na moment zmartwisz, ale wszystko się dobrze skończy. Tylko coraz mniej jest udanych sitcomów po prostu. Jest coraz więcej eksperymentów, ale coraz mniej udanych.
1: Więc jeżeli ktoś poświęcił swój czas i energię, żeby wygrzebać dla was z tego błota perełkę, jaką jest trzeci sezon serialu
0: Tak, bo trzeci sezon jest chyba najlepszy, więc...
1: Na Netflixie, to skorzystajcie z tego, bo lepszego sitcomu nie będzie.
0: Nie, no bez przesady. To jest niezły sitcom, a z kategorii sitcomy ze znanymi komikami, w ogóle Shane Gillis jest na tle tych wszystkich kolegów Joe Rogana okropnych.
1: I oni tam rzeczywiście siedzą.
0: Gdzie?
1: W tym sitcomie. To z tego jest? Sitcom?
0: Jest domcom, czyli domestic comedy i to, że są w miejscu pracy, też ma jakiś swój taki mashup.
1: Workom. Pamiętasz ten sitcom dziwny, eksperymentalny, moim zdaniem, gdzieś chyba na Prime, że był jak babka wychodziła z domu, to był taki normalny serial, a jak wchodziła do domu, to był sitcom?
0: Kevin can go fuck himself, tak. Mm-hmm. Tak, to było super. To był ostatni naprawdę udany, tylko to nie był sitcom. To był...
1: Pół sitcom.
0: Nie, to było surrealistyczny komediodramat, bo tych scen sitcomowych było tak z 10% w tym i one były tylko tak właśnie...
1: Kobieta, która chciała ogarnąć życie, ale miała męża alkoholika.
0: Nie, on nie był. On był takim, wiesz, jak Kevin James w King of Queens.
1: Tylko doprowadzony na 11
0: tak,
1: przekręcony.
0: Tak, tak.
1: No bo jak organizował imprezę, tak, to robił wszystko, żeby tylko jego żonie, żeby swojej żonie nie powiedzieć, że jest ta impreza, bo jego żona zepsuje imprezę. No więc, tak. ją zwodzi.
0: A jego żona poza setupem sitcomowym planowała go zamordować. Tak, żeby nie pójść za to do więzienia. Bardzo to było fajne. Nazywało się to Kevin Can Go Fuck Himself. Z tą dziewczyną, która grała w Schitt's Creek. Bardzo ją lubię.
1: Tak, no to i Schitt's Creek prawdopodobnie możemy wam polecić również.
0: A to właśnie Schitt's Creek i Zachwyty to jest trochę tak jak z tym twoim ulubionym serialem o szkole jakimś, coś tam Elementary.
1: Abbott Elementary.
0: Ani to śmieszne, ani to w ogóle,
1: do obejrzenia,
0: Schitt's Creek też takie, że Jezus Maria, czasem, raz na sezon jest coś w miarę zabawnego. A tak.
1: Abbott Elementary było nagradzane na tych nagrodach Emmys, czy innych.
0: A to jest przez mnie serial dla dzieci, mordo.
1: Nie, jest serialem dla dzieci. Jest serialem dla rodziców, którzy mogą się trochę pośmiać ze szkolnych sytuacji i z tego, jak biedny, jaki smutny los mają nauczyciele w szkole podstawowej.
0: Dobra, to posłuchajmy muzyki i za chwilę film tygodnia.
1: To już ta muzyka z filmu tygodnia?
0: Tak, to powiedzmy, o co chodzi. Byliśmy w tym tygodniu na filmie, który gorąco wam polecamy, zaraz powiemy dlaczego. Film nazywa się po polsku Wszyscy moi wrogowie, a po angielsku The Rivals of Emzaya King. Z Matthew McConaughey i paroma innymi, których przeczytamy na Filmwebie, kiedy znowu będziemy na antenie.
1: To jest w ogóle, że ten film ma tak skomplikowany, ale po prostu taki dziwny tytuł z dziwnym imieniem.
0: Musiałem sobie przypomnieć, jak wchodziliśmy do Galerii Mokotów, to ja dyskretnie sprawdziłem, przypomniałem sobie, jak ten film się nazywa, żeby później nie robić tego, bo wiedziałem, że już się zaczął, więc go pewnie nie będzie na tych ekranikach.
1: Ale ja już wykonałem ten wysiłek, żeby zapamiętać, jak się nazywa główna postać. Dlaczego? Bo warto. Moim zdaniem warto po prostu wiedzieć, znać Emzaya King i znać amerykański tytuł, angielski tytuł i znać polski tytuł i go zapamiętać, bo będziecie chcieli go zapamiętać, żeby go polecać ludziom.
0: A dobrze się składa, bo jest to też film, może nie powiem, że film muzyczny, ale film, w którym jest super muzyka wykonywana też przez bohaterów. Jeden taki super kawałek teraz w
1: Chyba, wypowiedzi. Że nie lubicie banjo, to wtedy jest to film z głupią muzyką.
0: No to ocencie sami.

0: przyjemnie.
1: A myślałeś, że jaki to będzie film?
0: Nie, właśnie taki.
1: Jakiego typu film?
0: No, on jest opisany jako crime thriller. I on jest crime thrillerem tak w 1/3, bym powiedział.
1: Ja przeczytałem o nim po filmie. Ja myślałem, ja ci go opisałem, jak wychodziliśmy, że to jest takie skrzyżowanie Farmy Clarksona z... Ojej, już nawet nie pamiętam z czym. No, ale z jakimś filmem Tarantino, powiedzmy. Coś tego.
0: No, głównie dlatego, bo Kurt Russell w nim gra, to myślę, że to...
1: Takie są te takie momenty, gdy się wzdrygnęliśmy na przykład na samym początku. Jest dużo takich scen opartych na takim rzutkim dialogu. Mhm. No nie, że tam, wiesz, jak Vince Vega i ta druga postać.
0: To powiedziałeś, że z Wesem Andersonem.
1: I z Wesem Andersonem.
0: Trochę taki Wes Anderson, tylko ja bardzo nie lubię Wesa Andersona. Przez tą umowność jego świata i przez te takie tekturowe postaci.
1: Powiem ci dlaczego.
0: I on jest odrobinę taki, ale jednocześnie jest bardzo w klimacie. Był taki film z Matthew McConaughey, który się nazywał Beach Bum.
1: Tak.
0: Który mi się bardzo nie podobał.
1: Oj, Beach Bum był taki zupełnie, taki, on był taki post... modernistyczny.
0: Tak,
1: taki.
0: No okej, okay, ale trochę podgrywał takiego klimaciku, nie? Że właśnie... No dobra.
1: Zobacz. Już ci mówię, do czego zmierzam. Trochę Wes Anderson, trochę Farma Clarksona, bo Farma, bo tutaj mamy do czynienia
0: zaraz powiemy, o czym to jest film, nie martwcie
1: się. Z pszczelarzami, ale Wes Anderson robi takie historyjki, przynajmniej no, taki Fantastyczny Pan Lis, czy Wyspa Psów, takie historie z morałem, takie bajki, opowiastki. To jest taka bajka, opowiastka z morałem. To jest thriller, to jest kryminał.
0: Na końcu ci mówi, jaki jest morał tej historii, no.
1: I wiesz, jaki typ filmu charakteryzuje się tymi cechami? Western. I ten film jest opisywany jako neo-western. I
0: to prawda.
1: Jest to taki strzał, bym powiedział, w siódemkę, bo nie ma tu no, ludzi, których byś nazwał kowbojami. Raczej to jest o settlersach.
0: W Oklahomie. Więc to nie ma kowbojów w Oklahomie po prostu.
1: Ale są Indianie.
0: Są.
1: Więc, ale tym wszystkim jest ten film.
0: Ma trochę takiego klimatu Inside Llewyn Davis, ma trochę właśnie takiego też itanowskiego klimatu, że to jest western, ale taki nieoczywisty.
1: Bracie, gdzie jesteś?
0: Tak, właśnie. Bracie, gdzie jesteś? Bardzo. Bardzo jak Bracie, gdzie jesteś? Tylko bez właśnie, nie jest Odyseją, nie jest przypowieścią jakoś, ale trochę jest bajką. Jest bardziej ezopową bajką. Nawet właśnie dosłownie, że mamy pewne nawet takie zwierzęce odniesienia, metafory i personifikacje. I bardzo taki itanowski właśnie klimat neo-westernowy. O czym
1: na
0: jest ten film?
1: Na szczęście, jeszcze tylko powiem, czym nie jest ten film, nie jest takim dramatem, nie mam na przykład...
0: Chociaż dzieją się w nim smutne rzeczy.
1: Nie mam złamanego serca, nie jest to Manchester by the Sea w żadnym wypadku. Nie
0: jest.
1: Także...
0: Co, dzieją się w nim straszne rzeczy, dzieją się w nim smutne rzeczy, dzieją się w nim śmieszne rzeczy, dzieją się w nim...
1: Niewiarygodne rzeczy,
0: nieprzyjemne. Jest... O rodzinie i o tym, że warto być blisko z ludźmi, o tym, że nie warto być przekrętasem, o tym, że warto grać na banjo i że muzyka, przede wszystkim jest jakimś taką materią, która przenika świat i która sprawia, że ludzie są w stanie być blisko, mimo tego, że są bardzo różni i...
1: O braterstwie, o siostrzeństwie, o
0: rodzicielstwie.
1: O rodzicielstwie
0: niebiologicznym również. O tym, że możesz tworzyć rodzinę, nie będąc ze sobą spokrewnionym i to tworzyć taką prawdziwą rodzinę, naprawdę z bardzo głębokimi więziami.
1: O tym, że możesz chodzić bez butów, jak ci się tak podoba.
0: Możesz chodzić bez czerepu również.
1: Jak ci się tak...
0: Skalpu.
1: Przydarzyło. Tak,
0: jest w tym filmie najśmieszniejsza scena skalpowania, jaką widziałem chyba w całej kinematografii. O czym jest film Wszyscy moi wrogowie? Film opowiada historię, wychodzi od historii Matthew McConaughey w roli Amziah Kinga, który jest pszczelarzem i bluegrassowym muzykiem. Przyjeżdżają do niego, kiedy gra koncert, przyjeżdżają do niego panowie policjanci. Mieszka w jakimś małym miasteczku zagubionym gdzieś w Oklahomie. Przyjeżdżają do niego panowie policjanci, mówią: słuchaj, potrzebujemy twojej pomocy, potrzebujemy rozwiązać sprawę kradzieży miodu i wykorzystać twoją...
1: To samo już w ogóle...
0: Tak, twoje zaplecze. To jest też film, który wymaga od was tego, żebyście super serio traktowali miód i hodowlę pszczół. Jest scena w tym filmie tego, że pszczoły się zalęgają w szkole, która jest nakręcona

0: przedstawiona tak, jakby to była jakaś strzelanina w szkole albo zamach bombowy w szkole i bardzo jakby serio się traktuje ten film.
1: Wiesz, czy mi się kojarzyły te sceny?
0: Pościgi za kradzież, za złodziejami miodu.
1: Z filmem Twister, z filmem Góra Dantego. To jest film o ludziach, którzy znają się na pewnej niebezpiecznej profesji,
0: tak.
1: Czyli tutaj pszczelarstwie i mają swoje lingo, swoje uniformy, rozpoznają się wzrokiem, rozpoznają się po...
0: Mają swoją sieć powiązań też, wiedzą do kogo zadzwonić, jak potrzeba tego, wiedzą do kogo zadzwonić, jak potrzeba tamtego. Przyjeżdżają do niego policjanci, mówią, musisz nam pomóc, potrzebujemy rozpieczętować beczkę, taką baryłkę jak na ropę naftową, pełną miodu i być może w niej jest oznaczenie tego, komu ją ukradziono, bo przechwyciliśmy kradziony transport miodu. No i to zaczyna cały w ogóle wątek kryminalny,
1: spirale, no.
0: Ale równolegle do niego wplata się historia tego, że Matthew McConaughey przyjeżdża do amerykańskiego dinera po tym, jak chce kupić swoim kolegom, którzy w szpitalu czekają na to, żeby zeszły legalne i nielegalne leki z oskalpowanego przez wirówkę miodu ich kolegę. Przyjeżdża do dinera, żeby im kupić jedzenie i tam się okazuje, że pracuje dziewczyna już obecnie, młoda kobieta, którą jako dziewczynkę wychowywał w rodzinie zastępczej ze swoją żoną, która się tutaj ciągle pojawia, ale tylko w warstwie dialogowej. No i która, kiedy ta jego żona zmarła, no to niestety przeniesiono ją do rodziny pełnej, to znaczy zabrano od niego. I odbudowuje się więź między nimi i ona się staje tak naprawdę w pewnym momencie główną bohaterką tego filmu.
1: Uczennicą jego, a zarazem nas, bo to ten sprytny i wyświechtany, ktoś mógłby powiedzieć, sposób, w jaki my dowiadujemy się o pszczelarstwie, o tym, o tej rodzinie, o tym, jakimi zasadami w życiu kieruje się Matthew, czy Emzaja.
0: Wprowadza ją w ten świat, a jednocześnie wprowadza widza przez to. Grają dziewczyna, która się nazywa Angelina Looking Glass i jest
1: natywną
0: przedstawicielką
1: Amerykanką.
0: Tak, First Nations. Jest super. To jest w ogóle taka przełomowa rola, że myślę, że teraz dziewczyna będzie ją dużo widać, bo jest świetna w tym filmie. I jak wspominałem, od pewnego momentu dźwiga na swoich barkach resztę tego filmu. Jest główną bohaterką. I jest mnóstwo właśnie muzyki jako metafory bliskości. Jest też takiego południowego, czy Oklahoma to nie jest południe, ale takiego redneckowskiego amerykańskiego mistycyzmu mnóstwo też w tym filmie, który nie jest jakby wyrażany w słowach, tylko bardziej w atmosferze, w zdjęciach. Jest niesamowita scena spławiania skradzionego miodu po rzece zagubionej gdzieś w lesie.
1: Tak, bo musicie wiedzieć, że miód się kradnie, miód się...
0: Oni ule transportują, nie miód, tak.
1: Miód się kradnie, ule się kradnie, są kradzione również tobie ule, ale jeżeli tobie ktoś ukradnie ule, to ty możesz komuś ukraść ule. Jedyna rzecz, której nie możecie zrobić, to jest ukraść facetowi jego półciężarówki. To tego nie możecie zrobić.
0: To się kończy w grobie.
1: Ani też nie możecie się zbliżać z długimi włosami do wirówki miodu.
0: Tak, no, pszczelarstwo, pasiecznictwo i miód to jest serious shit w tym filmie. No i niestety jest to taki film, który ma jeden seans w multiplexach w ciągu dnia. My poszliśmy na 16:45, więc musieliśmy chwilę wcześniej opuścić miejsce pracy. No i spóźnić się chwilę też na ten seans. Na szczęście były przed nim,
1: bardzo
0: jak przed popularnym
1: reklamy.
0: Filmem, bardzo długie reklamy. A jest to film, który naprawdę bawiłem. Podobał mi się znacznie bardziej niż Odyseja Christophera Nolana. Wolałbym dwa razy na niego pójść, aha, niż na Christophera Nolana. Mam wrażenie, że myślałem o nim 10 razy więcej niż o Odysei Christophera Nolana. Wzbogacił mnie i metafory, które w nim są bardziej trafione i bardziej emocjonalnie rezonujące niż w Odysei Christophera Nolana, mimo tego, że Odyseja trwa 3 godziny i na koniec to już po prostu cię bierze, daje ci plaskacza jak skrzypas i mówi, słuchaj, taka jest moja tego filmu i albo to zrozumiesz, albo drugi raz dostaniesz lepca.
1: To jest smutne, że wychodziliśmy z sali kinowej uśmiechnięci, a potem do mnie dotarło, że nikt tego filmu nie zobaczy. Mm. Że w zasadzie to, co my robimy teraz, to jest takie wołanie do was, żebyście zobaczyli ten film,
0: puszczy,
1: bo
0: tak.
1: Nie będziemy mieli z kim o tym filmie rozmawiać. Mm. Już ludzie będą mieli dość.
0: Ja go poleciłem ze 3 osobom. No. Nawet prowadzącym alternator pytali się nas, o czym będziemy gadać. Powiedzieliśmy, że o tym filmie i oni mówią, że też się na niego wybierają, więc to przynajmniej trochę nam kamień z serca spadł. W każdym razie, no, gra w nim bardzo dwóch bardzo znanych aktorów. W ogóle Kurt Russell ma też spoko wejście, bo on jest na plakacie, Kurt Russell jest w filmie. Zawsze chętnie obejrzę film z Kurtem Russellem.
1: Świetna czołówka tego w ogóle filmu jest i tam to Kurt Russell się pojawia na planszy, że tam also starting.
0: A, no tak. Więc starring, w ogóle tak. Starting. Doppelganger.
1: Starring.
0: Ganger.
1: Double ganger.
0: Double ganger. I ja w pewnym momencie zapomniałem, że ma być Kurt Russell w tym filmie. I on się nagle pojawia w nim.
1: Nie, to ja pamiętałem tak? Cały czas, okay, czekałem, no ja kiedy się pojawi.
0: I jak się pojawił, to mówię, kurczę, jeszcze kawał filmu, w którym będę mógł Kurta Russella oglądać. Gra nieprzyjemnego kolesia, ale też
1: słuchaj,
0: on
1: no
0: się
1: to
0: pojawia,
1: też jest
0: zmienia się trochę atmosfera
1: no.
0: tego filmu. I też właśnie dwuznaczne moralnie i w ogóle jest to, jak się rozprawiają z Kurtem Russellem. I...
1: Szczypta soli?
0: No.
1: Matthew. Jeśli słuchasz naszej audycji albo słuchasz podcastu na Spotify'u, ja wiem, że ty wiesz, że jesteś, Jezu, chciałem brzydko powiedzieć, ale że jesteś świetnym gościem, że, no. Że jesteś naprawdę, osiągnąłeś swój pik teraz, jesteś alfa, sigma, skibidi, toilet,
0: essa.
1: Wszystko, essa, mango, musztarda, wiadomo. Stonuj trochę, bo naprawdę...
0: To prawda.
1: Widać... Czy dobrze się bawisz, fajnie sobie tam śpiewasz, no ale jesteś na...
0: 11, tak.
1: Jesteś na 11 ustawiony i niektórzy mogą ci trochę już, no, pomyśleć sobie, co ty taki dumny i blady i zadowolony z siebie, no. Bardzo fajnie gra, ale to tak, taka
0: Trzeba bardzo mocno kupić tą postać. Ja go bardzo lubię. Jak ktoś go nie lubi, no to może mieć właśnie problem z tym, o czym mówi Koper.
1: Dzisiaj ratuje branżę pszczelarską. Jutro prowadzi ten autobus, który dzieci z pożaru
0: tak,
1: wydobywa.
0: A pojutrze ratuje ludzkość, wlatując w czarną
1: i
0: dziurę.
1: I wszystko robi to, będąc niesamowicie cool gościem, no nie?
0: Tak,
1: jest takie...
0: Tak. To ja mam może nie szczyptę soli, tylko taki trigger warning. Dużo ludzi boi się owadów, zwłaszcza brzęczących owadów i kąszących owadów. Jest sporo scen w tym filmie, które mogą takie osoby przywieść o duży bardzo dyskomfort. Scen, w których postaci obsiadają pszczoły, gdzie są w roju pszczół, gdzie chodzą im te pszczoły w okolicach oczu, w okolicach ust. Nie ma sceny w pokazanej, żeby kogoś żądliła ta
1: nie,
0: pszczoła.
1: Pokazanego nie ma,
0: nie,
1: ale
0: no, tak, że
1: są
0: kogoś,
1: ofiary.
0: Tam, nie, no tak to w tym sensie jest, ale nie jest to pokazane jakoś dosłownie, ale jeżeli jest to dla was coś triggerującego, to myślałem sobie o tym, że ciężki będzie bardzo to seans, bo jednocześnie seans to są sceny takie, które mają być bardzo takim właśnie, że przepływa przez ciebie energia tego filmu. One są super długie, jest muzyka pompująca w tym
1: wiele
0: momencie.
1: Razy jest
0: to golden hour, pora po prostu, gdzie światło jest najlepsze.
1: Szałe,
0: postaci stoją
1: szałe.
0: Nazwa
1: filmu, przypominamy, Wszyscy moi wrogowie.
0: Tak.
1: The Rivals of Emziah King. O tym filmie nie możemy się zamknąć i
0: no kurczę, no bo jak mówimy o filmie, który jest nagradzany i o którym wszyscy gadają i który jest ma po kilkanaście seansów, no to wszyscy nas posłuchają i się dowiedzą, co o nim sądzimy. A tutaj chcemy wam polecić po prostu film, który jest w kinie jeszcze, a który pewnie...
1: Napisał do nas słuchacz, polecamy wam, czy oglądaliście tegoroczną produkcję W cudzej skórze na Netflixie, naprawdę super animacja, trafiliśmy z córką jakoś przed wakacjami na ten film przypadkiem i naprawdę było warto, nie oglądaliśmy, ale no tak, polecamy wam za słuchacza, bo napisał do nas jakiś czas temu i myślę, że warto odczytać, bardzo pozdrawiamy wszystkich, którzy do nas napisali, poprawili nas lub zbili piąteczkę.
0: Tyle
1: było
0: w tym tygodniu.
1: Miło polecać wam ten fantastyczny film.
0: 19.54 to była Kronika Wypadków Filmowych w Radiu Campus. Żegnamy się i słyszymy się za tydzień. Maciek Małek
1: i Grzegorz Koperski.
0: Pa.
1: Hello.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

Trzymam je blisko, powierzę sekrety w ich usta. Lubię orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno jest

0: lepiej, najlepiej, najlepiej,
1: Panowie, w tym szaleństwie jest metoda, jak powiedział jeden duński książę.
2: To nie jest tak, że ktoś, żebyśmy mieli co robić, to bo myślał, że ten dostanie to, ten, to, ten, to i wtedy mamy co robić i jest ok. Nie jest tak. Każda rzecz ma tutaj sens. I to ma taki sens, że tutaj jest walka o życie, tutaj jest na krawędzi.

Moi drodzy, trzeba was normalnie znaleźć, nie po to, żeby was poniżać, tylko po to, żebyście mogli żyć normalnie. Nie jest to ani miłe, ani dobre.

0: To jest kontra jak od Konami, odpal kwiaty, życie nieusłane różami. To jest kontra jak od Konami, odpal kwiaty, życie nieusłane różami.
1: Yo, jaca na bicie 2, kalendarz Majów.

chcesz płakać. Mówisz tak, gdy nie masz kompletnie ochoty. Kiwasz głową, gdy szyja chce nią zakręcić. Wybierasz słowo, gdy ciało prosi o dotyk. Czemu gardzisz tym, co łatwo możesz zdobyć? To, co trudne, jakoś bardziej cię podnieca. Jak ostatnio brzmiały twoje własne myśli? Ile czasu masz już spakowany plecak? Czemu podążasz za modą, gdy jest głupia? Czemu inwestujesz w usta, a nie duszę? Czemu unikasz spojrzenia w autobusach? Nawet jeżeli flirtujesz, co w tym złego? Czemu się nie śmiejesz w drogiej restauracji, skoro żarty były wyjątkowo śmieszne? Nie obawiam się nikogo z tamtej grupy. Nie wystraszą nas w tym życiu takie leszcze. Jesz śniadanie, chociaż nie odczuwasz głodu. Pijesz wino, mimo że chciałabyś whisky. Używanie jako zbroi samochodu. Przeklinanie pod nosem w korkach ulicznych. Myślisz, że to jest zabawa jak w liceum. Tracę głowę, byle się trochę rozerwać. Wbrew sobie robię wszystko wbrew sobie. Wbrew sobie robię wszystko wbrew sobie. Wbrew sobie jestem sam swoim wrogiem. Nie zrobię z tym nic, ani nikomu nie powiem. Zmierzona jesteś, ale już nie moim wzrokiem. Zawieszony jak mój głos na laptopie ciągle. Wbrew sobie jestem sam swoim wrogiem. Nie zrobię z tym nic, ani nikomu nie powiem. Zmierzona jesteś, ale już nie moim wzrokiem. Zawieszony jak mój głos na laptopie ciągle. Wbrew sobie kolejną decyzję podejmiesz. Wiem, że to dla ciebie nie nowe. Robisz takie rzeczy codziennie. Ale powiedz, czemu ciągle mówisz tak? Kiedy się nauczysz w końcu mówić nie?

0: jestem sam swoim wrogiem. Nie zrobię z tym nic, ani nikomu nie powiem. Zmierzona jesteś, ale już nie moim wzrokiem. Zawieszony jak mój głos na laptopie ciągle. Krew w sobie, jestem sam swoim wrogiem. Nie zrobię z tym nic, ani nikomu nie powiem. Zmierzona jesteś, ale już nie moim wzrokiem. Zawieszony jak mój głos na laptopie ciągle.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

głosów z przeszłości odbijają się w mojej głowie. Zaciskają gardło moje piersi, krzyk, a moje ciało drętwieje jak stygnący beton. Mówią mi, nie jesteś dobry, jakbym był jakimś potworem. Kiedyś nosiłem wszystkie kolory, bilet dano mi do piekła w jedną stronę.

Na blacie w kuchni seks, ale jemy w łóżku. Balkon, gdzie zimno jest, zaciągam się miłością. Jeszcze będzie chleb z tych malutkich okruszków.

nic jak wolność. Całe moje życie misja Apollo. Wizja kosmos, to nie Biblia powiedziała mi jak wyjść na prostą. Kasy nie da ci montoft, unoszę się powoli do nieba jak Concord. Czas ucieka emocją, nie dogonisz ich, nie do otworzenia ciągłość. Lubię być sam, ja cisza wokół, niczym Minecraft. Odbywam podróż z ulicy do gwiazd, nikt nie do tego mi nie policzysz ran. Kiedy noc budzi neonami blast, niczym high tworzy kolorami świat. Wiele barw, wiele zmian, wierzę, że wybrany ślad pozostawi tu po sobie dla pokolenia do podważenia skarb. Proszę cię odpuść, rap, dosyć złocie Alfonsów. Nie moja kultura rajd z zyskiem osów. Urodziłem się w Polsce, więc myślę po polsku. To okres ciebie i mnie, zabrał dzieciństwo, ziemię i chleb. Historia wolisz nie wiedzieć, wiem, gdy bezsilność doprowadza gniewem do łez.

Proste, olej wyrocznie, Abraham ci nie powie, kto jest Bogiem na ośce, spokojnie. W prostym formie, choć liczę, że zginę jak z Coltem Jungle, jak z Lorkiem Colton, jak z Sobsem Content. To co na górze atakują najgłośniej. Lubię być sam, spokój i cisza, plus trunek i plan. Na ratunek plan, dla bloków ulica jak ładunek barw. Gdy próbujesz stać i niepokój znika jak w kapsule czas. Jak przy skunie krasz, chwilę zatrzymać, nie myśleć, oddychać. Przenika przez umysł i serce ciche. Lubię być tylko sam.